stałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona.

0: Bała Piątkowska, Drewnicki, PKW podała ostateczne wyniki wyborów w Krakowie i od nich zaczniemy. Auto wjechało pod pociąg, jedna osoba nie żyje. Służby wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny tragedii pod Wieluniem. Instalacje artystyczne, muzyczne, przystanki i tysiące ludzi. W Łodzi zakończył się Light Move Festival. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od Krakowa, są wyniki pierwszej tury przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Łukasz Gibała zdobył 36,38% głosów, Monika Piątkowska 29,91%. Tak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej. Trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, na którego zagłosowało 17,5% mieszkańców. Osiągnęliśmy ten wynik bez wielkiej machiny partyjnej, przyznaje Gibała.
1: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień. Ale szczególnie cieszy mnie to, że tak wielu mieszkańców naszego miasta nie uległo tej perswazji, nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich. To bardzo ważne, bo samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki.
0: Żaden z kandydatów nie przekroczył progu 50%, dlatego będzie druga tura. Najbliższe tygodnie to czas, by przekonać nieprzekonanych, mówi kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u Monika Piątkowska.
2: Ostatnie miesiące, bo również kampanii referendalnej, były bardzo męczące dla krakowian. Myślę sobie, że ta niska frekwencja jest poniekąd też dowodem na to, że wielu mieszkańców naszego miasta jest już po prostu zmęczonych kampanią, ciągłymi wyborami.
0: Gibała, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i popierana przez Koalicję Obywatelską oraz PSL senator Piątkowska, zmierzą się w drugiej turze 11 października. Dodajmy, że wspomniana frekwencja wyniosła nieco ponad 43%. Zmieniamy na razie temat. Łódzkie służby wyjaśniają okoliczności wypadku pod Wieluniem. Jedna osoba zginęła w zderzeniu pociągu z samochodem na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kopydłowie. Składem jechało 250 osób. Nikt z podróżnych nie został ranny. W aucie były dwie osoby. Jedna nie przeżyła.
3: 30-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala oraz 30-letni mężczyzna, który pozostawał zakleszczony w pojeździe. Strażacy oczywiście wydobyli tego mężczyznę z pojazdu.
0: Informuje Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Reanimacja nie powiodła się, mężczyzna zmarł. Najdrożej we Wrocławiu i Poznaniu, to tam są najdroższe akademiki w kraju według portalu rankomat.pl. Tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego sprawdzamy, ile muszą wydać studenci. Za pokój ci studiujący na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu muszą zapłacić od 700 do 1400 zł.
4: Ceny w tych akademikach są takie, że wiele osób uznaje, że no, dużo bardziej się opłaca, dużo prościej jest mieszkać dalej w domu rodzinnym albo nawet wynająć sobie mieszkanie gdzieś dalej i dojeżdżać.
0: Mówił Franciszek Słota, student i członek Poznańskiego Koła Młodych Inicjatyw Pracowniczych. Analityk rankomat.pl Jarosław Sadowski uważa, że obecne stawki kredytu studenckiego, czyli 1000 zł miesięcznie, to może być za mało na samodzielne utrzymanie.
5: Nawet jeżeli ktoś na Uniwersytecie Adama Mickiewicza wybierze ten najtańszy pokój, czyli będzie płacił 680 zł, no to już właściwie z tego 1000 niewiele mu już zostaje, powiedzmy, na przeżycie. Moim zdaniem no, na pewno wymagałaby aktualizacji ta kwota kredytów studenckich.
0: W stosunku do ubiegłego roku akademiki podrożały o około 10%.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Kilkanaście instalacji artystycznych, projekcje wielkoformatowe, 10 muzycznych przystanków i tysiące ludzi. Tak było na największym w Polsce festiwalu światła. Jak bawili się w Łodzi uczestnicy Light Move Festival?
7: Jak w ogóle wam się to podoba?
8: Nam się podoba.
9: Jest bardzo fajnie.
7: Bardziej tak. Muzyka, bardziej światła.
10: Tak, bardziej tak, muzyka.
9: Bardziej klimat tego, że
11: klimat,
9: jest
11: cały
9: tak,
11: klimat, który tutaj panuje na całej ulicy.
12: Wrażenie jest niesamowite.
13: Jeszcze połączenie z tymi występami na scenie.
14: Bardzo nam się podobał, był troszeczkę inny niż w zeszłym roku.
15: Specjalnie przyjechaliśmy do Łodzi, bo nie jesteśmy stąd.
16: W tym roku też jest bardzo ładnie. Trzeci raz jesteśmy.
17: Zachęcam, żeby każdy to chociaż raz w życiu zobaczył.
0: A na festiwal zajrzał i rozmawiał z uczestnikami Grzegorz Mnich.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
18: No cóż, zapalamy światło, o muzykę to już my zadbamy. 4 minuty po godzinie 6.
19: Dzień dobry, witamy. Kasia Kozimor,
18: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
19: No to gramy. Za chwilę Abba, teraz Eric Carmen.

0: uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: kto by to dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. A kto by mnie przyjął, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki. Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy, jak ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: przestańcie zabraniać. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.
1: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, możemy zadać sobie pytanie, dlaczego akurat dziecko zostało postawione przed uczniami, kiedy ci pytali, kto z nich jest największy. Postawa dziecka jest bardzo szczera, pełna naturalności. Dziecko jest w stanie wyrażać swoje potrzeby w sposób bardzo oczywisty. Jak mu się coś nie podoba, to płacze. Jak jest z czegoś zadowolone, to po prostu się śmieje. Dziecko nie kalkuluje, nie patrzy, gdzie będzie miało większy interes. Po prostu dziecko jest sobą. I my też powinniśmy być właśnie sobą w stosunku do Jezusa. Nie wywyższać się, nie szukać pierwszego czy drugiego miejsca, ale być sobą. Jeśli nie umiem sobie z czymś poradzić, to potrzeba to wypłakać. Jeśli z czegoś się cieszę, to dlaczego mam się nie uśmiechnąć? Bądźmy jak dzieci, w wierze. Nie starajmy się zakrywać przed jakimiś urzędowymi stopniami.
2: Dzień rozpoczynamy od Ewangelii, ale winni jesteśmy jeszcze życzenia. Imieninowe Amalia, Bernardyn, Jan, Marek, Salomon i Wacław obchodzą imieniny.
3: Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień należy do pań. Australijska aktorka Naomi Watts obchodzi swoje urodziny.
2: Aktorka Katarzyna Bujakiewicz również w kalendarzu.
3: I dziennikarka, pisarka, podróżniczka Martyna Wojciechowska.
2: Wszystkiego najlepszego. My gramy dalej. Status quo już za chwilę. In the Army Now.
4: Reklama.
5: Świętuj Międzynarodowy Dzień Muzyki z Polską Filharmonią Bałtycką w Gdańsku. 2 października Orkiestra Filharmonii zagra piękny koncert Beethovena z udziałem pianisty Jakuba Kuszlika, laureata konkursu szopenowskiego. Z kolei 9 października solistką będzie znakomita wiolonczelistka Maria Leszczyńska. W programie kompozycje Bacewicz i Musorgskiego. Więcej na www.filharmoniagda.pl. Energa z grupy Orlen, sponsor strategiczny. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Od soboty 3 października remontujemy komorę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Hallera i Klinicznej. To oznacza zmiany w organizacji ruchu drogowego i tramwajowego. Inwestorem jest miejska spółka GIFK. Sprawdź szczegóły na gdansk.pl/itd.
4: Po reklamie.

0: Ach, co to był za dzień. Ach, co to był za dzień.
1: Za weekend chyba, gratuluję, tam coś Kasia Wpadła wygrała.
0: Zdobyliśmy puchar jako grupa ZPR Media. w Pucharze Konfederacji. O.
1: Ale myślałem, że padel
0: pierwsze miejsce.
1: Myślałem, że padel to taka zdrada tenisa.
0: Nie, wiesz co, nawet bardzo fajnie, bo to woleje, ćwiczysz z mecze i dobrze jest, tylko są pułapki, szklana klatka i w ogóle rzecz biorąc, fajnie było. Ale ja mówiłam bardziej o pogodzie wczoraj.
1: Tak, bo ja chciałem powiedzieć, a propos mecze, to ja oglądałem mecze.
0: O, mecze oglądałeś.
1: Kibicem byłem przez pół dnia.
0: Ale czekaj, ja oglądałem siatkówkę, udało mi się, dwa sety, to w sobotę było wieczorem.
1: Dobrze, ale nie przed telewizorem.
0: Ale nożnej to nie oglądałem.
1: Nie, ja oglądałem na żywo i to niskiej rangi mecze.
0: I co, wygrali Gasi?
1: No nie, tym razem gorzej, poszło siódme miejsce. Ale nie o to chodzi, chciałem powiedzieć, że jak byłem rano, poszedłem, to przecież tak zimno było, że to kurtka była potrzebna na tę bluzę. A w ciągu dnia bluzę można było zdjąć nawet.
0: Właśnie.
1: I taką mamy dzisiaj pogodę.
0: I to jest ten najgorszy moment. No. Rano 9, w południe 21. Mhm. I te puchówki, te takie kieszonkowe się przydają wtedy, bo wiesz, do woreczka i prawie nie ma.
1: A jak nie, to bierzcie plecak albo torbę i te wszystkie ciężkie rzeczy pakujemy później. Tak i nosimy za sobą.
0: Ale bez opaski na głowę przed godziną 6 proszę nie wsiadać.
1: Na rower?
0: Na rower, bo strasznie wieje po uszach.
1: Garść porad od cioci i wujka. za minutę w 6:30 szczegóły pogodowe będą też. Najpierw skrót wiadomości.
0: Lecimy.

0: Radio Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kantory Conti zapraszają do strefy najkorzystniejszych cen walut. Teraz również do nowo otwartej placówki w centrum handlowym Cliff w Gdyni. Polski kapitał, szwajcarska jakość. kantorconti.pl.
3: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Ercado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
4: Świętuj Międzynarodowy Dzień Muzyki z Polską Filharmonią Bałtycką w Gdańsku. 2 października Orkiestra Filharmonii zagra piękny koncert Beethovena z udziałem pianisty Jakuba Kuszlika, laureata konkursu szopenowskiego. Z kolei 9 października solistką będzie znakomita wiolonczelistka Maria Leszczyńska. W programie kompozycje Wacewicz i Musorgskiego. Więcej na www.filharmonia.pl. Główny sponsor i mecenas kultury PGE Polska Grupa Energetyczna. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza.
1: Po reklamie.

0: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Łukasz Gibała wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie. Lider Komitetu Kraków dla Mieszkańców wyprzedził swoich rywali, zdobywając największe poparcie, ponad 36% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską z blisko 30% poparciem. Natomiast Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości zdobył 17,5% głosów. Frekwencja wyniosła ponad 43%. Druga tura za 2 tygodnie, 11 października. To wtedy krakowianie ostatecznie zdecydują, kto zasiądzie w fotelu prezydenta miasta. W wiadomościach: Ukraina i ponad 20 osób, w tym dzieci, rannych w rosyjskim ataku na Charków. Lotnicza bomba spadła na budynek mieszkalny. Podczas ostrzału uszkodzone zostały także inne w kilku dzielnicach miasta. Wśród poszkodowanych jest 8 dzieci. O rosyjskim ostrzale poinformował w telegramie burmistrz Charkowa Ihor Terechow. Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostw Europy wrócili z Mediolanu. Witający ich kibice podkreślali:
1: nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie, jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bombonera w Argentynie, także...
2: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta, nie? Ale fajnie, fajnie.
3: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
2: No, ale ekipa fajna się zebrała.
0: Wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata.
4: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Na sklepieniu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku zawisła gwiazda wykonana z bałtyckiego bursztynu, miedzi i cyny. Umieszczona została nad bramą Rajców, w miejscu, które w dawnych czasach służyło radnym wchodzących do świątyni z dworu Artusa. Autorką dzieła jest Daria Burkowska z rodzinnej pracowni Dorbur. Dar ufundowały Międzynarodowe Targi Gdańskie. Na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się konferencja poświęcona pracy z literaturą kaszubską w kontekście nowej podstawy programowej. W edukacji kaszubskiej dużą rolę odgrywają zajęcia terenowe.
5: Zajęcia w sali lekcyjnej są przygotowaniem do tego, żeby wyjść z budynku szkoły na zewnątrz. To jest wyzwanie, żeby zaaranżować tą sytuację dydaktyczną, żeby przygotować ucznia do tego wyjścia w teren, żeby on miał poczucie sprawczości, poczucie sukcesu i przyjemności z tej nauki.
4: Mówi Justyna Pomierska, kierowniczka Zakładu Kaszubopoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim. Zajęcia terenowe mogą odbywać się w muzeach, instytucjach kultury i miejscach związanych z kaszubskim dziedzictwem. O poranku termometry w regionie wskazują 9 stopni, a w ciągu dnia ma ocieplić się nawet do 20. Niebo będzie dziś bezchmurne i z dużą ilością słońca. Umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie to 1028 hektopaskali, a biometr w regionie, jak i w całym kraju, jest dziś korzystny.
6: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
7: I oto poranek radio plusowy, poniedziałkowy, za 25 minut będzie 7:00.
8: Dzień dobry, witamy. Do 9:00 zapraszamy i pytamy, znaczy ja pytam, ty odpowiadasz. O czym myśli Tamek od samego rana?
7: A ja myślę, kto za moimi plecami się czai? Kto
8: nie,
7: za mną chodzi?
8: Jest. Możesz spać spokojnie.
7: A jednak nie. Nie, o jednak... szczegółach za chwilę.
8: To o tym, a teraz Opus Life is Life.

0: To była Jennifer Lopez na antenie Radia Plus, a to on, Tomek Waloszczyk.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Niebezpieczne czasy, strach chodzić po ulicy, nie wiadomo kto czai się za tobą. Niedawno za jedną kobietą szła rzecznik praw dziecka i zaczęła się awantura na całą Polskę, że pani szarpała dziecko, a tamto wpadłoby pod samochód, ale wulgarnie odpowiedziała rzeczniczce, no i policja i sąd i dzieci odebrano. Dobrze wiedzieć kto idzie za nami, bo może idziecie spokojnie, nigdzie wam się nie spieszy. Radio na słuchawkach, a tymczasem z tyłu przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i abonament nieopłacony. Albo chcecie wejść do sklepu i znów kupić to samo i to jeszcze przepłacając. Bo tak, może za wami ktoś z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta i zwróci uwagę, a zupełny ząg jak nie weźmiecie paragonu, bo może pan ze skarbówki stoi z tyłu. A najgorzej jak za tobą idzie szef drogówki, bo tu wszystko może się wydarzyć, łącznie z wtargnięciem na jezdni na migającym zielonym. Dlatego przed przejściem patrzymy w lewo, w prawo, do tyłu, znowu w lewo, a nieważne, już jest czerwony.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Od soboty 3 października remontujemy komorę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Hallera i Klinicznej. To oznacza zmiany w organizacji ruchu drogowego i tramwajowego. Inwestorem jest miejska spółka GIFK. Sprawdź szczegóły na gdansk.pl/itd.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Mamas and the Papas.
1: No, była ciocia i wujek, to Mamas and the Papas teraz.
0: No tak.
1: A teraz jeszcze nasz kuzyn Artur Moczarski opowie o tym, co wydarzyło się 28 września.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 28 września 1958 roku na Wawelu konsekrowano na biskupa Karola Wojtyłę. Dokładnie 20 lat później zmarł papież Jan Paweł I, który na stolicy Piotrowej zasiadał zaledwie 33 dni. Także 28 września, ale w roku 935 w Starym Bolesławcu zginął Wacław, książę czeski z dynastii Przemyślidów. Gdy zmarł jego ojciec Wratysław I, Wacław zasiadł na tronie, a był już wychowany w wierze chrześcijańskiej, dlatego budował kościoły i wspierał misjonarzy. Przeciw niemu stanął jednak brat Bolesław, mający apetyt na władzę i, jak mówi tradycja, wsparcie matki Drachomiry, będącej w opozycji zarówno do syna, jak i do jego wiary. To najpewniej za namową matki Bolesław, nie bez powodu zwany później okrutnym, napadł na Wacława w bramie kościoła, do którego ten zdążał na poranną mszę. Tak władca, dziś główny patron Czech, stał się męczennikiem. A jeśli chodzi o samego zabójcę, to w jego przypadku daleko padło jabłko od jabłoni, bo właśnie córką Bolesława była Dobrawa, żona Mieszka I, pierwszego władcy Polski, który za jej namową przyjął chrzest i ochrzcił cały nasz kraj.
2: Radio Plus. Wieki wieków. Kto rano wstaje?

0: To nie żart, na razie tylko tak zajawimy i to zostawimy. Mamy niespodziankę dla fanów Drupiego. Szczegóły po godzinie 7.
1: Tak jest, o tym za kilkanaście minut na antenie radia.
0: Bo przyjeżdża.
1: Teraz. Tak. Czas sprawdzić najbliższą prognozę pogody i sprawdzić wiadomości na antenie Radia Plus. To już za dwie minuty na antenie Radia Plus.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern Talking.

0: Reklama.
1: Krawężniki, wysokie ulice, pełne parkingi? Nowa Toyota Yaris Cross jest na to gotowa. Kompaktowa, nowoczesna i stworzona do codziennej jazdy. Już u nas od 106 900 zł lub od 778 zł netto miesięcznie. Nowa Toyota Yaris Cross. SUV, który nie boi się miasta. Poznaj ją podczas jazdy testowej w Toyota Carter Chodzeń. Gdańsk, Grunwaldzka 260 lub Kowale, Magnacka 9.
2: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech, gama samoładujących się hybryd, oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
4: Po reklamie. W Krakowie będzie druga tura. Wczorajsze wybory nie wyłoniły nowego prezydenta. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje. To po utonięciu sześciolatka w Dąbiu Kujawskim. Papież Leon XIV spotkał się z ofiarami nadużyć seksualnych w kościele. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kto przejmie stery w stolicy Małopolski? Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie rozstrzygnie się między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską. Jakie wyniki uzyskali? O ich pierwszych reakcjach już teraz Kuba Solarz.
5: Wyniki tych wyborów nie zaskakują. Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zwyciężył w pierwszej turze wyborów, zdobywając ponad 36% głosów.
6: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień.
5: Mówi Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%.
7: Kochani, mamy to. Druga tura. Idziemy, walczymy dalej.
5: Mówi Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta Krakowa. Ostateczny wynik i nazwisko nowego włodarza poznamy po głosowaniu, które odbędzie się 11 października.
4: Dodajmy, że trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, który zdobył 17,5% głosów, a wybory przebiegły spokojnie, podkreśla Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
8: Liczenie głosów też przebiegało sprawnie, więc te komisje na bieżąco tutaj nam dostarczały te swoje protokoły wyborcze. W niektórych protokołach były wskazywane jakieś zastrzeżenia, natomiast dotyczyły one zazwyczaj jakiegoś jednego, dwóch głosów, gdzie była jakaś pomyłka. Komisja zwykle stwierdza, że nie umie ustalić, ale najczęściej to wynika z tego, że ktoś zabrał ten głos ze sobą, na przykład nie wrzucając go do urny.
4: Przedterminowe wybory to skutek majowego referendum, w którym krakowianie odwołali ze stanowiska Aleksandra Miszalskiego. Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w powiecie włocławskim. W miejscowości Dąbie Kujawskie utonął w stawie sześcioletni chłopczyk. Oddalił się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Został znaleziony w wodzie. Mimo reanimacji dziecka nie udało się uratować. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje tego zdarzenia.
9: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełnia znamiona jakiegoś przestępstwa.
4: Mówiła Małgorzata Kręcicka, rzeczniczka włocławskiej prokuratury. Śledczy zabezpieczyli już monitoring. Dziś ostatni dzień papieskiej wizyty we Francji. Rano Leon XIV opuści Lourdes i przybędzie do Metz, gdzie weźmie udział w spotkaniu Ukorzeni Europy dla spokoju i jedności. W rodzinnych stronach współzałożyciela Unii Europejskiej Roberta Schumana Ojciec Święty skieruje przesłanie dla Europy. A wczoraj spotkał się z ofiarami nadużyć seksualnych ze strony duchowieństwa. Papież rozmawiał z każdym indywidualnie, wysłuchał ich historii, bólu i cierpienia, którego doświadczyli. Wyraził bliskość ze wszystkimi, którzy cierpią z powodu zadanych im ran. Leon XIV podziękował za ich bolesne świadectwo i ponowił swoje zobowiązanie do działań na rzecz tego, by przeżyte przez nich zło nie dotknęło nikogo innego.
1: Wiadomości Radia Plus.
4: Na chodniku pieszy jest pierwszy. W Gdańsku trwa kampania Ustąp Pieszym. Ma poprawić bezpieczeństwo na chodnikach i ciągach pieszo-rowerowych. Miasto przypomina rowerzystom i użytkownikom hulajnóg, że w tych właśnie miejscach powinni zachować szczególną ostrożność i ustępować pieszym.
10: Pieszy na chodniku ma bezwzględne pierwszeństwo, jeżeli chodzi o kontakt tutaj przecinania się kierunków z innymi użytkownikami dróg, czyli z rowerzystami, czy z kierującymi hulajnogami. Kierujący hulajnogami powinni dostosować swoją prędkość do prędkości pieszego, tak jak im nakazują przepisy.
4: Mówił Mariusz Dziedzic z gdańskiej drogówki. Od początku roku do połowy sierpnia odnotowano ponad 1500 interwencji. Funkcjonariusze wystawili 1450 mandatów, blisko 60 razy pouczyli, a w 7 przypadkach skierowali sprawy do sądu.
11: Najwięcej mamy styczność
0: zjazd rowerzystów przez przejście dla pieszych. To jest jeden z głównych czynników. Następnie niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Też są kolejne, że też dużo widać i też podejmujemy działania w stosunku do osób kierujących rowerami, którzy używają telefonów w trakcie jazdy.
4: Dodaje Sławomir Paszchowski ze Straży Miejskiej w Gdańsku. Dodatkowo w październiku i w listopadzie policja i Straż Miejska przeprowadzą wspólne kontrole, by zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.

0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Morska Wita w gdyńskich Leszczynkach.
1: Na termometrach w regionie na razie 9 stopni, później ociepli się nawet do 20. Niebo będzie dziś bezchmurne, umiarkowany wiatr wieje z południowego wschodu, a biometr jest korzystny.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Południe Wita na południu Gdańska.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: Ręce do góry, hands up. Przeciąga. Nie, że się poddajemy. Przeciągamy się.
4: Nie ma się co poddawać. Przepraszam, się przeciągamy. Pierwszy dzień nowego tygodnia przed nami, więc mnóstwo atrakcji nas czeka zapewne.
3: Aczkolwiek miesiąc się kończy. 28 września w kalendarzu. Dzień dobry, o poranku.
4: I znowu będzie wypłata.

0: 14 minut po godzinie 7, a ty, czy ty wiesz, że w związku z tym, że jest narodowa dyskusja o lalce Bolesława Prusa,
1: wiem, że jest
0: tu film,
1: dyskusja,
0: tu serial, tu kłótnia i tak dalej, postanowiłem sobie przypomnieć lekturę, czytam sobie powoli.
1: Naprawdę?
0: No tak, no, tym bardziej, że w szkole jak już zacząłem czytać, to skończyli omawiać i nie zdążyłem.
1: No ja w ogóle, że tak powiem, pamiętam tylko jakiś obrazek z dzieciństwa, że jakaś lalka była i jakaś rozprawa sądowa, to tylko tyle pamiętam. No i że ten Wokulski tam siedział i tam...
0: No i Wokulski, właśnie.
1: I jeszcze scenę z pociągu pamiętam, ale to nie, że oglądałem, tylko w wersji filmowej powtarzałem często, bo była dosyć, że tak powiem, jak to się mówi, no, jak na tamty czas.
0: Cytująca.
1: No. Ekscytująca, tak, dobrze powiedziałeś.
0: Ale wyobraź sobie, że są nowe informacje, które rzucają też nowe światło na akcję powieści. Muszę zacząć czytać chyba od nowa, żeby wiedzieć co i jak, ponieważ analityk finansowy Paweł Majtkowski
1: przeliczył
0: majątek Wokulskiego i wyszło mu, że on z wojny, to co tam zarobił na dostarczaniu sprzętu wojskowego i nie tylko, zarobił na dzisiejsze pieniądze 93 miliony złotych. No tak, to majątek
1: ale on poleciał dalej, bo on tam analizował, co źle zrobił Wokulski, że stracił ten majątek i ogólnie rzecz
0: biorąc. No wiesz, stracił trochę, bo on kamienicę za drogo kupił, ale kupił
1: właśnie,
0: za drogo, bo chciał się przypodobać kobiecie.
1: No dajcie spokój, ta kobieta to zawsze namiesza chłopom
0: w głowie. 33 miliony złotych podobno na tę kamienicę wydał.
1: No i kto by to strasznie dużo.
0: No to dzisiaj by w ogóle było przerażające.
1: Ach, te pieniądze.
0: Ach, te kobiety.
1: Ach, te kobiety. No. Ach, ci mężczyźni. Żebym ja takiego znalazła.
0: Wspaniali tacy.
1: Co by mi kamienicę kupił.
0: Po co ci cała kamienica? Już mówiliśmy o jednej takiej piosenkarce.
1: Facet mi się taki przydała tam
0: 8
1: kamienica.
0: 8 łazienek i co?
1: Dodatek. No dobra, 16 minut po 7 w Radiu Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Najważniejsze w życiu jest co?
0: Co?
1: Szczere, odwzajemnione uczucie, a nie tam kamienice za dolary.
0: O uczuciach to będzie za chwilę w piosenkach w Radiu Plus.
1: Tak jest, Celine Dion. Będzie można się poprzytulać. A potem skaldowie i prześliczna wiolonczelistka. No i też znowu ta kobieta. No.
0: Jeśli nie chcesz mojej zguby, wiolonczele kup mi luby.
1: A nie kamienice.
2: Reklama. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony.

0: Wkrótce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus.

0: Poranny program Radio Plus, to rano wstaje na grzybach. Byłeś w weekend?
1: Nie, w weekend nie byłem, bo mi doradziłeś, żeby popadało, było ciepło i 3 dni jeszcze.
0: No tak, ale teraz cały tydzień nie będzie padać, więc będzie problem.
1: Ale nie, padało w sobotę, to ja pójdę we wtorek.
0: A poza tym rano ściółka jest wilgotna, ponieważ jest różnica temperatur duża i ten niski punkt rosy, czy tam co, jak coś to się nazywa. W każdym razie rano jak siadam na rower, siodełko zroszone, w związku z tym pewnie i trawa również.
1: Siodełko to nie ściółka, chociaż też na si. Nie. Ale wiesz co, a propos na si, to ja jak byłem na tych meczach, tam sobie oglądałem w sobotę, to rano rosa była na tych siedzonkach, nie dało się siedzieć.
0: Dlatego teraz trzeba mieć ze sobą ściereczkę zawsze, jak sobie człowiek chce przycupnąć o świcie. W każdym razie pytam o te grzyby, bo podobno Niemcy szturmują nasze granice, bo u nich to może człowiek z lasu wynieść tylko 2 kilo na własny użytek. Więc nie wiem, oni chyba z wagą muszą chodzić do siebie.
1: Słusznie, dobrze.
0: Z koszykami, więc jest różnica.
1: Ale niech każdy ma na własny użytek.
0: No tak, ale 2 kilo, to co to jest 2 kilo?
1: 2 kilo to dużo, grzyby są leciutkie.
0: A jak usłyszysz, to zostanie ci tam 500.
1: No dobra, no, jak tam chcesz, no.
0: No dobrze, w każdym
1: razie... Ale chodzą tacy, co zawodowo później sprzedają, a dla zwykłych ludzi nie ma już.
0: No właśnie.
1: Bo im nazbierają.
0: No dobra, lasów jest dużo, grzybów jeszcze więcej, więc dla każdego mam nadzieję starczy. Ale żeby Niemcy nam wywozili, to ja się nie zgadzam.
1: No, nasze borowiki.
0: Powinni stać na granicy i też ważyć 2 kilo Niemcowi dać.
1: Obywatela więcej. No dobrze, zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Siądźmy, posłuchajmy, tak jak Kasia powiedziała, przycupnijmy o świcie.
0: No dobrze, to już świt, to już dawno wiesz, rozumiesz. Teraz już pora śniadaniowa jest jak najbardziej. Dobra, czas na wiadomości.

Jest w 7:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trzy osoby ranne po porannym wypadku na Krajowej 76 w Lubelskiem w miejscowości Chrusty pod Łukowem. Osobówka zjechała z drogi i wpadła do rowu. Na miejscu ruch odbywa się wahadłowo. Jak długo potrwają utrudnienia? Nie wiadomo. Dwie osoby nie żyją, 14 zostało rannych. To po nocnym ostrzale Kijowa. Drony zaatakowały co najmniej 4 dzielnice i przedmieścia ukraińskiej stolicy. Zniszczony jest rynek i stacja paliwowa. Uszkodzone także biurowce i budynki mieszkalne. Trudna noc także dla mieszkańców Charkowa. Bomba lotnicza uderzyła tam w bloki mieszkalne. 22 osoby zostały ranne, w tym 8 dzieci. Trwa akcja ratownicza. Awaryjne lądowanie samolotu w Porto. Co najmniej 14 pasażerów zostało rannych. Maszyna leciała z Barcelony do Bostonu. W pewnym momencie na pokładzie

0: Pojawił się dym. Część pasażerów została odwieziona do szpitala w Porto. Służby ratownicze doprecyzowały, że z powodu nieplanowanego lądowania samolotu ruch nad tym portugalskim miastem musiał zostać wstrzymany na kilkadziesiąt minut.
1: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Coraz więcej osób szuka informacji o swoich przodkach. Pierwszym miejscem, do którego udamy się po informacje, powinna być parafia.
2: Przede wszystkim na parafie, do których należą naszych przodków. Chrzty, śluby, zgony, ale też są różnego rodzaju listy dusz, o które niedawno odkryłem na parafiach. Spis wierzących wszystkich właśnie w danej parafii. To jest, całe rodziny są spisywane adresami, numerami domów, co jest też dość ciekawe moim zdaniem. Oraz też archiwa państwowe, tylko też to zależy od naszego miejsca zamieszkania.
1: Mówi 16-letni Jakub Śniegowski, który od kilku lat zajmuje się genealogią. W sobotę rano szkolny żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży wyszedł w morze. Na jego pokładzie, obok adeptów szkół morskich, znajduje się m.in. grupa uczniów ze szkół ponadpodstawowych, biorących udział w rejsie z okazji stulecia miasta. Jednostka odbywa 6-dniowy rejs po Bałtyku bez zawijania do portów. Uniwersytet Morski prowadzi obecnie działania na rzecz budowy następcy Daru Młodzieży. Nowa jednostka ma być większa i wyposażona w hybrydowy napęd spalinowo-elektryczny.
3: Sponsorem audycji jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.
1: W regionie od rana bezchmurnie i słonecznie, na termometrach na razie 10 stopni, a później ociepli się do 20. Słaby wiatr wieje z południowego wschodu, a biometr jest korzystny.
3: Sponsorem audycji była grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Poranny poranek poniedziałkowy, za 26 minut będzie godzina 8.
6: Dzień dobry, witamy, zapraszamy do 9. Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: Taylor Dane za chwilę, Be Loved już teraz.
5: A ty z tym świtem nie przesadzaj, że tak daleko jest po, bo za chwilę zmienimy czas na zimowy i to będzie dopiero po świcie, po 7.
6: Mhm. Już mnie zmartwiłeś, ja nie lubię tej zmiany czasu strasznie, no ale trudno. Przeżyjemy i to.

0: Awantura, skandal jest i zamieszanie, ponieważ trener reprezentacji polskiej w siatkówce Nikola Grbić piłkę ukradł, zabrał.
1: Jak to ukradł, zabrał? No pamiątkę wziął sobie na pewno, co to za gra.
0: Mówi,
1: ukradł,
0: że odbiła się od ściany i tam leżała, zauważyłem ją, doszedłem do wniosku, że to może być świetny prezent.
1: A, w ten sposób.
0: Nie wiem, czy to już po tym, jak się wydało, czy on wcześniej powiedział...
1: No to mistrzowska piłka była? Ta, no, jedną wszyscy taki, oblepiona tym,
0: grali, tak.
1: Przyklejaczem.
0: Teraz to jest oblepiona napisami, bo on pozbierał napisy zawodników, bo być może trafi na jakiś szczytny cel. Ale on powiedział Włochom, czyli organizatorom, że on zapłaci za tę piłkę 100 czy 60 euro, nie wiem dokładnie, ile ona kosztuje, ale on zapłaci.
1: A, że w ten sposób.
0: No.
1: No to ładnie się zachował w sumie, nie?
0: Bardzo ładnie. Tym bardziej, że jak są te podpisy. Nie, no,
1: może kolejność była trochę zaburzona, ale
0: to...
1: Ale powiem ci, że na meczach tych przecież tenisowych to się też piłki daje do podpisu. Czasem leci jakaś trybuna i też się bierze, nie trzeba oddawać.
0: A to różnie jest, bo słyszałem, że na jednym turnieju w tym Stanach to jak trzeba wyleci, oddać. Właśnie można sobie wziąć.
1: A
0: na innych to trzeba oddać, no bo brakuje jednak, tam muszą wymieniać te piłki.
1: Mają zapas, nie martw się.
0: No mają, trochę mają. No,
1: no dobrze. Cieszymy się z tego zwycięstwa. Były emocje i jest sukces, tak?
0: Mhm.
1: Tak, no. Coś mało radosny jest.
0: Nie, no, brawo, hurra!
2: Ja
0: nie wyspałem się, bo to jednak ten mecz się po 11
1: tak,
0: wieczorem jakoś skończył.
1: Dlatego mówię, po drugim secie poszłam spać, bo już byłam przekonana, że po wszystkim, a tu jednak jeszcze dwa.
0: To nie, tak łatwo,
1: przespałam.
0: To jednak sport.
1: No tak, ma nam za chwilę krakowski Splin, będzie też Michael Jackson, Black or White, to jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii.
0: Dobrze.
1: Drupi.
0: Po kawę idę. Drupi, tak. Drupi, będziemy mieć bilety na koncerty w Polsce, ale szczegóły w pytaniu przed śniadaniem, przed godziną 8.
1: Mogę zadać prywatne pytanie?
0: Mnie?
1: A co do kawy?
0: Co do kawy mam wafelek. Zaraz to sobie otworzę.
1: To jest taki łasuch, mówię wam.
0: No nie, no, porządne śniadanie zjadłem.
1: Niepoprawny. Za 16 minut.
3: Reklama. Orły oszczędzania mają więcej za mniej. Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Muzyka i głos AI.
5: To

0: Wstanie przed śniadaniem.
1: Za 4 minuty będzie godzina 8. Przyglądamy, kibicujemy i patronujemy przyjazdowi Drupiego do Warszawy i do Gdańska, do Polski. Zbliżają się koncerty. Chyba zaśpiewa jakąś prześliczną wiolonczelistkę, jak w Filharmonii Bałtyckiej.
2: Mówisz, no?
1: Filharmonii Bałtyckiej będzie w Gdańsku.
2: A może, trzeba by namówić. Za pośrednictwem Marka Sierockiego, bo on z nim rozmawiał, to pewnie jest w kontakcie, więc poprosimy, żeby poprosił Drupiego, żeby Drupi zaśpiewał.
1: O. Dobrze, żartujemy trochę. 29 września Filharmonia Bałtycka i 1 października.
2: Przepraszam bardzo, bo on jeszcze w Warszawie w stodole, to co wtedy zaśpiewa?
1: Nie, dobrze już, no. Płynie, nie mena tam stodoła się paliła, a, tak.
2: Bo nie jest stodoła.
1: Dobra, już do rzeczy. Drupi w Polsce, jutro w Filharmonii Bałtyckiej. W związku z tym mamy dla was bilety. Dzisiaj troszkę z takie nakierowanie na Gdańsk.
2: No tak.
1: Jeżeli ktoś jest z Gdańska, z Trójmiasta, z okolic, albo wybiera się, albo specjalnie pojedzie na ten koncert, niech do nas pisze, ale niech napisze, za co kocha włoską muzykę.
2: Tak, bilety na jutrzejszy koncert Drupiego czekają. Mamy jego przygotowane dla was w wersji elektronicznej, więc proszę się nie martwić, zdążą dojść na czas. Czekamy na wasze odpowiedzi. 691-141-141 to numer SMS do Radia Plus.
1: Czyli piszcie, a nie dzwońcie. Za 3 minuty będzie godzina 8. Po godzinie 8 uroczyście na antenie wręczymy te bilety.

In the summertime, Mango Jerry. Babie lato mamy, tak. Więc się cieszymy i to słychać w naszym głosie chyba od samego rana dzisiaj, jak skowronki. No dobrze, to teraz czas na wiadomości i prognozę pogody w Radiu Plus.

0: Dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Po reklamie.
8: Będzie dogrywka. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska powalczą w drugiej turze przedterminowych wyborów w Krakowie. Wybaczamy, mówił podczas mszy świętej ksiądz Adrian. Duchowny został ranny podczas ataku nożownika w Jarosławiu. Duma, mówi trener polskich siatkarzy Nikola Grbić. Będzie o tym na koniec. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radio Plus. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, ci kandydaci zmierzą się w drugiej turze przedterminowych wyborów w Krakowie. Państwowa Komisja Wyborcza policzyła głosy we wszystkich obwodach. O szczegółach już teraz Kuba Solarz.
9: To, co usłyszeliśmy, to reakcja sztabu Łukasza Gibały na jego zwycięstwo w pierwszej turze. Kandydat zdobył ponad 36% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%. Natomiast trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, który zdobył 17,5% głosów. Dodam, że Aleksandra Owca z partii Razem zdobyła w wyborach blisko 7% głosów, a frekwencja wyniosła ponad 43%.
10: Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
9: Mówi Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Druga tura wyborów 11 października.
8: Wynik Michała Drewnickiego to dobry prognostyk dla naszej partii, komentuje tymczasem poseł Andrzej Adamczyk z PiSu.
11: Michał Drewnicki otrzymał wynik bardzo podobny do tego, który otrzymał pan prezydent Karol Nawrocki w wyborach ostatnich. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość przekonuje Polaków do tego, że definiowanie rzeczywistości i recepta na przyszłość jest akceptowalna przez Polaków. Nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Walczymy.
8: Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to pokłosie majowego odwołania w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego. Przypomnijmy, w ostatnim tygodniu kampanii ze startu zrezygnował Jan Hoffmann. Głosy oddane przy jego nazwisku zostały uznane za nieważne. Wybaczamy, mówi ksiądz Adrian ranny w ataku nożownika w Jarosławiu. Podczas homilii w jarosławskim opactwie poprosił o modlitwę za ofiarę ataku i za napastnika.
12: Z tego miejsca, w swoim własnym imieniu, w imieniu księdza Marka i w imieniu zmarłego księdza Stanisława, bardzo mocno chcę powiedzieć z głębi serca, że wybaczamy.
8: Duchowny zaapelował, by nie obwiniać za te zbrodnie wszystkich Ukraińców.
12: Pragnę was również poprosić, abyście nie winili narodu, z którego był zbrodniarz. Zła, jakie się tu dokonało, dokonał konkretny człowiek. Nie dokonał tego naród czy wiele osób.
8: Do tragedii doszło na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. 31-letni Ihor M. zaatakował nożem 5 osób w klasztorze, zabił jednego z księży i ranił 4 inne osoby. Dwie z nich nadal są w szpitalu w stanie ciężkim, ale stabilnym. Podejrzany został tymczasowo aresztowany, przebywa w szpitalu. Zdaniem prokuratury wymaga obserwacji psychiatrycznej. 53% respondentów źle ocenia pracę Donalda Tuska na stanowisku szefa rządu. 33% uważa, że Donald Tusk dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków. Tak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Gazeta przypomina, że opublikowane dziś wyniki są dla premiera nieco lepsze niż prezentowane kilka dni temu badanie, w którym ankietowani ocenili pracę całego rządu.
5: Wiadomości Radia Plus.
8: Jest dumny z bycia trenerem takiego zespołu, mówił kilkakrotnie podczas konferencji trener siatkarzy Nikola Grbić. Serbski selekcjoner podziękował drużynie i kibicom za doping. W rozmowie z dziennikarzami tłumaczył, że choć Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles dopiero za 2 lata, już teraz drużyna musi myśleć o porządnych przygotowaniach, by również zza oceanu przywieźć złote medale.
13: Zespół i zawodnicy, z którym ja pracuję, jest naprawdę fantastyczny. Oni wiedzą, dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, dlaczego i jak muszą się zachować, i jak muszą się skoncentrować, przygotować, żeby grali swoje najlepsze. I dlatego zostać na tym poziomie bardzo długo nie jest łatwe, ale jak powiedziałem, oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować, oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
8: Mówił trener siatkarzy. Tomasz Fornal z kolei opowiedział naszemu reporterowi o najtrudniejszych momentach przedwczorajszej gry.
14: Zaczęliśmy chyba tego 30 seta, z tego co pamiętam. Francuzi oczywiście dużo lepiej zaczęli grać niż w tym drugim, bo w tym drugim tego drugiego seta zdominowaliśmy, ale zaczęliśmy troszkę lepiej grać i ja już tak czułem gdzieś od momentu 10-7, czy tam jaki był wynik, że raczej tego zwycięstwa nie puścimy.
8: Z zawodnikami i trenerem na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał Mateusz Chłystun, a my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
15: Reklama.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Muzyka i głos.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Cappuccino. Kafe latte.
10: Co robisz?
9: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
11: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Po reklamie.
13: Radio Plus.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: 16 minut po godzinie 8 obiecaliśmy wręczanie oficjalne i uroczyste biletów.
2: Jan...
1: Tak, tadam. Tadam do Gdańska. Janusz z nami, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Pytaliśmy o to, za co kochacie, za to ty kochasz, za co lubisz włoską muzykę, co ci ona przypomina.
3: No tak jak napisałem, że Włochy, pamiętam właśnie taką wycieczkę objazdową, na której byłem. No i wspominam bardzo mile ten czas. Tam towarzyszyła nam właśnie włoska muzyka podczas tej podróży.
1: Dropi, dużego, napisałeś, że dużo drupiego było.
3: Było drupiego dużo i w ogóle same włoskie klimaty były, także było bardzo sympatycznie.
2: Rozumiem, było sympatycznie, nostalgicznie. Chciałbyś to wszystko powspominać na koncercie, który jutro w Gdańsku, w Filharmonii. No i mamy dla ciebie podwójne bilety. Cieszysz się?
3: Tak, bardzo się cieszę. Dziękuję ci, nie?
2: No masz, super.
1: Masz czas i możliwości i osobę, którą zabierzesz?
3: Tak, żona.
2: A, super. No to fantastycznie. Dobrze, to bardzo proszę, nie odkładaj.
1: Ale czekaj, bo jestem ciekaw zawsze, bo ktoś dzwoni, ciekawy człowiek dzwoni, jak chciałem, znaczy my dzwonimy. Gdzie byłeś i co ci się najbardziej w tych Włoszech podobało?
3: Wiesz, byłem na przykład w Asyżu, między innymi, jeżeli chodzi o takie mniejsze miasteczko. Było bardzo ładne. No i ogólnie też na pewno żyłem, tak? Do tego Florencja była tam jeszcze.
1: Super.
3: Także takie klimaty tutaj, tych środkowych Włoch bardziej tutaj. To była taka wycieczka objazdowa.
2: No właśnie, niezła objazdówka, chciałem powiedzieć. Fantastycznie. No to włoskie klimaty odżyją już jutro. Mamy dla ciebie bilet podwójny na koncert Drupiego. Dziękuję za to spotkanie. Proszę jeszcze nie odkładaj słuchawki. I do usłyszenia, do zobaczenia na koncercie 18 minut po godzinie 8 w Radiu Plus.

0: 28 minut po godzinie 8 poranny, program Radia Plus. To rano wstaje, jesteśmy z wami o poranku, a za chwilę najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody. Kim Wilde się rozgrzewa.
1: Came, pozwolimy, you came.
0: Pozwolimy jej troszeczkę zaśpiewać. You came.

0: Mała lekcja angielskiego. Zaraz jak przyjdzie Justyna przeczytać wiadomości, też jej powiemy you came. Dzień dobry o poranku.
1: Dobrze, dzień dobry, witamy, zapraszamy. Czas
0: na wiadomość.
1: Budzić się razem z nami, z wiadomościami oczywiście też.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus.
10: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Wielka Brytania, śledczy sprawdzają, czy w potencjalny atak udaremniony w Fairford zamieszany był Iran, piszą media na Wyspach. W weekend policja zatrzymała 5 mężczyzn w pobliżu bazy lotniczej RAF-u na południu Anglii. Jest ona wykorzystywana przez amerykańskie siły do nalotów na Iran. Zdaniem Daily Telegraph policjanci uważają ten trop za najbardziej prawdopodobny, choć nie wykluczają też motywacji islamistycznych lub ingerencji Kremla. Ponad 50 pojazdów wartych ponad 10 milionów złotych policjanci CBŚP rozbili gang złodziei samochodów w Niemczech. Auta były sprowadzane do Polski i tu sprzedawane na części. Zatrzymano 10 osób, z których 8 trafiło już do aresztu. Wśród nich są osoby podejrzewane o bezpośredni udział w kradzieżach, transport skradzionych pojazdów do Polski i ich późniejszy demontaż. Śledczy ustalili też szefów gangu. Drugi mecz i okazja do rewanżu.

0: Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną kadra Jana Urbana będzie chciała pokazać się z lepszej strony. Rywal dobrze znany, to właśnie ze Szwecją biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata. Początek spotkania o 20:45.
1: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Elżbieta Glinka, uczestniczka gdańskiego półmaratonu, pobiła w niedzielę rekord Polski z czasem 1 godzina 8 minut i 47 sekund. 32-letnia biegaczka była najszybszą kobietą i zajęła czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej, zatem wyprzedziło ją tylko trzech mężczyzn. Trasa biegła wiodła m.in. przez Śródmieście, Wrzeszcz oraz Przymorze. Tegoroczny gdański półmaraton był największym w historii. Na linii startu stanęło 15 tysięcy uczestników. W sezonie jesiennym najchętniej sięgamy po miód. Jest on zdrowy i działa korzystnie na nasz organizm, niezależnie od tego, z jakiego pożytku korzystały pszczoły.
2: Miód oczywiście to są cukry proste, czyli fruktoza i glukoza. To są enzymy, inwertaza na przykład, antyoksydanty, fenole, flawonoidy, witaminy z grupy B, różnego rodzaju minerały, fosfor, wapń. Te substancje, które są w nim zawarte, powodują, że dzięki codziennemu takiemu użytkowaniu możemy poprawiać swoje zdrowie.
1: Mówi Mateusz Trzeciak, pszczelarz od kilku lat prowadzący miejską pasiekę. Na termometrach w regionie na razie 10 stopni, a w ciągu dnia ociepli się jeszcze do maksymalnie 20. Od rana jest bezchmurnie i słonecznie i takie są też prognozy na cały dzień. Umiarkowany wiatr wieje z południowego wschodu, na barometrze 1027 hektopaskali, a biometr jest dziś korzystny.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Ponieważ nic nam tak nie dodaje rytmu o poranku jak dobra muzyka, no to gramy dalej przeboje z nutą nostalgii.
5: Za chwilę Fancy Bolero, a teraz Eurythmics Sweet Dreams w Radiu Plus. Kasia
4: i Tomek.
5: Zapraszamy do 9:00.

0: Oto on, prawdziwy rekordzista.
1: Kasia mówi o to on, bo ma zdjęcie przed oczami, tak. Ja nie widzę.
0: Regularnie odwiedzają go weterynarz, dentysta i chiropraktyk. Ma 4 lata i 1,99 m w kłębie.
1: No.
0: Koń korzysta także z masaży, otrzymuje odpowiednio dobrane suplementy, ściśle kontrolowaną dietę. Właściciele żartują, że zapewniają mu 5-gwiazdkowy standard życia, ale nie za darmo, bo jest to najwyższy żyjący koń.
1: Ile
0: na świecie.
1: Powiedziałaś ma?
0: 1,99 m w kłębie. Nie wiem, co to znaczy, ale mówią, że mamy głowę na wysokości jego, że tak powiem, zadka.
1: No, większość tak. Z nas, bo taki siatkarz może albo jeden koszykarz to by
0: to
1: tam...
0: To może i poklepał. No. My to możemy pomarzyć. Mhm. Ogólnie rzecz biorąc, koń nie tylko żyje jak w 5-gwiazdkowym hotelu, ale jeszcze musi, że tak powiem, wykazać się, czyli jest pokazywany w takich pokazach przypominających o tradycyjnej roli koni rasy Shire. Uczy się ciągnięcia dawnych narzędzi rolniczych, wozów, noszenia jeźdźca i tak dalej.
1: No
0: i tak
1: nie,
0: dalej.
1: To on ma ciężką pracę.
0: Gwiazdor jest też.
1: No gwiazdor, ale trochę musi zarobić na to.
0: Chodzi i wszyscy padają z zachwytu.
1: A, no taki, tak. No.
0: Ale nie jest największym koniem, że tak powiem, na świecie, bo jego poprzednik miał 2,19 m i nazywany był potem mamutem. Ale to był 1850 rok, to kto to pamięta. No. W każdym razie podobno jeszcze urośnie.
1: O, no to może dogoni tamtego. No dobrze, no a takie było źrebak małe takie przed chwilą.
0: No i tak sobie brykało,
1: a tak wyrosł,
0: co?
1: No.
0: Rolę ma taką do spełnienia.
1: Rolę? To on jednak do pracy na roli?
0: No pokazowe ma rolę.
1: A, rozumiem.
0: Za kwadrans będzie 9:00, poranny program Radia Plus. Rano staje ten sposób. Dyskretnie chcieliśmy przypomnieć, żebyście się zaprzęgnęli do roboty.
1: Jak
0: no.
1: Wpieracie, poniedziałek się zaczyna.
0: A nie wygrzewać jak koty na kaloryferze albo w słońcu. Robi William za chwilę. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Świętuj Międzynarodowy Dzień Muzyki z Polską Filharmonią Bałtycką w Gdańsku. 2 października Orkiestra Filharmonii zagra piękny koncert Beethovena z udziałem pianisty Jakuba Kuszlika, laureata konkursu Chopinowskiego. Z kolei 9 października solistką będzie znakomita wiolonczelistka Maria Leszczyńska w programie Kompozycje Bacewicz i Musorgskiego. Więcej na www.filharmoniagda.pl. Główny sponsor i mecenas kultury PGE Polska Grupa Energetyczna. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza.
9: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
10: Po reklamie.
11: Radio Plus.

0: Abba, Honey, Honey, no to słodzimy. Na dowidzenia.
1: I kawką.
0: Popijamy. Nie musisz siorpać już.
1: Wiadomo, ale jakbym nie szorpnął, to nikt by nie usłyszał, że ja kawę piję.
0: No dobra, a to co, umawiamy się na kawkę jutro?
1: Oczywiście, po godzinie 6.
0: Jak najbardziej. A za chwilę Agnieszka Morawska. Też będzie okazja do drugiej małej czarnej. Za 4,5 minuty 9. Do usłyszenia.

0: Przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
1: Po reklamie. To jeszcze nie koniec wyborczej walki w Krakowie. Pierwsza tura nie dała rozstrzygnięcia. Cztery osoby nie żyją, jest wielu rannych. Kolejna niespokojna noc w Ukrainie. O szczegółach za chwilę. Chcą uczyć empatii wobec seniorów. Fundacja Klementyna z nowym projektem dla szkół. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie będę zabiegał o poparcie kandydatów, którzy nie przeszli do drugiej tury, deklaruje Łukasz Gibała. Kandydat na prezydenta Krakowa ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zdobył nieco ponad 36% głosów. To po prostu lekceważenie wyborców, dodaje Gibała.
2: Też nigdy nie popierałem żadnego kandydata, bo uważam, że to jest takie traktowanie wyborców z góry, tak jakby byli jakimś towarem, który można przekazać komuś. No nie. Dlatego zamierzam rozmawiać bezpośrednio z wyborcami właśnie na ulicach, przekonywać wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Nowej Lewicy, Partii Razem i pozostałych partii.
1: Sporym kapitałem dysponuje Michał Drewnicki. Kandydat PiS-u w przedterminowych wyborach zajął trzecie miejsce. Głos na niego oddało ponad 17% uprawnionych. Czy poprze któregoś z kandydatów w drugiej turze? Jeszcze nie zdecydował. Drewnicki podkreśla, że żadnego wariantu nie wyklucza.
3: W Krakowie trzeci wynik to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Tak naprawdę startowałem z pułapu 7%. Mniej więcej tyle miałem poparcia w pierwszych badaniach. Jeśli dzisiaj ten wynik jest w granicy 20%, no to tak naprawdę on jest co najmniej dwa, jak nie prawie trzy razy lepszy niż te pierwotne wyniki. Ja z tego wyniku naprawdę jestem bardzo zadowolony i dumny.
1: Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie 11 października. Kolejna niespokojna noc w Ukrainie. W Kijowie trwa usuwanie gruzów po tym, jak rosyjskie drony zaatakowały bloki mieszkalne, rynek i stację paliwową. W tym ataku życie straciły dwie osoby, kilkanaście zostało rannych. Do 25 wzrosła liczba poszkodowanych w Charkowie. Wśród nich jest 9 dzieci. Po zrzuceniu na miasto bomb lotniczych uszkodzonych zostało 10 bloków. Jeden z nich jest poważnie zniszczony, mówi nam Jewchen Wasylenko, rzecznik charkowskich ratowników.
4: Na miejscu
1: trwają działania ratownicze. Mieszkańcy nadal zgłaszają się po pomoc medyczną. Doszło do uderzenia w 9-piętrowy budynek mieszkalny. W wyniku tego ataku uszkodzone zostały konstrukcje na drugim i trzecim piętrze. Tej nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 160 dronów. Większą część udało się zestrzelić. Wśród poszkodowanych dziecko to po tym, jak spłoszony koń wbiegł w grupę widzów podczas święta hodowców na Mazowszu. W sumie ranne zostały 4 osoby. Do tego zdarzenia doszło w Górkach w powiecie garwolińskim. Na miejscu interweniowała policja i straż pożarna.
5: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że stojący koń, który był przypięty do bryczki, nagle spłoszył się i wbiegł w grupę osób. W wyniku zdarzenia 4 osoby zostały poszkodowane, w tym dziecko, które po udzieleniu pomocy medycznej w szpitalu zostało zwolnione do domu.
1: Powiedziała nam Małgorzata Pychner z policji w Garwolinie. Trwa wyjaśnianie okoliczności groźnego incydentu. Wiadomo, że 37-letni woźnica był trzeźwy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Chcą uczyć empatii i wrażliwości na potrzeby seniorów. Fundacja Klementyna zachęca szkoły do udziału w projekcie edukacyjnym Lekcje Empatii. Wolontariusze odwiedzą placówki uzbrojeni w ciężki specjalistyczny kostium, tak zwany symulator starości, ucząc, z czym musi zmagać się osoba dotknięta ograniczeniami jesieni życia.
6: To jest taki strój, w który ubieramy uczniów i oni faktycznie mają te ograniczenia stawów, mają taką trochę wizualizację i sami mogą poczuć, jak ten senior funkcjonuje na co dzień. I chcemy im pokazywać, że to, że seniorka musi usiąść w autobusie, czy że idzie wolno chodnikiem, to nie jest jej zła wola.
1: Mówiła Kamila Jarząbek-Nowak z Fundacji Klementyna. Zainteresowane szkoły mogą kontaktować się z fundacją telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem mediów społecznościowych.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Baby, I Love You Ray i Big Mountain w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. 20 minut po 9 teraz na zegarze. 28 dzień września w kalendarzu. Nowy tydzień się rozpoczyna. Rozpoczyna się całkiem przyjemnym dniem, jeśli chodzi o ten kalendarz świąt nietypowych, bo między innymi Dzień Jabłka dzisiaj. Więc jest okazja do tego, żeby na przykład przedłużyć sobie weekendowe... To, na co zazwyczaj pozwalamy sobie w weekend, czyli jeżeli na przykład ciasto tylko w weekendy, a mamy szarlotkę, to dzisiaj na przykład można jeszcze skonsumować, żeby ten poniedziałek był przyjemniejszy. A żeby ten poniedziałek był przyjemniejszy, to ja będę miała dzisiaj także dla Was prezenty. Prezenty, które będzie można wykorzystać już jutro, a szczegóły za chwilę. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Nie zwalniaj tempa na emeryturze, bo przed tobą jeszcze mnóstwo możliwości. 8 października od 10 w Amber Expo. 8 targi pracy i aktywności seniorów. Oferty pracy dla seniorów, inspirujące spotkania, warsztaty, darmowe badania medyczne, pokazy i jesienny grill. Na scenie m.in. Katarzyna Dowbor, Szymon Jachimek, Piotr Pustelnik i zespół 2 plus 1. A Pascal Brodnicki zaprosi na live cooking. Wstęp wolny. Więcej na festiwalaktywności.pl. Zaprasza Gdański Urząd Pracy.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60.

0: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

True Blue i Madonna w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze. Teraz 26 minut do 10. Obiecałam, że będę miała dla Was prezent, który przyniesie jeszcze więcej słońca niż to, które mamy dzisiaj za oknami. Może to być dla niektórych z Was powiew lata, ponieważ Druppi wraca do Polski na dwa koncerty i to są koncerty pod naszym patronatem. Już jutro wystąpi w Filharmonii Bałtyckiej, a 1 października w warszawskiej Stodole. Dzisiaj mam bilety dla Was na ten koncert, który odbędzie się jutro w Filharmonii Bałtyckiej. Druppi będzie zaśpiewa swoje najpopularniejsze piosenki, będzie można śpiewać prawdopodobnie z nim, więc co trzeba zrobić, żeby takie bilety ode mnie dostać? O tym za chwilę, ale na razie zostawiam Was z inną włoską gwiazdą, a właściwie gwiazdami, Albano i Romina Power.

0: Krzysztof Krawczyk i rysunek na szkle w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. W ubiegłym roku zwyciężyło słowo szpącić, a w tym roku, no w tym roku zobaczymy, co to będzie, bo na razie ruszyło zbieranie zgłoszeń. Dzisiaj, od dzisiaj do 25 października można zgłaszać propozycje słów konkursowych na młodzieżowe słowo roku. Jak sobie przypomnimy, jak było, gdy my byliśmy tą młodzieżą, to jakie były słowa i co teraz, no to wszystko się okaże, bo 30 listopada zakończy się głosowanie, a głosowanie od 3 listopada, więc jeżeli czujecie, że chcecie zgłosić jakieś młodzieżowe słowo roku wraz z wytłumaczeniem, to warto szukać tych informacji na stronie internetowej Słownika Języka Polskiego PWN-owskiego i tam więcej informacji na ten temat. Tak jak wspominałam, szpącić to było to słowo roku młodzieżowe w ubiegłym roku. Na zegarze teraz 16 minut do 10 i do 10 jeszcze między innymi Take On Me i Aha. Radio
1: Plus. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Już jest nowy salon Bestium Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestium. Bestium Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
4: Nie zwalniaj tempa na emeryturze, bo przed Tobą jeszcze mnóstwo możliwości. 8 października od 10 w Amber Expo. 8 targi pracy i aktywności seniorów. Oferty pracy dla seniorów, inspirujące spotkania, warsztaty, darmowe badania medyczne, pokazy i jesienny grill. Na scenie m.in. Katarzyna Dowbor, Szymon Jachimek, Piotr Pustelnik i zespół 2 plus 1. A Pascal Brodnicki zaprosi na live cooking. Wstęp wolny. Więcej na festiwalaktywności.pl. Zaprasza Gdański Urząd Pracy.
5: Od soboty 3 października remontujemy komorę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Hallera i Klinicznej. To oznacza zmiany w organizacji ruchu drogowego i tramwajowego. Inwestorem jest miejska spółka GIFK. Sprawdź szczegóły na gdansk.pl/itd.
6: Po reklamie.

0: Live Light on you, Linda Carlyle w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii, tylko 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości w Radio Plus.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Krawężniki, wysokie ulice, pełne parkingi? Nowa Toyota Yaris Cross jest na to gotowa. Kompaktowa, nowoczesna i stworzona do codziennej jazdy. Już u nas od 106 900 zł lub od 778 zł netto miesięcznie. Nowa Toyota Yaris Cross. SUV, który nie boi się miasta. Poznaj ją podczas jazdy testowej w Toyota Carter Chodzeń. Gdańsk, Grunwaldzka 260 lub Kowale, Magnacka 9.
4: Świętuj Międzynarodowy Dzień Muzyki z Polską Filharmonią Bałtycką w Gdańsku. 2 października Orkiestra Filharmonii zagra piękny koncert Beethovena z udziałem pianisty Jakuba Kuszlika, laureata konkursu szopenowskiego. Z kolei 9 października solistką będzie znakomita wiolonczelistka Maria Leszczyńska w programie kompozycje Bacewicz i Musorgskiego. Więcej na www.filharmoniagda.pl. Energa z grupy Orlen, sponsor strategiczny. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza.
5: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
6: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
7: Po reklamie.
8: 2 lata przebywa w filipińskim szpitalu. Rządowy samolot leci po Piotra Moczulskiego. Ani wynik, ani frekwencja nie zaskoczyły. Posłuchajcie, co mówią politolodzy o wyborach w Krakowie. Drugi mecz i okazja do rewanżu. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rządowy samolot w drodze na Filipiny. Wojskowi medycy pomogą w powrocie do kraju Polaka, który od 2 lat w ciężkim stanie przebywa w tamtejszym szpitalu. Na pokładzie jest wojskowy zespół ewakuacji medycznej. Szczegóły tej sprawy zna Mateusz Gołębiewski.
9: W kwietniu 2024 roku Piotr Moczulski podczas podróży po Filipinach zderzył się na skuterze z innym jednośladem. Doznał poważnego urazu głowy i licznych złamań. Lekarze w Cebu uratowali mu życie, ale mężczyzna nadal wymaga podawania tlenu i jest karmiony przez sondę. Ma też ograniczony kontakt z otoczeniem. Rządowy samolot jest obecnie w drodze na Filipiny. Podróż w jedną stronę potrwa około 15 godzin. Po przylocie do Polski karetka przewiezie pacjenta do szpitala w Białymstoku. To kolejna taka akcja. Wcześniej wojskowy samolot sprowadził z Pekinu Polkę, która w związku z chorobą zapadła w śpiączkę.
8: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Pierwsza tura dla Łukasza Gibały. Wracamy jeszcze do przedterminowych wyborów w Krakowie. Przypomnijmy, lider Komitetu Kraków dla Mieszkańców wyprzedził swoich rywali, zdobywając największe poparcie. Ponad 36% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL z blisko 30% poparciem. Natomiast Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości zdobył 17,5% głosów. Same wyniki nie zaskoczyły, komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego.
10: W zasadzie to są wyniki takie, jakie wszyscy przewidywali. W przeciwieństwie do tego, co mieliśmy 2 lata temu, żadnego dużego zaskoczenia, przynajmniej na tych pierwszych miejscach, nie ma.
8: Mobilizacja pod Wawelem. Frekwencja wyniosła ponad 43%. 2 lata temu w pierwszej turze było około 52%, przypomina politolog.
10: A w wyborach przedterminowych zazwyczaj te frekwencje były niższe, co pokazuje, że Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
8: A my zapytaliśmy krakowian, czego oczekują od przyszłego prezydenta.
11: Ja uważam, że powinno być tak, jak jest, czyli ta strefa czystego powietrza powinna być jak najszersza, bo mieszkam w samym centrum i chcę żyć w czystym, pięknym mieście.
12: Przede wszystkim oddłużenia, bo ten dług, który jest, jest skandaliczny. To jest nie do pomyślenia, ile zadłużyły miasto poprzednie władze.
13: Nic wielkiego, takiej naprawdę normalnej codzienności, dbanie o nas.
8: Z mieszkańcami Krakowa rozmawiał Kuba Solarz, a ostateczne starcie kandydatów 11 października. Brak pełnych pensji dla pracowników i rosnące zadłużenie. Kolejny podkarpacki szpital mierzy się z poważnymi problemami. Tym razem chodzi o samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej w Sanoku. Zatrudnieni od 2 miesięcy otrzymują niższe wynagrodzenia.
14: 70% wynagrodzenia otrzymujemy za miesiąc lipiec, za miesiąc sierpień. Prawdopodobnie będzie to dalej trwało. Żądamy między innymi tego, żeby wypłacać pracownikom odpraw emerytalnych.
8: Mówi nam Małgorzata Sawicka, przewodnicząca związków zawodowych w Sanockim Szpitalu. Związkowcy wskazują też na brak dialogu z dyrekcją. Do władz powiatu skierowali wniosek o rozwiązanie umowy z jej dyrektorką. Dziś ten wniosek będzie rozpatrywany. W poniedziałek też zbiera się Rada Społeczna Szpitala. Dyrekcja przedstawi częściowy program naprawczy. Zadłużenie placówki przekroczyło już 220 milionów złotych.
3: Wiadomości Radia Plus.
8: Drugi mecz i okazja do rewanżu za dotkliwą porażkę z marca. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną kadra Jana Urbana będzie chciała pokazać się z lepszej strony. Rywal dobrze znany, to właśnie ze Szwecją biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata.
0: Chciałbym, żebyśmy się pokazali z jak najlepszej strony, żebyśmy byli drużyną, która sprawi mnóstwo problemów zespołowi gospodarzy i oczywiście życzyłbym sobie pozytywnego wyniku.
8: Mówił selekcjoner Jan Urban. Szwedzi w pierwszym meczu wygrali 2-1 z Rumunią. Początek dzisiejszego spotkania o 20:45.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Prawie 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Charles and Daddy w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze prawie 21 minut po 10. Obiecałam, bilety mam dla Was. I co trzeba zrobić, żeby je dostać? A bilety na koncert. Koncert Drupiego. Drupi wraca do Polski na dwa koncerty. Pierwszy już jutro w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej i na to wydarzenie mam dla Was jedno podwójne zaproszenie. Co trzeba zrobić, żeby takie zaproszenie zdobyć? Na początek coś łatwego, bo będę miała jeszcze jedno, ale to później. Na razie te dwa bilety dla jednej osoby. I co trzeba zrobić? Napisać, dlaczego to właśnie wy na ten koncert powinniście pójść. Koncert Drupiego jutro, 29 września w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was na wiadomości, czekam około 5 minut. Radio
1: Plus. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie,
10: bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
11: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
12: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Ćwiartka kurczaka za 4,99 za kilogram czeka na ciebie.
13: Do środy. Ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram.
12: Spotkajmy się w Biedrze.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Strong Enough i Cher w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a ja obiecałam prezent, bilety na koncert Drupiego jutro w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku i te bilety trafią do Iwy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam was serdecznie.
0: Iwo, napisałaś do mnie tak, że zawsze, gdy chcesz ruszyć na urlop, mimo że wiele jest cudownych miejsc, twoje serce i dusza chcą tylko do słonecznej Italii. Będziesz mogła się przenieść jutro do tej...
1: Będąc
0: w Gdańsku.
1: Wow, cudownie. Słuchajcie, sprawiliście mi taką niespodziankę. Jestem właśnie z podróży z Mazur, na małym przystanku oczywiście, żeby z wami porozmawiać. I właśnie marzyłam o tym, żeby to się wydarzyło, bo Drupiego chciałam po prostu spotkać osobiście. I daliście mi taką szansę.
0: Bardzo się cieszymy. A wiesz już, kogo na koncert zabierzesz?
1: Oczywiście mojego chłopaka Edwarda. Będzie naprawdę ucieszony i myślę, że to będzie ogromna niespodzianka.
0: Bardzo się cieszę w takim razie. Mam nadzieję, że zdasz relację, jak było. Bilety dla ciebie, jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Bardzo serdecznie pozdrawiam całą moją rodzinę, panią Halinkę z Malborka, u której właśnie jestem na kawce, i najlepsze liceum na świecie, pierwsze liceum LO w Mrągowie, które ma 80-lecie właśnie dzisiaj,
0: wow,
1: z którego jadę.
0: Pozdrawiam. Się dołączam, wszystkiego dobrego i życzę pięknej włoskiej przygody. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję. Italia będzie moja jutro.
0: Pozdrawiam. A jeśli wy macie ochotę jeszcze na takie bilety na koncert na jutro, to będę miała jeszcze takie dwa dzisiaj. Ale co trzeba będzie zrobić, żeby je zdobyć? O tym po 11:00.

0: Kochać za późno i kombi w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 18 minut do 11. I do 11 jeszcze między innymi Bryan Adams, I Do It For You w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w Sisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
2: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
1: O, wielka sprawa.
2: Największa!
3: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
0: Po reklamie.
4: Kontrterroryści w Elblągu. Ktoś zostawił pojemniki z nieznaną substancją przy skrzynce gazowej w centrum miasta. Silniki polskich śmigłowców Apache będą serwisowane w Dęblinie i Łodzi. Kilkaset zarzutów usłyszeli diagności z przysuchy na Mazowszu za fikcyjne przeglądy samochodów. Jest 11. Marcin Bartnik. Akcja służb i ewakuacja w centrum Elbląga przy przyłączu gazowym budynku przy ulicy Rybackiej. Odnaleziono 2 5-litrowe butelki z żółtą, nieznaną substancją i wystającymi z nich kablami. Na miejsce ściągnięto policjantów i strażaków. Trwają ustalenia, czy mogły stanowić zagrożenie.
5: W tej chwili została wydzielona tutaj strefa zagrożenia. Na miejscu są policjanci, a także straż pożarna. Z Olsztyna jedzie do nas grupa funkcjonariuszy z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
4: Relacjonował Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Z budynku ewakuowano ludzi, została wydzielona strefa bezpieczeństwa. Silniki polskich śmigłowców Apache będą serwisowane w kraju. Ambasador USA i wiceszef MON-u podpisali umowę w tej sprawie w Dęblinie. Porozumienie Polskiej Grupy Zbrojeniowej i GE Aerospace dotyczy obsługi silników używanych m.in. w śmigłowcach Apache.
6: To silniki, które też są w Black Hawkach, są w śmigłowcach AW-149, AW-101. Ten serwis będzie w Polsce. Będzie mógł też być serwisem na rzecz wszystkich innych naszych sojuszników, którzy używają tych platform bojowych.
4: Mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Porozumienie jest częścią programu zakupu 96 śmigłowców dla polskiej armii. Zakup nie tylko wzmocni polską obronność, dodaje Tomczyk.
6: Dęblin i Łódź, tylko w tych dwóch zakładach w ciągu najbliższych lat zatrudnienie wzrośnie dwukrotnie. Myślę, że to też pokazuje dzisiaj, w jakim kierunku zmierza polski przemysł zbrojeniowy.
4: Podczas uroczystości Tomczyk zapowiedział też zmianę procedur reagowania na obiekty wlatujące do Polski od strony Rosji. Fikcyjne przeglądy techniczne w powiecie przysuskim na Mazowszu i setki zarzutów dla dwóch diagnostów. Mężczyźni w wieku 36 i 67 lat podbijali pieczątki bez sprawdzania stanu pojazdów. O szczegółach mówi Marcin Sawicki z zespołu prasowego mazowieckiej policji.
7: Zostali oni doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli łącznie 680 zarzutów wobec podejrzanych. Zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju, zakaz wykonywania zawodu diagnosty oraz zakaz kontaktu z osobami, które wykonywały przegląd.
4: Obu diagnostom grozi do 8 lat więzienia.
8: Wiadomości Radia Plus.
4: Te samochody z przeglądem nie miały problemu. Uczniowie sądeckiej samochodówki pokazali swoje stuningowane auta. Taki zlot to już wrześniowa tradycja.
9: Pokazać światu i mój samochód. Widocznie dobry, no bo już kilka osób się pytało o samochód.
10: Co ty tam masz, gdzie powinien być drążek skrzyni biegu?
9: To jest miecz Artura. Jeśli go wyciągnie, to jest się właścicielem samochodu.
11: Wydech głównie, przelot, mapa jest zrobiona na 180 koni i strzały wgrane.
12: To jest Honda z 93 roku. Samochód jest, prawka nie ma. Roboty jest przy nim trochę.
13: Ta motoryzacja to jest ich pasja, którą starają się rozwijać i my im w tym po prostu pomagamy.
4: Z uczniami i dyrektor szkoły Ewą Zielińską rozmawiał nasz reporter Michał Rejduch.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
14: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska.
15: Dzień dobry.

0: I Feel Lonely i Sasza w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 18 minut po 11. Teraz piękne babie lato mamy za oknami i ten tydzień właśnie taki piękny i słoneczny będzie, chociaż synoptycy już ostrzegają, że w przyszłym tygodniu pogoda nie będzie taka piękna, jaką mamy teraz, więc warto korzystać właśnie z tego, że jest ciepło i spacerować jak najwięcej. W przyszłym tygodniu już prawdopodobnie sypnie śniegiem, ale to oczywiście w Tatrach, na nizinach jeszcze spokojnie. Jednak jeśli planujemy góry, to właśnie chyba teraz. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was, także w każdej sprawie, ale także w sprawie biletów na koncert Drupiego. Przypominam, jutro Drupi wystąpi w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej i ja mam dla Was bilety i zadanie dla Was proste. Właściwie jaka jest ulubiona piosenka Drupiego i dlaczego to właśnie Wy powinniście na ten koncert pojechać, pójść, być może mieszkacie w Gdańsku. 691-141-141. Czasu na odpowiedź jest bardzo dużo, bo tak mniej więcej godzinę. Radio
1: Plus. Reklama. Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o Tobie i Twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na Media Expert.

0: nowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także polskie jabłka Red Prince 40% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
4: Nie zwalniaj tempa na emeryturze, bo przed tobą jeszcze mnóstwo możliwości. 8 października od 10 w Amber Expo. 8 targi pracy i aktywności seniorów. Oferty pracy dla seniorów, inspirujące spotkania, warsztaty, darmowe badania medyczne, pokazy i jesienny grill. Na scenie m.in. Katarzyna Dowbor, Szymon Jachimek, Piotr Pustelnik i zespół 2 plus 1. A Pascal Brodnicki zaprosi na live cooking. Wstęp wolny. Więcej na festiwalaktywności.pl. Zaprasza Gdański Urząd Pracy.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3%.

0: na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Po reklamie.

Vaya con Dios w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do 12. A może by tak wszystko rzucić i zamieszkać w Hiszpanii? Najpopularniejszy winiarski region Hiszpanii wyludnia się i potrzebuje nowych mieszkańców. A to Rioja. I Rioja stwierdziła, że zaprosi do swojego regionu tych, którzy chcą tam zamieszkać i daje 40% wartości mieszkania, które ktoś tam nabędzie albo wybuduje dom. I to jest około 174 tysięcy złotych. Nie może to być więcej niż 40 tysięcy euro. I może każdy to zrobić pod warunkiem, że ma się od 18 do 45 lat. Chodzi o to, żeby młodzi ludzie zamieszkali w tych najmniejszych miejscowościach i ożywiali gospodarkę. Więc jeżeli ktoś ma ochotę tam powędrować, to warto sprawdzić te wiadomości. Reviv, tak się nazywa ten program. I tylko żeby potem się nie okazało, tak jak z tym kupiłem domek w Karkonoszach, tylko że odwrotnie z klimatem, bo bardzo gorąco na tym terenie jest. Gimi, gimi, gimi i Abba teraz w Radiu Plus.

0: Włoski klimat, Tornero i Santo California w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a włoski klimat jutro także w Filharmonii Bałtyckiej. Drupi wystąpi ze swoim koncertem jutro, 29 września. Jeżeli będziecie w okolicach, albo jesteście w Gdańsku, albo macie ochotę do Gdańska pojechać na ten koncert, to ja mam dla Was podwójne zaproszenie. Trzeba do mnie napisać, którą piosenkę lubicie najbardziej, jeśli o Drupiego chodzi i dlaczego chcecie na ten koncert pójść. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. Radio
1: Plus. Reklama. Nie zawsze możesz polegać na karcie kredytowej. W trudnych czasach liczy się gotówka. Kantory Conti od 35 lat gwarantują bezkonkurencyjne ceny walut. Polski kapitał, szwajcarska jakość. Kantorconti.pl.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
3: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Już w październiku nowe salony Renault i Dacia Zdunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o Twój samochód także po zakupie. Renault Zdunek i Dacia Zdunek. Mamuszki 4 Gdańsk, trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.
7: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
8: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
7: O, wielka sprawa.
8: Największa!
9: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
10: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Świętuj Międzynarodowy Dzień Muzyki z Polską Filharmonią Bałtycką w Gdańsku. 2 października Orkiestra Filharmonii zagra piękny koncert Beethovena z udziałem pianisty Jakuba Kuszlika, laureata konkursu Chopinowskiego. Z kolei 9 października solistką będzie znakomita wiolonczelistka Maria Leszczyńska w programie kompozycje Bacewicz i Musorgskiego. Więcej na www.filharmonia.pl. Główny sponsor i mecenas kultury PGE Polska Grupa Energetyczna. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza.
0: Po reklamie.
7: Diesel zmierza w stronę 10 zł za litr. Ceny paliw biją kolejne rekordy. Za chwilę też o stanie zdrowia poszkodowanych przez nożownika w Jarosławiu oraz rewanż ze Szwecją za przegrany awans na mundial. Jest 12, Marcin Bartnik. Ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. Już w tym tygodniu diesel w niektórych miejscach w Polsce kosztuje ponad 9 zł za litr. Tak jak prognozują analitycy portalu epetrol.pl, będzie drożej. Wysokie ceny mają utrzymać się także w przypadku benzyny. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
8: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9 zł i 29 groszy. Stacje dotąd próbowały utrzymać cenę poniżej 9 zł, niemal rezygnując ze swojej marży. Za 95 zapłacimy według prognozy od 7 zł 97 groszy do 8 zł 9 groszy.
9: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj to paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio w skali ogólnopolskiej.
8: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Kierowcy już widzą zmiany na pylonach w związku z podwyżką cen autogazu.
10: 2,88. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
8: Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
7: To był Mateusz Gołębiewski. Stan dwóch najciężej rannych osób po czwartkowym ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu nie uległ poprawie. Obaj pacjenci nadal przebywają na oddziale intensywnej terapii. Pozostałe dwie osoby czują się już lepiej, jedna opuściła szpital, druga nadal jest hospitalizowana w Przeworsku.
11: Pacjentka przebywa w dalszym ciągu na oddziale chirurgii ogólnej. Jej stan jest stabilny, jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Jest przytomna, tutaj cały czas monitorujemy parametry życiowe. Znajduje się pod opieką zespołu medycznego.
7: Powiedziała nam Magdalena Pogroszewska, dyrektor szpitala w Przeworsku. Sprawca, Ihor M., obywatel Ukrainy, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Jeden z poszkodowanych księży podczas wczorajszej homilii zaapelował do wiernych o przebaczenie. Ksiądz Adrian prosił również, by nie obarczać odpowiedzialnością narodu, z którego pochodzi podejrzany, bo tego zła dokonał konkretny człowiek. Prokuratura przekazała wcześniej, że 31-letni nożownik jest chory psychicznie. Już 20 tysięcy osób korzysta z aplikacji Pierwszy Ratownik. Zarejestrowało się w niej także 5 tysięcy wolontariuszy. Pozwala ona jednym przyciskiem zadzwonić pod numer 112 i sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy defibrylator. Użytkownik może też powiadomić ratowników, wolontariuszy w okolicy jeszcze przed przyjazdem karetki.
12: Wolontariusze, pierwsi ratownicy są na miejscu zdarzenia w ciągu maksymalnie 4 minut od wciśnięcia przycisku pomoc przez świadka zdarzenia.
7: Mówił Marcin Fleischer, prezes OSP we Wtórku koło Ostrowa Wielkopolskiego. Zanim przyjedzie karetka, każda minuta i każda para rąk do pomocy ma znaczenie.
13: Wiadomości Radia Plus.
7: Drugi mecz i okazja do rewanżu za dotkliwą porażkę z marca. Wieczorem w Sztokholmie polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną kadra Jana Urbana będzie chciała pokazać się z lepszej strony. Rywal dobrze znany, to właśnie ze Szwecją biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata.
0: Chciałbym, żebyśmy się pokazali z jak najlepszej strony, żebyśmy byli drużyną, która sprawi mnóstwo problemów zespołowi gospodarzy i oczywiście życzyłbym sobie pozytywnego wyniku.
7: Mówił selekcjoner Jan Urban. Szwedzi w pierwszym meczu wygrali 2-1 z Rumunią. Początek dzisiejszego spotkania w Sztokholmie o 20:45.
13: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Wczoraj w Gdańsku odbyły się uroczystości upamiętniające 87. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego oraz Szarych Szeregów. Uroczystości na Targu Rakowym rozpoczęły się od odśpiewania hymnu państwowego, a wystąpienia okolicznościowe wygłosili prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz pierwszy wiceprezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej profesor Jerzy Grzywacz. Odczytano również apel pamięci oraz odmówioną modlitwę w intencji poległych i ojczyzny. Coraz więcej osób szuka informacji o swoich przodkach. Pierwszym miejscem, do którego udamy się po informacje, powinna być parafia.
14: Przede wszystkim na parafie, do których należą naszych przodków. Chrzty, śluby, zgony, ale też są różnego rodzaju listy dusz, które niedawno odkryłem na parafiach. Spis wierzących wszystkich właśnie w danej parafii. To jest, całe rodziny są spisywane adresami, numerami domów, co jest też dość ciekawe moim zdaniem. Oraz też archiwa państwowe, tylko też to zależy od naszego miejsca zamieszkania.
13: Mówi 16-letni Jakub Śniegowski, który od kilku lat zajmuje się genealogią. Na Pomorzu od rana mamy bezchmurne niebo i dużo słońca i tak ma pozostać do końca dnia. Umiarkowany wiatr wieje dziś z południowego wschodu, a na barometrze 1028 hektopaskali. Biometr w regionie, jak i w całym kraju jest dziś dla nas korzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: 5 minut po 12, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Przebojowa poczta wróci za tydzień. Marek i Janek na urlopie. Patrick Swayze, She's Like a Wind, teraz.

0: W przebojach z nutą nostalgii, 17 minut po 12 teraz na zegarze. Druppi wystąpi jutro w Gdańsku, Filharmonia Bałtycka i 1 października wystąpi w Warszawie. Na koncert warszawski też będę miała dla Was bilety, ale dzisiaj ostatnie podwójne zaproszenie na jutrzejszy koncert w Gdańsku. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Czekam jeszcze około 5 minut na odpowiedzi, a pytam o Waszą ulubioną piosenkę Druppiego i dlaczego to właśnie wy chcecie pójść na ten koncert jutro. Radio
1: Plus. Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
3: Krawężniki, wysokie ulice, pełne parkingi? Nowa Toyota Yaris Cross jest na to gotowa. Kompaktowa, nowoczesna i stworzona do codziennej jazdy. Już u nas od 106 900 zł lub od 778 zł netto miesięcznie. Nowa Toyota Yaris Cross. SUV, który nie boi się miasta. Poznaj ją podczas jazdy testowej w Toyota Carter Chodzeń. Gdańsk, Grunwaldzka 260 lub Kowale, Magnacka 9.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Świętuj Międzynarodowy Dzień Muzyki z Polską Filharmonią Bałtycką w Gdańsku. 2 października Orkiestra Filharmonii zagra piękny koncert Beethovena z udziałem pianisty Jakuba Kuszlika, laureata konkursu szopenowskiego. Z kolei 9 października solistką będzie znakomita wiolonczelistka Maria Leszczyńska w programie kompozycje Bacewicz i Musorgskiego. Więcej na www.filharmoniagda.pl. Energa z grupy Orlen, sponsor strategiczny. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza.
3: Po reklamie.

0: Melodia Edith Piaf w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do 13, a ja obiecany prezent mam, czyli bilety na koncert Drupiego i one powądrują do Piotra. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Napisałeś, że twoja ulubiona piosenka Drupiego to Piccola e Fragile. I to
1: oczywiście
0: jest piosenka, którą ukochaną swoją zdobyłaś. Tak?
1: Halo. Tak.
0: Tak, dzięki tej piosence zdobyłeś serce ukochanej. Dziś pamiętam pierwszy taniec, kiedy właśnie przy tej piosence wtuliła się w moje ramiona i tak jesteśmy razem do dnia dzisiejszego. Czyli rozumiem, że ta osoba, którą zabierzesz na koncert, już jest wybrana.
1: Oczywiście, tak, to jest właśnie ta osoba.
0: Prezent do ciebie zaraz powędruje i oczywiście, jeżeli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Tak, oczywiście, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Plus.
0: Do tych pozdrowień się dołączam i wszystkiego dobrego i udanej zabawy. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, naprawdę nie wierzę, że to się wydarzyło.
0: Uwierz, uwierz, za chwileczkę bilety do ciebie przyjdą. Wszystkiego dobrego jeszcze raz i baw się dobrze. A jeśli chodzi o kolejne bilety na koncert Drupiego, to przypominam, że nie tylko w Gdańsku jutro, ale także i w Warszawie 1 października i bilety na ten koncert także będziemy dla was mieli jutro.

Forever and Ever i Demis Roussos w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze. Teraz 16 minut do 13 i do 13 jeszcze między innymi Roy Orbison, You Got It. A ja bardzo za dzisiaj dziękuję. Słyszymy się jutro po 9.

0: Reklama.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. 2+1 gratis. A do środy tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi indyka pakowany próżniowo Kraina Mięs. 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
2: Są samochody, które po prostu się ogląda. I są takie, które chce się poznać bliżej. Poznaj Shery. Samochody stworzone z myślą o codziennej przyjemności z jazdy. Odważny design, nowoczesne technologie i komfort, który docenisz od pierwszych kilometrów. Shery ma nowy adres w Trójmieście. Kieruj się na Shery Zdunek. Gdańsk, Miałki Szlak 42.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
0: Po reklamie.
7: Policja zatrzymała 13-latka, który planował atak na swoją szkołę w Kujawsko-Pomorskiem. Wojsko zmienia zasady zestrzeliwania dronów i rakiet. Wielka manifestacja górników i hutników planowana przed resortem Ministerstwa Energii w Katowicach. Jest 13. Marcin Bartnik miał bagnet w plecaku, planował atak w podstawówce. Zatrzymano 13-latka z powiatu wąbrzeskiego w Kujawsko-Pomorskim. Mundurowi dostali w tej sprawie sygnał z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji i o poranku weszli do domu nastolatka.
8: Policjanci z Wąbrzeźna przygotowali się do tego działania i o 6 rano weszli do domu 13-latka w powiecie wąbrzeskim. Tam na miejscu w plecaku, który przygotowany był do szkoły, zabezpieczono bagnet, a w mieszkaniu policjanci zabezpieczyli także tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
7: A te zwierzęta nastolatek wcześniej miał uśmiercić, relacjonuje Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji. Nastolatek jest teraz przesłuchiwany przez mundurowych w obecności rodzica. Polska zmienia zasady dla pilotów broniących nieba. Wojsko zestrzeli drony i rakiety bez konieczności tzw. identyfikacji wizualnej. Teraz pilot albo dowódca operacyjny podejmie decyzję o naciśnięciu spustu na podstawie odczytu z radaru.
9: W związku z zagrożeniem, w związku z tym, że Polska dzisiaj codziennie zmaga się z możliwością wlotu dronów na teren naszego kraju, musimy wprowadzić tego typu zmiany i na rzecz pilotów, i na rzecz bezpieczeństwa państwa.
7: Zaznaczał wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Do tej pory Polska nie korzystała z tego typu możliwości, bo są one zwyczajowo zarezerwowane dla stanu wojny albo stanu wojennego. Zmianę procedur wymusiły przede wszystkim incydenty z dronami wlatującymi do kraju ze wschodu. Mobilizacja górników i hutników szykują razem wielką manifestację. 5 października pojawią się przed budynkiem Ministerstwa Energii w Katowicach. Zaprotestują przeciwko likwidacji kolejnych zakładów pracy i polityce klimatycznej Unii Europejskiej.
10: Kolejne kopalnie idą do zamknięcia.
11: Walczycie o całą branżę.
10: Tak, o całą branżę, ogólnie o cały przemysł w tym kraju, bo my sądzimy, że po prostu ten kraj na naszych oczach upada.
12: Koniec ubiegłego roku Huta Królewska w Chorzowie przestała po prostu istnieć. Jedną z przyczyn tego jest wysokie koszty energii. My tylko słyszymy naokoło, że wszystko się po prostu zamyka w Polsce, każde zakłady. Cały przemysł ciężki po prostu do likwidacji. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, że Unia Europejska chce po prostu zielonej energii.
13: Właśnie zamykamy elektrownię Dolna Odra. I rządzący oczywiście, jaki jedyny pomysł mają, mówią, że jak będzie brakować na północy energii, no to oni dostaną energię z Niemiec.
7: Z górnikami i hutnikami wybierającymi się na manifestację do Katowic rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
14: Wiadomości Radia Plus.
7: Mogłoby się wydawać, że najlepszy czas na relaks nad wodą już minął. Nic bardziej mylnego. Dla wędkarzy właśnie rozpoczyna się wyjątkowy okres. Jesienią ryby intensywniej żerują, a szczupaki, okonie czy sandacze stają się bardziej aktywne.
15: Zbliża się jesień, także drapieżniki, grube drapieżniki i na Wielkim Szlaku Mazurskim ogromne szczupaki. Takie łowienie, które lubię najbardziej, dlatego się najbardziej nie mogę doczekać.
16: Jesień. Ryby po lecie trochę tak wybudzają się z tego takiego chimerycznego stanu i bardziej żerują przed zimą.
17: Głównie szczupaki, trochę też na okonie. Postaram się jutro z rana, jak się uda, i po południu też raczej spróbuję.
7: Zdradzili nam doświadczeni warmińscy wędkarze. Warto zauważyć, że teraz nad jeziorami jest spokojniej i chłodniej. Poza szczupakiem i okoniem jesień to świetny czas także na leszcza czy sandacza.
0: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Podczas konferencji na Uniwersytecie Gdańskim rozmawiano o nauczaniu języka kaszubskiego poprzez wykorzystanie literatury. Lektury mają wzmacniać poczucie tożsamości regionalnej uczniów.
5: Mamy książki dla najmłodszych dzieci, to są wierszyki, to są króciutkie opowiadania, historyjki, potem literatura bardziej ambitna, ale są również komiksy, są atlasy, są podręczniki do nauki języka kaszubskiego, słowniki.
0: Mówi Anna Dunst, dyrektor wydawnictwa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Edukacja kaszubska opiera się również na praktycznym poznawaniu kultury regionu poprzez wizyty w muzeach, instytucjach kultury i miejscach związanych z kaszubskim dziedzictwem. Elżbieta Glinka, uczestniczka gdańskiego półmaratonu, pobiła w niedzielę rekord Polski z czasem 1 godzina 8 minut i 47 sekund. 32-letnia biegaczka była najszybszą kobietą i zajęła 4. miejsce w klasyfikacji generalnej, zatem wyprzedziło ją tylko 3 mężczyzn. Trasa biegu wiodła m.in. przez Śródmieście, Wrzeszcz oraz Przymorze. Tegoroczny półmaraton był największym w historii. Na linii startu stanęło 15 tysięcy uczestników. Na Pomorzu od rana mamy bezchmurne niebo i dużo słońca. Termometry w regionie wskazują teraz od 18 do 21 stopni. Do tego umiarkowany wiatr wieje z południowego wschodu. Na barometrze 1028 hektopaskali, a biometr utrzymuje się korzystny.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
18: Jest 6 minut po godzinie 13. Dzień dobry w poniedziałkowe popołudnie. Gloria Gaynor rozpocznie, później będzie Stanisław Sojka, Lobo i Bad Boys Blue. Zapraszam.

0: 21 minut po 13:00 to formacja Bad Boys Blue na antenie Radio Plus. To tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. No jak jesień, to i nostalgia. Jak jesień, to i bociany poleciały. Poleciały i robią zdjęcia. Przeczytałem niedawno w internecie. Jak zdjęcia? O co chodzi? O tym usłyszycie w tej godzinie na antenie Radio Plus, więc zachęcam, zostańcie z nami, bo mnóstwo jeszcze fantastycznych piosenek wybrałem na tę godzinę. Roxette za chwilę, a później będzie przebój Come on, Sawa.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Castorama! Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.

chyba nie ma nikogo, kto by nie ponucił przed momentem pod nosem kanału Savana. Antoni Radio Plus to tutaj przyboje z nutą nostalgii, obiecają historię o bocianach fotografach. Tak, tak, naukowcy ze Szczecina i Poznania postanowili wyposażyć bociany w niewielkie kamery i obserwują, jakieś to zdjęcia bociany robią, lecąc do Afryki. Wszystko jest oczywiście technologicznie świetnie przygotowane, bo jest jakiś tam GPS, ba nawet jakiś mini panel słoneczny jest, żeby te kamery się, no, po prostu nie rozładowały. No i teraz przychodzą zdjęcia. W sumie jest już ich ponad 10 tysięcy. Zdjęcia były z Turcji, z Egiptu, z Synaju, z Sudanu i tak sobie lecą te boczki. Wszystko można obserwować na stronie projektu Stork Lens. Tych zdjęć są tam tysiące, no ale oczywiście nie chodzi tylko o to, żeby sobie pooglądać, jak tam boczki lecą, ale również o to, żeby naukowcy, no, mogli zbadać, gdzie bociany żerują, odpoczywają i jakie wybierają miejsca podczas liczącej tysiące kilometrów wędrówki. Mam nadzieję, że te kamery się nie rozładują i będą bociany, lecąc z powrotem, tak zrobić zdjęcia, wtedy będziemy wiedzieć, kiedy do nas zawitają. Ale to ho-ho, przecież dopiero co jesień się zaczęła, gdzie tam jeszcze do wiosny. Gloria Estefan, Konga, teraz na antenie Radia Plus.

0: przepiękna nastrojowa melancholijna, no na pewno z nutą nostalgii. Piosenka Natalii Kukulskiej, Im więcej ciebie, tym mniej, na antenie Radia Plus, na kwadrans przed godziną 14 w poniedziałek 28 września. Co dzieje się w Polsce, na świecie, o tym o 14 w naszym serwisie, ale do drugiej jeszcze będzie Abba i Chris Ria, to już za parę minut.
1: Reklama. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Nie zwalniaj tempa na emeryturze, bo przed tobą jeszcze mnóstwo możliwości. 8 października od 10 w Amber Expo. 8 targi pracy i aktywności seniorów. Oferty pracy dla seniorów, inspirujące spotkania, warsztaty, darmowe badania medyczne, pokazy i jesienny grill. Na scenie m.in. Katarzyna Dowbor, Szymon Jachimek, Piotr Pustelnik i zespół 2 plus 1. A Pascal Brodnicki zaprosi na live cooking. Wstęp wolny. Więcej na festiwalaktywności.pl. Zaprasza Gdański Urząd Pracy.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
7: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
6: O, wielka sprawa.
7: Największa!
8: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
9: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
1: Po reklamie.

za 3 minuty godzina 14, o 2 zapowiadany już serwis informacyjny. Sprawdzimy co i jak, co ważnego się dzieje, a później wrócimy do przebojów. Ricky Poveri, Sara Perketiam, od tej piosenki rozpoczniemy następną godzinę. Zapraszam, zostańcie z Radiem Plus.

0: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Już w październiku nowe salony Renault i Dacia Zdunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o Twój samochód także po zakupie. Renault Zdunek i Dacia Zdunek. Mamuszki 4 Gdańsk, trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.
2: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
9: Bo teraz w Auchanu przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.
10: 13-latek z okolic Wąbrzeźna, który planował atak na podstawówkę, wpadł przez wpisy w internecie. Potężny pożar w centrum Białegostoku. Dziś ostatni dzień wizyty papieża we Francji. Jest 14. Marcin Bartnik. Jego wpisy wzbudziły niepokój służb działających w cyberprzestrzeni. Mowa o 13-latku z powiatu wąbrzeskiego w Kujawsko-Pomorskim, który planował zamach w podstawówce. W chwili zatrzymania chłopiec miał w swoim plecaku bagnet. Ze szczegółami nasza reporterka Marta Łazarska.
11: Jak udało mi się ustalić, to właśnie wpisy nastolatka miały wzbudzić czujność Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, które zaalarmowało policję w Wąbrzeźnie. Nieoficjalnie mówi się, że miały być one o tematyce ekstremistycznej czy faszystowskiej. Tego nie potwierdza póki co policja, która prowadzi czynności z 13-latkiem. Jest przesłuchiwany w towarzystwie rodzica. W ciągu najbliższych godzin ma być doprowadzony do sądu rodzinnego. Jak dowiedziałam się, wcześniej nie było żadnych problemów z prawem w przypadku nastolatka.
10: Chłopiec miał uśmiercić koty odnalezione w jego ogródku. Kłęby czarnego dymu nad centrum Białegostoku. 12 zastępów strażaków ściągnięto do pożaru w okolicy ulic Jagienki i Sienkiewicza. W ogniu stanął dach powstającego budynku. Sytuacja według ostatnich informacji jest już opanowana i nie ma kolejnych wiadomości o poszkodowanych. Wciąż jednak w centrum miasta trwa akcja służb, a to oznacza ogromne utrudnienia dla kierowców. Ruszyli walczyć o głosy krakowian przed drugą turą wyborów. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska po wczorajszym głosowaniu znów wyszli z kampanią na ulicę.
12: Dzień dobry dla pana Owarneczek, dla państwa, tak, proszę uprzejmie. To jeden z największych węzłów przesiadkowych, jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy, część z nich nie zdążyła zjeść śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek.
13: Obwarzanki są na podziękowanie za głosowanie. Prawie 30%, to jest więcej niż dawały mi jakiekolwiek sondaże.
10: Druga tura wyborów w Krakowie 11 października. Europa powinna na nowo odkryć swoje korzenie, czerpać z chrześcijańskiego dziedzictwa i postawić na dialog, poszanowanie prawa międzynarodowego oraz pokój. Tak mówił dziś papież podczas spotkania w Centrum Kongresowym imienia Roberta Schumana w Metzu na styku Niemiec, Luksemburga i Belgii. Nawiązując do dziedzictwa założyciela Unii Europejskiej, Leon XIV przestrzegał przed logiką konfrontacji i wezwał młodych do odpowiedzialnego budowania pokoju. Papieża powitali przewodniczący Konferencji Biskupów Francji oraz prezydent Emmanuel Macron. Ojciec Święty kończy dziś wizytę nad Sekwaną. Samolot z Leonem XIV odleci do Rzymu około 19:00.
14: Wiadomości Radia Plus.
10: mają 1200 lat. Sześć doskonale zachowanych dirhemów, czyli srebrnych arabskich monet, odkrył w okolicach młynarz poszukiwacz skarbów. Znalezisko trafiło do Muzeum w Elblągu.
7: Dirhemy, które są w całości, a nie pokawałkowane, należą do stosunkowo rzadkich znalezisk.
10: Mówi dr Jakub Jagodziński z Muzeum w Elblągu. Są niezwykle cenne historycznie, bo w VIII-IX wieku na terenie Prus i Polan nie wybijano monet.
7: Te monety były wybijane na terenie Bliskiego Wschodu, na terenie obecnie takich krajów jak Syria, Irak, Iran. Tam znajdowały się mennice i stamtąd szlakami handlowymi te dirhemy docierały.
10: A docierały do osady Truso koło dzisiejszego Elbląga, gdzie znajdowała się jedyna w tej części Europy faktoria handlowa wikingów.
14: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Bracia z zakonu kapucynów w Gdańsku zapraszają na kurs lektorski przygotowujący do czytania Słowa Bożego w czasie liturgii. Wzięcie udziału nie wymaga doświadczenia.
15: Ten kurs jest zrobiony po to, aby ci, którzy szukają swojego miejsca w kościele, nawet jeżeli jeszcze nie potrafią dobrze czytać, ale mają takie zamiłowanie do Słowa Bożego, do Biblii.
14: Mówi brat Paweł Tokarz. Spotkania będą odbywać się co wtorek o 18.45 do 24 listopada, a zapisać się można poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z parafią zakonu braci kapucynów mniejszych w Gdańsku. W sobotę rano szkolny żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży wyszedł w morze. Na jego pokładzie, obok adeptów szkół morskich, znajduje się m.in. grupa uczniów z gdyńskich szkół ponadpodstawowych, biorących udział w rejsie z okazji stulecia miasta. Jednostka odbywa sześciodniowy rejs po Bałtyku bez zawijania do portów. Uniwersytet Morski w Gdyni prowadzi obecnie działania na rzecz budowy następcy Daru Młodzieży. Nowa jednostka ma być większa i wyposażona w hybrydowy napęd spalinowo-elektryczny.
2: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Morska Wita w gdyńskich Leszczynkach.
14: Na termometrach w regionie teraz od 18 do 21 stopni. Niebo jest bezchmurne, do tego umiarkowany wiatr wieje z południowego wschodu, a biometr jest korzystny.
2: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Południe Wita na południu Gdańska.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
16: Prawie 6 minut po godzinie 14. Sara Perkett, Ricky Powell, już za chwilę później. Krzysztof Krawczyk, Smokey, Michael Jackson.

0: 21 minut po 14 Michael Jackson, piosenka Heal the World na antenie Radia Plus. O wielu utworach Jacksona można byłoby mówić i mówić, bo to nie były zwykłe piosenki. Często za nimi szła jakaś idea i tak było też w przypadku tego utworu. Zresztą sama nazwa, sam tytuł Heal the World później posłużył Jacksonowi do założenia fundacji pomagającej dzieciom, bo to w tej piosence chodziło właśnie o pomoc dzieciakom. Na antenie Radia Plus za chwilę będzie Madonna i Like a Prayer, później czerwona gitara, zegar już pokazuje 21 minut po 14, więc do końca dnia pracy, do końca poniedziałku, przynajmniej tego roboczego, już coraz bliżej.
1: Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.

0: na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery. Zdunek Gdańsk. Miałki szlak 42.
1: Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Po reklamie.

na zegarze 3 minuty po wpół do trzeciej to czerwone gitary i historia jednej znajomości. Było tutaj trochę o jesieni, a jesień parę dni temu się rozpoczęła i jesień ma także swoje uroki, jeżeli chodzi o owoce. No bo to nie jest tak, że tylko latem mamy truskawki, czereśnie i tak dalej. No jesienią też się pojawiają te owoce. Jedne z moich ulubionych, czyli jabłka. Takie jabłka, które w Polsce są niezwykle popularne i moje ulubione, to oczywiście Jona Gold, ale też Ligole, też Gala czy Alva. Te wszystkie jabłka, które w sumie chyba to teraz się właśnie zbiera, a później przez całą zimę będą nam towarzyszyć. A dlaczego ja o tym jabłku? Bo dzisiaj, moi drodzy, mamy Światowy Dzień Jabłka. Został ustanowiony kiedyś przez ONZ właśnie 28 września, więc można poświętować, można dzisiaj skosztować. Jabłko to oczywiście pyszny owoc do jedzenia, ale też bardzo, bardzo zdrowy i mało kaloryczny. London Beat teraz na naszej antenie. Później będzie Matthew Wilder, będzie także Rick Astley i to rozkład jazdy na najbliższych kilka minut. Do trzeciej 25 minut.

0: za 17 minut, godzina 15, Tori Castley, Together Forever. Pamiętam teledysk do tego utworu. Taneczny był. No taniec to oczywiście coś stale związanego z muzyką, ale i z filmem, bo przecież taniec często bywa tematem filmowym. No gdybyście mieli wymienić taki najpopularniejszy film o tańcu, to myślę sobie, że tak, że mogłoby się pojawić Gorączka sobotniej nocy z Johnem Travoltą, no i drugi, oczywiście Dirty Dancing. Chyba najpopularniejszy, najbardziej znany taki film o tańcu z Patrickiem Swayze w jednej z głównych ról. I właśnie z tego filmu już za chwilę ten temat przewodni. I've had the time of my life. To już za parę minut na antenie Radia Plus, a do godziny 15:16 minut.
1: Reklama. Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Krawężniki, wysokie ulice, pełne parkingi? Nowa Toyota Yaris Cross jest na to gotowa. Kompaktowa, nowoczesna i stworzona do codziennej jazdy. Już u nas od 106 900 zł lub od 778 zł netto miesięcznie. Nowa Toyota Yaris Cross. SUV, który nie boi się miasta. Poznaj ją podczas jazdy testowej w Toyota Carter Chodzeń. Gdańsk, Grunwaldzka 260 lub Kowale, Magnacka 9.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty.

0: na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2+1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Od soboty 3 października remontujemy komorę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Hallera i Klinicznej. To oznacza zmiany w organizacji ruchu drogowego i tramwajowego. Inwestorem jest miejska spółka GIFK. Sprawdź szczegóły na gdansk.pl/itd.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: Świętuj Międzynarodowy Dzień Muzyki z Polską Filharmonią Bałtycką w Gdańsku. 2 października Orkiestra Filharmonii zagra piękny koncert Beethovena z udziałem pianisty Jakuba Kuszlika, laureata konkursu Chopinowskiego. Z kolei 9 października solistką będzie znakomita wiolonczelistka Maria Leszczyńska w programie kompozycje Bacewicz i Musorgskiego. Więcej na www.filharmonia.gda.pl. Główny sponsor i mecenas kultury PGE Polska Grupa Energetyczna. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: To zespół Bain, Bata Kozidrak i cała ekipa w piosence Ta Sama Chwila na antenie Radia Plus. Chwila z przebojami z nutą nostalgii już po 15, tuż po serwisie informacyjnym, a rozpoczniemy od piosenki Back for Good. To będzie Boys Band Take That.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina

0: Reklama.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska, 130.
3: Dywizjonu 303. Nowoczesna inwestycja w Pruszczu Gdańskim. Mieszkania od 26 do 82 metrów kwadratowych z ogródkami, balkonami i funkcjonalnymi układami. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy i wiele innych udogodnień podnoszą komfort mieszkańców. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Teraz mieszkania w promocyjnych cenach. Wejdź na www.szymichowski.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
0: Po reklamie.
7: Tragiczne doniesienia z Kijowa. Ludzie wyskakiwali z okien budynku. Wybuch i pożar ciężarówki na czwórce pod Gliwicami. W Bydgoszczy trwają kulinarne zmagania szkół gastronomicznych z całego kraju. Jest 15. Marcin Bartnik. Tragiczne doniesienia z Kijowa. Rosjanie zaatakowali centrum ukraińskiej stolicy. Zniszczony został budynek Narodowej Akademii Nauk. Jedna osoba nie żyje, co najmniej 5 zostało rannych. Z nami na łączach nasza ukraińska korespondentka Marta Radio. Jak w tej chwili wygląda sytuacja w Kijowie i co wiemy o ataku?
8: Nad Kijowem unosi się dym po nowym ataku, a strażacy nadal gaszą pożar w budynku Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W chwili uderzenia w środku przebywali pracownicy instytucji. Ogień pojawił się tuż po ataku na niższych piętrach i odciął ludziom drogę wyjścia. Na nagraniach, które już obiegły sieć, widać dramatyczne sceny. Uwięzieni w zadymionych pomieszczeniach ludzie próbowali wydostać się przez okna. Część z nich musiała wyskakiwać z budynku. Według wstępnych informacji doszło do bezpośredniego uderzenia, prawdopodobnie dronem typu Garań 5. Zaatakowany budynek znajduje się w centralnej, historycznej części ukraińskiej stolicy. Wołodymyr Zełenski już zapowiedział, że Ukraina przygotuje odpowiedź na ten atak.
7: Marta Radio, dziękujemy za relację. To już kolejny atak na Kijów w ciągu ostatniej doby. Alarm lotniczy w ukraińskiej stolicy trwał ponad 10 godzin. Wybuch i pożar ciężarówki na zjeździe z autostrady A4 pod Gliwicami. Zapaliła się naczepa tira, który przewoził ponad 200 beczek z niebezpiecznymi odpadami po myciu fosforu.
9: Pożar został opanowany, teraz trwa zabezpieczenie tego materiału. Na miejscu pracuje też specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Katowic, no, która będzie zabezpieczała ten materiał, aby można było go stamtąd zabrać i przekazać do utylizacji.
7: Wyjaśniał Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej. Przejazd A4 odbywa się bez przeszkód. Zablokowany jest natomiast zjazd z drogi krajowej nr 88 na autostradę. Okradli szpital, a leki i sprzęt komputerowy wywieźli karetką. Złapano jednego ze złodziei po zuchwałym włamaniu do szpitala w Miastku w województwie pomorskim. Zatrzymany w tej sprawie 34-latek z powiatu koszalińskiego usłyszał zarzuty.
10: Funkcjonariusze odzyskali na terenie Koszalina skradzioną karetkę oraz znaczną część skradzionego sprzętu komputerowego oraz medycznego. Wartość tego sprzętu została oszacowana na około 180 tysięcy złotych.
7: Mówił Dawid Łaszcz z bytowskiej policji. Szpital w Miastku z początkiem sierpnia zaprzestał działalności z powodu długów.
11: Wiadomości Radia Plus.
7: W Bydgoszczy trwają kulinarne zmagania uczniów szkół gastronomicznych z całego kraju. W powietrzu unosi się zapach pysznych potraw, a turniej przypomina telewizyjne show.
0: gotują w kociołkach na żywym ogniu, 22 litry wybranej zupy regionalnej. Bardzo ciekawe zupy związane z danym regionem. Przykładem takiej zupy może być na przykład bursztynowa zupa rybna prosto z województwa pomorskiego.
12: No. A co tu będzie?
13: Zalewajka łódzka.
12: To w takiej zalewajce być musi.
13: Oczywiście kiełbaska, zakwasik, ziemniaczki na pewno.
14: Teraz muszę przemieszać boczek i cebulkę, muszę podsmażyć. Jest tempo, jest fajnie.
12: Tak się pracuje w restauracji. Tak się...
14: Dokładnie, no w restauracji zawsze.
15: No na pewno jakieś doświadczenie dostanę.
12: Trochę jak w telewizyjnym show.
15: No można tak nawet powiedzieć, tak.
7: Z Krzysztofem Szczepaniakiem, organizatorem turnieju i uczniami rozmawiał Dawid Olszewski. Potrawy oceniają znani restauratorzy. I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Nie odbędzie się referendum w Warszawie dotyczące odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy nie zebrali wystarczającej liczby głosów. Zabrakło ponad 20 tysięcy podpisów.
16: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Zawodnicy Rebelii Kartuzy zanotowali świetny występ podczas Mistrzostw Świata Dzieci, Kadetów i Juniorów w kickboxingu, które właśnie zakończyły się we Włoszech. Nasi reprezentanci wracają ze złotym medalem i tytułem Mistrza Świata dla Wiktora Zalewskiego oraz brązem zdobytym przez Aleksandra Renowskiego. Wiktor w drodze po złoto pokonał reprezentantów Włoch, Grecji i Turcji, a Aleksander mierzył się z zawodnikami z Bułgarii i Bośni i Hercegowiny. Na co dzień chłopcy trenują pod okiem trenera Patryka Zaborowskiego. W sezonie jesiennym chętniej sięgamy po miód. Jest on zdrowy i działa korzystnie na nasz organizm, niezależnie od tego, z jakiego pożytku korzystały pszczoły.
17: Miód oczywiście to są cukry proste, czyli fruktoza i glukoza. To są enzymy, inwertaza na przykład, antyoksydanty, fenole, flawonoidy, witaminy, witaminy z grupy B, różnego rodzaju minerały, fosfor, wapń. Te substancje, które są w nim zawarte, powodują, że dzięki codziennemu takiemu użytkowaniu możemy poprawiać swoje zdrowie.
16: Mówi Mateusz Trzeci, pszczelarz od kilku lat prowadzący pasiekę miejską. W regionie od rana jest bezchmurnie i słonecznie i taka jest też prognoza do końca dnia. Na termometrach teraz od 17 do 20 stopni. Do tego umiarkowane wiatr wieje z południowego wschodu. Na barometrze 1028 hektopaskali, a biometr pozostaje korzystny.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
18: Jest 6 minut po 15. Take That, Back for Good. Na początku później Gypsy Kings, Anita Lipnicka i Chesney Hawks. To kolejna godzina przebojów z nutą nostalgii.

0: Na zegarze 21 minut po godzinie 15. Są jeszcze tacy, którzy kończą pracę o 15, no bo to wystarczy o której? O godzinie 7 rano zacząć. I proszę, już jesteśmy po pracy. Tak sobie pomyślałem, że to jest piosenka, przy której świetnie, radosnym krokiem z pracy można wyjść. A jeżeli jesteście w pracy do 16, no to spokojnie, czas szybko minie, szczególnie, że przebojów mnóstwo. Z nutą nostalgii przygotowałem, za chwilę będzie bardzo nostalgicznie. Woman Love i Barbara Streisand już wkrótce na antenie Radia Plus.
1: Reklama.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: To patrz, jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
2: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
1: O, wielka sprawa!
2: Największa! Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

W pół do czwartej to Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Tutaj nostalgii nie brakuje i wspomnień nie brakuje. Neverending Story Limahl, piosenka z filmu o tym samym tytule. Niekończąca się historia. Co ciekawe, ten utwór, mimo tego, że został nagrany na ścieżkę dźwiękową tego filmu, to w samym filmie się nie pojawił. Ba, podobno nawet miał być niewydany, ale jednak Limahl walczył o to, żeby ta piosenka pojawiła się na płycie. No i pojawiła się i osiągnęła ogromny sukces do tego stopnia, że później już zawsze była kojarzona właśnie z filmem Neverending Story. Zresztą nie tak dawno zyskała drugą młodość, bo w takim popularnym serialu Stranger Things ten utwór także ma swoje miejsce i jest ważnym elementem całej historii. I tak oto można sobie powspominać przy przebojach Radia Plus. Tina Turner już za chwilę, a później wrócimy do klimatów filmowych, bo pojawi się duet Olivia Newton-John i John Travolta. To oczywiście będzie z filmowej wersji musicalu Grease. To już za parę minut na naszej antenie. Jeszcze Petrol Boys mam dla was i po polsku będzie Perfect. Niewiele ci mogę dać, to wszystko jeszcze do 16 w Radiu Plus będzie grane. Zostańcie z nami.

0: za kwadrans, godzina 16 to Pet Shop Boys na antenie Radia Plus. It's a Sin. Za chwilę będzie piosenka, którą uwielbiam, bardzo lubię. Oczywiście Perfect w swoim repertuarze ma mnóstwo doskonale znanych, ikonicznych przebojów, ale ten utwór wyjątkowo mi się podoba. Niewiele ci mogę dać. Mam nadzieję, że wy go również lubicie. Już za moment na naszej antenie za kwadrans czwarta.
1: Reklama.
2: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miał Szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Po reklamie.

Za 3 minuty godzina 16. Two Friends, Mike Oldfield, Maggie Reilly na 3 minuty przed serwisem informacyjnym. O 4 poinformujemy Was, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie. Później doniesienia z naszego miasta, więc zapraszam, zostańcie z nami. Dobrego popołudnia Wam życzę, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
2: Nie zwalniaj tempa na emeryturze, bo przed tobą jeszcze mnóstwo możliwości. 8 października od 10 w Amber Expo. 8 targi pracy i aktywności seniorów. Oferty pracy dla seniorów, inspirujące spotkania, warsztaty, darmowe badania medyczne, pokazy i jesienny grill. Na scenie m.in. Katarzyna Dowbor, Szymon Jachimek, Piotr Pustelnik i zespół 2 plus 1. A Pascal Brodnicki zaprosi na live cooking. Wstęp wolny. Więcej na festiwalaktywności.pl. Zaprasza Gdański Urząd Pracy.
0: Po reklamie.
3: Prokuratura przeprowadziła eksperyment procesowy w akwaparku w Łodzi. To po śmierci dziecka. Nie będzie referendum. W Warszawie zabrakło podpisów. Iskra Bożego Miłosierdzia po raz 18 odbyła się na całym świecie. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Instruktorka pływania była kilka metrów od chłopca, a ratownicy na wieżyczkach. To informacje, jakie prokuratura ujawnia po dzisiejszym eksperymencie procesowym w akwaparku Fala w Łodzi. Śledczy odtworzyli wydarzenia z lipca. Wtedy 7-latek tonął w basenie. Dziecko zmarło po 2 tygodniach w szpitalu.
4: Musimy sobie też w toku tego śledztwa odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, czy ratownicy powinni byli chodzić, a na przykład siedzieli, a jeżeli nie chodzili, to jak to wpłynęło na ich widoczność?
3: Mówił Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Ostateczne wnioski z eksperymentu mają zostać ujawnione dopiero na dalszym etapie śledztwa.
5: Wiadomości Radia Plus.
3: Ci sami hakerzy mogli ponownie wykraść dane pacjentów. Tym razem chodzi o cyberatak na firmę, która tworzy oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną. Mateusz Chłystun.
6: Według ustaleń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości za atak i kradzież danych odpowiada ta sama grupa hakerów, która w sierpniu wykradła identyczne treści z baz firmy MyDoctor i która pozostaje nieuchwytna. Śledczy na razie nie mówią o skali tego wycieku. Z zaatakowanego oprogramowania korzysta także m.in. grupa Enelmed, która poinformowała, że wyciek może dotyczyć około 3% jej pacjentów. Resort cyfryzacji zapowiedział tymczasem nowe przepisy, które mają wymusić m.in. obowiązkową certyfikację i limity przetwarzania danych medycznych przez prywatne firmy.
3: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Inicjatorom akcji nie udało się zebrać wystarczająco dużo podpisów.
7: Nie będzie w Warszawie referendum, co nie zmienia faktu, że zdarzyło się w Warszawie na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy w mojej ocenie coś naprawdę wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia.
3: Mówił organizator tej akcji Maciej Wilk. Wolontariusze zebrali 111 tysięcy podpisów. Zabrakło 20 tysięcy.
5: Wiadomości Radia Plus.
3: Stanęli na placach, ulicach i przed szkołami. W godzinie miłosierdzia Polacy po raz 18 podjęli modlitwę o pokój na świecie i nawrócenie narodów.
8: Koronka do miłosierdzia Bożego jest przede wszystkim dla mnie taką drogą do zbawienia. Modlimy się i prosimy o pokój na świecie.
9: No to jest świetny pomysł, dlatego że wtedy wszyscy jednoczymy się wspólnie na modlitwie. Możemy też zobaczyć, jak wielką siłę ta modlitwa ma i jak bardzo dużo ludzi po prostu zbiera się razem, aby wspólnie zanosić swoje prośby do Pana Boga.
3: Koronka na ulicach odbyła się na całym świecie. To inicjatywa łódzkiej grupy Iskra Bożego Miłosierdzia przy współpracy z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.
10: Sponsorem audycji jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.
11: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Morska Wita w gdyńskich Leszczynkach. Pogoda.
12: Na Pomorzu wciąż słonecznie, niebo na ogół bezchmurne. Termometry pokazują od 20 do 22 stopni. Wiatr umiarkowany południowy, ciśnienie 1026 hektopaskali. Temperatura w nocy w okolicach 10 kreski. Jutro chmury będą się pojawiać, ale będzie też słońce i trochę bezchmurnego nieba nawet. Termometry pokażą we wtorek podobnie do 22 stopni.
10: Sponsorem audycji była grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.
11: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Kopernika 71 w gdyńskim Redłowie.

0: Radio Plus, prawie 9 minut po godzinie 16. Dzień dobry, Marek Dmuchowicz, zapraszam na magazyn reporterów. W poniedziałek 28 września, sprawdźmy tematy.
1: W rytmie wydarzeń, magazyn reporterów Radia Plus.
0: W Szprzodkowie odbyło się dziś szkolenie dla mieszkańców powiatu kartuskiego z zasad bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych.
2: Najważniejsze jest to, żeby każdy sam personalnie dokonał analizy faktycznie, co by mogło by go spotkać i uodpornił się względem przygotowania, zwiększył swoją odporność, tak jak właśnie dedykuje to rząd, ministerstwo, które właśnie te szkolenia do społeczeństwa dedykuje.
0: Gdańsk zapowiada kolejne zmiany w organizacji ruchu drogowego i funkcjonowaniu tramwajów. Wiąże się to z remontami, które rozpoczną się już w październiku.
3: Prace zostaną tak zorganizowane, żeby jak najmniej utrudnić ruch komunikacji miejskiej. Dlatego też tramwaj po Alei Grunwaldzkiej będzie się poruszał prawie że przez cały okres naszych robót wahadłowo.
0: Za nami 112 dzień migranta i uchodźcy. Polska przyjmuje coraz większą ich liczbę. Według danych jest już blisko 2,5 miliona migrantów i uchodźców.
4: Albo chcemy razem budować społeczeństwo, czyli zburzyć ten wrogość, obcość, albo będziemy dalej pielęgnować swoją inność, nie sięgając do siebie, nie wyciągając do siebie ręki.
0: Poza tym w dzisiejszym magazynie powiemy o ogólnopolskiej akcji pod hasłem Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej. Powiemy o nowym roku akademickim Szkoły Biblijnej w Gdańsku w Oliwie. Będą też aktualności z Watykanu. Zapraszam.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Radio Plus 18 minut po godzinie 16. Dziś w Przodkowie mieszkańcy powiatu kartuskiego uczyli się, jak się zachować w czasie kryzysowych sytuacji.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: Na przykład po usłyszeniu alarmu, w czasie wypadku czy podczas blackoutu. Bezpłatne, powszechne warsztaty ochrony ludności zorganizował powiat kartuski i Polski Czerwony Krzyż. Na miejscu był Ignacy Motyliński.
2: Sala konferencyjna przy ulicy Kartuskiej w Przodkowie zamieniła się dziś w salę ćwiczeń. Uczestnicy nie tylko słuchają, sami sprawdzają, co zrobiliby w pierwszych minutach kryzysu. Co jest najważniejsze?
3: Przede wszystkim wiedza, analizy zagrożeń, które ewentualnie mogłyby spotkać te osoby. Radosław Zwara, instruktor Polskiego Czerwonego Krzyża. Najważniejsze jest to, żeby każdy sam personalnie dokonał analizy faktycznie, co by mogło by go spotkać i uodpornił się względem przygotowania, zwiększył swoją odporność, tak jak właśnie dedykuje to rząd, ministerstwo, które właśnie te szkolenia do społeczeństwa dedykuje.
2: Czego dowiadują się uczestnicy? Najlepiej dowiedzieć się z pierwszej ręki.
4: Dowiadujemy się o faktycznych potrzebach, o faktycznych zagrożeniach, które obecnie rosną, ale również dużo informacji zdobyliśmy odnośnie w zakresie jakby konieczności każdego z nas przygotowania się do ewakuacji. Czyli plecak ewakuacyjny zapewnia tutaj bardzo bogate wyposażenie, nam zaprezentowano, ale każdy z nas musi sobie przygotować, dostosować plecak do swoich potrzeb.
2: Ma pan już swój w domu?
4: Mam plecak, co prawda nie jest kompletnie wyposażony jeszcze, ale dzisiejsze szkolenie wyłowiło kilka akcentów, których mi brakuje i na pewno będę miał świadomość, żeby to wkrótce uzupełnić.
2: Plecak ewakuacyjny to jednak nie jedyne zagadnienie, które jest dziś omawiane. Klasyczne elementy w trochę innym wydaniu też są tu obecne. Chodzi oczywiście o pierwszą pomoc.
3: Ale w tej pierwszej pomocy na jednym elemencie się skupimy. Obecnie w trakcie pokoju mamy główną przyczynę tak naprawdę naszej umieralności, przyczynę oddechową. W trakcie konfliktu zbrojnego jest to przyczyna krwotoków intensywnych, tętniczych i tutaj będziemy starać się skupiać, dać świadomość każdemu, jak ewentualnie oddziaływać i się przygotować do tego, żeby faktycznie ta śmiertelność była mniejsza.
2: Kryzys to też sytuacja, w której znika prąd, nie działa telefon, a sklepy są zamknięte. Część warsztatów dotyczy więc tego, co mamy w domu, zanim cokolwiek się wydarzy.
3: Możliwości alternatywnego źródła prądu, możliwości grzewczej, w zależności od tego, jaki ten dom nasz będzie, nie? Czy to będzie mieszkanie, czy dom. Zdawać sobie sprawę, kto do nas dotrze, w jakim czasie i liczyć po prostu na samego siebie, przede wszystkim poczynając od siebie, a potem dopiero oczekując pomocy innych.
2: Umiejętności mieszkańców to jedno, a co po stronie samorządu? O to spytałem Andrzeja Warzykowskiego, wójta gminy Przodkowo.
5: No, my mamy w tej chwili pełne wyposażenie, jeśli chodzi o agregaty na naszych ujęciach wody, na przepompowniach, czyli brak prądu powoduje to, że my mamy zdolność dostarczania i wody, i odbiór ścieków. No oczywiście to jeszcze też powinno zajść u każdego mieszkańca, więc to na pewno nie jest 100% przygotowanie, bo nie ma tak, żeby tam, myślę, 90 czy 100% mieszkańców było już na to przygotowanych, absolutnie. Myślę, to jest początek drogi. To samo, jeżeli chodzi o miejsca schronienia czy ukrycia, to jest początek drogi. No, u nas w gminie nie ma na przykład żadnego schronu. Inna sytuacja może być w dużych miastach, gdzie budowle, jakie są zaliczone, przystosowane, parkingi podziemne, czy teraz według nowego prawa budowlanego narzucane obowiązki na deweloperów w budowaniu takich właśnie miejsc ukrycia, no ale to też jest tylko jakiś procent. Niech nikt nie myśli, że w tej chwili już na przykład alarm, syrena i wszyscy uciekamy do schronów. Ich po prostu nie ma w tym momencie.
2: Najbliższe terminy w Żukowie od 5 do 9 października w remizie OSP, w Chmielnie 9 października i w Sierakowicach 13 października. Miejsc jest ograniczona liczba, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisać się można przez infolinię 800 088 136 albo online poprzez formularz na stronie powiatu kartuskiego. Z Przodkowa Ignacy Motyliński, Radio Plus.
0: A terminów dotyczących tych warsztatów jest oczywiście więcej. Te najbliższe odbędą się jeszcze w Sulęczynie 26 października, a w listopadzie w Przodkowie, Kartuzach i Stężycy, gdzie ostatnie zajęcia zaplanowano na 23 listopada. Magazyn reporterów Radia Plus do 18, a za chwilę zajmiemy się najbliższymi remontami dróg w Gdańsku.
6: Zwężeniu ulegną kierunki ruchu zarówno od strony Opery Bałtyckiej w kierunku Alei Hallera, jak i w odwrotną stronę, czyli od Hallera w kierunku Alei Zwycięstwa.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
7: Reklama.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
10: Gibała kontra Piątkowska. Będzie druga tura wyborów w Krakowie. Przyspieszenie rozliczeń. Ponad 300 spraw i niemal 700 podejrzanych. Turystyczny hit. Do upolowania 300 zł na jesienny wypoczynek.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
11: Krawężniki, wysokie ulice, pełne parkingi? Nowa Toyota Yaris Cross jest na to gotowa. Kompaktowa, nowoczesna i stworzona do codziennej jazdy. Już u nas od 106 900 zł lub od 778 zł netto miesięcznie. Nowa Toyota Yaris Cross. SUV, który nie boi się miasta. Poznaj ją podczas jazdy testowej w Toyota Carter Chodzeń. Gdańsk, Grunwaldzka 260 lub Kowale, Magnacka 9.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Nie zwalniaj tempa na emeryturze, bo przed tobą jeszcze mnóstwo możliwości. 8 października od 10 w Amber Expo. 8 targi pracy i aktywności seniorów. Oferty pracy dla seniorów, inspirujące spotkania, warsztaty, darmowe badania medyczne, pokazy i jesienny grill. Na scenie m.in. Katarzyna Dowbor, Szymon Jachimek, Piotr Pustelnik i zespół 2 plus 1. A Pascal Brodnicki zaprosi na live cooking. Wstęp wolny. Więcej na festiwalaktywności.pl. Zaprasza Gdański Urząd Pracy.
16: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
17: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
19: 18, 47, 12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
20: To ja też chcę! 24, 39.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Po reklamie.

0: Radio Plus do 17:25 minut. Miasto Gdańsk zapowiedziało kolejne prace na drogach i o tym teraz w magazynie.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: Prace obejmą ulicę Halera i Kliniczną oraz Aleję Grunwaldzką i Zwycięstwa. Realizacja ma rozpocząć się już na początku października. Na co muszą zatem być gotowi kierowcy, mieszkańcy i pasażerowie komunikacji miejskiej, sprawdziła Anna Klonowska.
2: W najbliższych dniach w Gdańsku ruszają aż dwa remonty, które będą wiązały się ze zmianami organizacyjnymi w ruchu. Jeden z nich dotyczy modernizacji komory kolektora kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Halera i Klinicznej, wyjaśnia Krzysztof Molenda, członek zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej.
3: Zwężeniu ulegną kierunki ruchu zarówno od strony Opery Bałtyckiej w kierunku Alei Halera, jak i w odwrotną stronę, czyli od Halera w kierunku Alei Zwycięstwa, jak również zwężeniu ulegnie kierunek ruchu do dwóch pasów z ulicy Klinicznej, tutaj w kierunku Wyspiańskiego i w kierunku Halera. Natomiast zachowujemy wszystkie przejezdności, nie będzie żadnego wyłączenia.
2: Prace rozpoczną się 3 października i potrwają do końca grudnia. Mieszkańcy nie powinni odczuć niedogodności związanych z funkcjonowaniem kanalizacji.
3: Kompletnie to nie będzie miało żadnego dostrzegalnego skutku dla mieszkańców. Zarówno przepływ ścieków, jak i oczywiście dostawa wody, no to już w ogóle nie ma żadnego związku. Przepływ ścieków też będzie zachowany. Będą tutaj zastosowane takie tymczasowe bypassy, jak my to nazywamy, które będą odprowadzać ścieki w sposób ciągły.
2: Z kolei 2 października rozpocznie się remont przejazdu drogowo-torowego w rejonie Alei Zwycięstwa i Alei Grunwaldzkiej przy Zawrotce. Prace obejmą zarówno torowisko, jak i powierzchnię przejazdu, mówi Anna Bobrowska, dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.
4: W ramach tych prac istniejące tam obecnie płyty gumowe zostaną zastąpione nowoczesnymi płytami prefabrykowanymi torowymi. Oprócz tego wymienimy również nawierzchnię torową na odcinku około 150 metrów w kierunku Wrzeszcza.
2: Na czas prac przejazd torowo-drogowy zostanie zamknięty dla ruchu kołowego. Zmiany w organizacji komunikacji miejskiej mają być ograniczone.

0: ograniczone do minimum, ale bez nich również się nie obejdzie.
1: Prace zostaną tak zorganizowane, żeby jak najmniej utrudnić ruch komunikacji miejskiej. Dlatego też tramwaj po Alei Grunwaldzkiej będzie się poruszał prawie że przez cały okres naszych robót wahadłowo. Będą jednak krótkie okresy, kiedy ten tramwaj nie będzie kursował przez Aleję Grunwaldzką.
0: Płynny ruch w rejonie Alei Grunwaldzkiej powinien zostać przywrócony 17 października. Do tego czasu przed podróżą warto sprawdzać aktualne trasy komunikacji, mówi Wojciech Siłkowski, zastępca dyrektora do spraw organizacyjnych Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.
2: Tramwaje linii 2 i 3 pojadą objazdem przez ulicę Jana Skolna. Linia 4 będzie zawieszona, jej kursy przejmie linia 2, także pasażerowie tutaj niczego nie stracą. Linia 5 pojedzie na wydłużonej trasie między przystankami Wyspiańskiego a Politechnika przez pętlę na węźle Kliniczna, ale te wszystkie przystanki, które są na trasie linii 5, zostaną obsłużone i zachowane.
0: Tak będzie w przypadku remontu na skrzyżowaniu ulic Halera i Klinicznej. Natomiast w rejonie remontów na styku Alei Zwycięstwa i Alei Grunwaldzkiej tramwaje będą kursowały wahadłowo.
2: Uznaliśmy to rozwiązanie za korzystniejsze dla pasażerów niż przesiadanie się do autobusów komunikacji zastępczej, nawet gdyby te tramwaje miały mieć chwilami delikatne opóźnienia. Ruch tramwaju w tym miejscu będzie wstrzymany jedynie w dwa piątkowe wieczory, 2 i 9 października.
0: Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej mają być na bieżąco publikowane na stronach miejskich. Anna Klonowska, Radio Plus.
3: A na czas utrudnień miasto rekomenduje pasażerom przystanek Politechnika SKM jako wygodne miejsce przesiadek między tramwajami.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Popołudniowy program Radia Plus, 18 minut pozostało do 17, a w tej części magazynu jeszcze powiemy o obchodzonym w ostatnią niedzielę 12 dniu migranta i uchodźcy, jaki wpływ na migrację między innymi na rynek pracy. O tym za chwilę.
1: Mimo, że tyle osób przyjechało do Polski, migrantów, nie wpłynęło to na poziom bezrobocia. Dalej oscyluje w okolicach 4%. Nikt nikomu nie zabrał pracy. Ale co jest ważne, migranci wpłynęli na nasz rynek. I wiemy, że migranci głównie te pieniądze, które zarobią, od razu wydają tutaj.
2: Reklama.
3: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Już jest. Nowy salon Bestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj. Przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestion. Bestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24,39.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Po reklamie.

0: Radio Plus, 10 minut pozostało do 17. Za nami 112. Dzień Migranta i Uchodźcy.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: I to okazja, by sprawdzić, jak w ostatnich latach Polska stawała się krajem przyjmującym coraz większą liczbę migrantów i uchodźców. Jaka jest rola Kościoła w budowaniu mostów? Jaki wpływ ma migracja na rynek pracy, system edukacyjny, życie religijne? O tym Aneta Paszko.
2: Według danych GUS w Polsce przebywa obecnie blisko 2,5 miliona migrantów i uchodźców. 73% wszystkich stanowią obywatele Ukrainy. Opinie i oceny na temat cudzoziemców w Polsce są podzielone, a to ważne, by budować mosty, w tym także rola Kościoła, ale nie tylko, przyznaje biskup Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów i uchodźców.
3: Albo chcemy razem budować społeczeństwo, czyli zburzyć tę wrogość, obcość, albo będziemy dalej pielęgnować swoją inność, nie sięgając do siebie, nie wyciągając do siebie ręki. Co jest ważne w nauce Kościoła, to poczucie godności i solidarności z tymi, którzy potrzebują, nie może być sprowadzone do takiej relacji ja daję, a ten ktoś przyjmuje. Ideałem w integracji w społeczeństwie jest uczynienie z tych migrantów, uchodźców, z tych obcych, kogoś, kto będzie w naszej wspólnocie.
2: Sporą rolę w budowaniu integracji pełni Kościół lokalny, zauważa werbista, ojciec Eryk Honaka, dyrektor werbistowskiego Centrum Migranta Fushenfu. Dobrym sposobem na poznanie kultury obcokrajowców, zdaniem duchownego, jest udział w organizowanych przez nich i dla nich mszach świętych, warsztatach czy spotkaniach, na przykład w duszpasterstwach.
4: To, co my werbiści próbujemy od paru lat robić, jest ta integracja ze wspólnotą lokalną. I to się odbywa na przykład, jak są msze. Mamy wspólne msze, wspólne uroczystości, kiedy też mogą być razem, mogą te dwie wspólnoty albo i więcej być razem. To jest ważne. Jeżeli nie ma kontaktu, to wtedy działają tylko stereotypy. A wtedy, jak jest ten bezpośredni kontakt, poznajemy człowieka, poznajemy jego kulturę, jego historię, potem zupełnie inaczej się podchodzi do takiego człowieka.
2: W polskich szkołach uczy się ponad 246 tysięcy uczniów cudzoziemców. 83% stanowią dzieci z Ukrainy. 35 tysięcy to uczniowie innych państw. Największym mitem krążącym w Polsce jest ten, że migranci i uchodźcy odbierają miejsca pracy Polakom. A jak jest naprawdę, wyjaśnia Joanna Survillo z Międzynarodowej Organizacji Humanitarnej IRC.
5: Migrantów na rynku pracy jest coraz więcej. Wiemy, że mamy 1,5 miliona osób z Ukrainy. Mamy też migrantów z innych krajów, takich jak i Białoruś, i Gruzja, ale też Nepal, Indie. Ale to są osoby pracujące. Mimo, że tyle osób przyjechało do Polski, migrantów, nie wpłynęło to na poziom bezrobocia. Dalej oscyluje w okolicach 4%. Nikt nikomu nie zabrał pracy, ale co jest ważne, migranci wpłynęli na nasz rynek, bo prawie 2,7% kontrybucji to jest ogromna część. I wiemy, że migranci głównie te pieniądze, które zarobią, od razu wydają tutaj.
2: W Polsce działa już kilkanaście centrów integracji cudzoziemców, które pomagają im w sprawach urzędowych czy adaptacji. Podobnie działa Fundacja Ocalenie. Jak mówi Katarzyna Regulska, sytuacja obcokrajowców w Polsce nie jest łatwa.
6: Oprócz tego, że z różnymi przejawami takich mikroagresji, jakichś uwag na temat koloru skóry, też ataki rasistowskie, przez to, że mają ogromne problemy, żeby wynająć mieszkanie w momencie, kiedy mówią, z jakiego kraju pochodzą, wynajmujący przestają być zainteresowani najmem. Również jeśli chodzi o szukanie pracy, mają trudności. No często też jest tak, że po prostu pracują poniżej swoich kwalifikacji.
2: Zdaniem Regulskiej potrzeba większej edukacji polskiego społeczeństwa, integracji i poznawania przybyszów, którzy osiedlają się w naszym kraju, co może mieć wpływ na przyszłość.
6: My mamy po prostu w sobie bardzo dużo stereotypów, tak? Te stereotypy też nam wzmacniają media. Wydaje mi się, że to, co jest potrzebne, to jest potrzebna jakby zmiana świadomości. I to jest po prostu bardzo długi proces. I wydaje mi się, że to nas czeka, bo jeśli mówimy o kryzysie demograficznym i wiemy, że będzie coraz więcej osób cudzoziemskich w Polsce, to prawdopodobnie nie będzie wyjścia, bo jakby taka, a nie inna jest rzeczywistość.
2: Eksperci apelują też, aby migracji czy uchodźstwa nie demonizować, ale też nie wybielać. Ważne, abyśmy odróżniali fakty od fake newsów i sprawdzali każdą informację na temat przybyszów w wiarygodnych źródłach. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: To wszystko w tej części magazynu. W kolejnej będziemy mówić m.in. o przemocy rówieśniczej.
7: Tak naprawdę co czwarte dziecko doświadczało jakiegoś hejtu czy też cyberbullyingu. Natomiast problem polega na tym, że dzieci uważają, że jeżeli zaczną o tym mówić, to problem się nie skończy, tylko będzie narastał.
0: Trwa Ogólnopolski Tydzień Przeciwdziałaniu Przemocy Rówieśniczej i o tym po 17 w magazynie. A za chwilę wiadomości, które przedstawi Mikołaj Gronet.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Reklama.
1: Nie zwalniaj tempa na emeryturze, bo przed tobą jeszcze mnóstwo możliwości. 8 października od 10 w Amber Expo. 8 targi pracy i aktywności seniorów. Oferty pracy dla seniorów, inspirujące spotkania, warsztaty, darmowe badania medyczne, pokazy i jesienny grill. Na scenie m.in. Katarzyna Dowbor, Szymon Jachimek, Piotr Pustelnik i zespół 2 plus 1. A Pascal Brodnicki zaprosi na live cooking. Wstęp wolny. Więcej na festiwalaktywności.pl. Zaprasza Gdański Urząd Pracy.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Ercado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
4: Świętuj Międzynarodowy Dzień Muzyki z Polską Filharmonią Bałtycką w Gdańsku. 2 października Orkiestra Filharmonii zagra piękny koncert Beethovena z udziałem pianisty Jakuba Kuszlika, laureata konkursu Chopinowskiego. Z kolei 9 października solistką będzie znakomita wiolonczelistka Maria Leszczyńska. W programie kompozycje Bacewicz i Musorgskiego. Więcej na www.filharmonia.pl. Energa z grupy Orlen, sponsor strategiczny. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza.
0: Po reklamie.
5: Radio Plus.
6: Już dziś rozpoczną się uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława, zamordowanego w Jarosławiu. Hulajnoga elektryczna na trasie szybkiego ruchu w Warszawie. Plaże na środkowym Pomorzu zamknięto do odwołania. Woda została zanieczyszczona. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Za pół godziny rozpoczną się uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza, który zginął w ataku nożownika w Jarosławiu. Duchowny został śmiertelnie raniony w opactwie sióstr benedyktynek przez obywatela Ukrainy Ihora M. Biegli stwierdzili u niego ostre zaburzenia psychotyczne. O szczegółach uroczystości Tomasz Widak.
7: Uroczystości pogrzebowe będą miały dwudniowy charakter i rozpoczną się dziś wieczorem w jarosławskim opactwie. O 17.30 odmówiony zostanie różaniec, a o 18.00 rozpocznie się msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Adama Szala. Jutro uroczystości przeniosą się do rodzinnej miejscowości księdza Zbojnowicza. W Grzęsce o 10.30 rozpocznie się różaniec, a o 11.00 msza święta pogrzebowa. Po niej ksiądz Stanisław zostanie pochowany na miejscowym cmentarzu.
6: Ksiądz Stanisław miał 67 lat.
5: Wiadomości Radia Plus.
6: Specjalny zespół śledczych zbada aferę Zonda Krypto. Powołał go minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
8: 7 prokuratorów będzie dalej bardzo intensywnie pracować nad tą sprawą. Szefem tego zespołu będzie prokurator Marek Wełna. Przeniesienie tej sprawy ze Śląska do Warszawy daje nam większe możliwości. Dlatego sprawa Zondy jeszcze przyspieszy.
6: Sprawę Zonda Krypto prokuratura bada pod kątem oszustwa i prania brudnych pieniędzy. Połączono ją ze śledztwem związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy kryptowalut BitBay. Rozpędzona hulajnoga elektryczna na trasie szybkiego ruchu w Warszawie. Nagranie trafiło do internetu.
9: Ty, on normalnie hulajnogą przekracza prędkość.
10: No jedziemy z tobą, jedzie szybciej niż my.
11: Ale on jedzie normalnie drogą szybkiego
9: ruchu. Na hulajnodze, trzypasmową. On zaraz na S8 wjedzie.
6: Sprawę bada policja, mówi Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej.
12: Prowadzimy czynności wyjaśniające w celu ustalenia kierującego, sprawdzenia gdzie i kiedy doszło do zdarzenia oraz czy film jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję, czy jest prawdziwy.
6: Młodemu mężczyźnie grozi teraz nawet 5 tysięcy złotych mandatu. Plaże na środkowym Pomorzu zamknięto do odwołania. Pomiędzy Rowami a Rusinowem morze wyrzuciło na brzeg czarne grudki o zapachu ropy. Służby podejrzewają, że oleistą substancją może być mazut. Zlecono badania laboratoryjne.
0: Po ich ustaleniu zostaną podjęte odpowiednie działania mające na celu usunięcie tej substancji z plaży. Do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy substancja może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska.
6: Mówiła Dagmara Szerlot z Urzędu Morskiego w Słupsku. Mazut to ciężki olej opałowy, może być toksyczny i powodować oparzenia skóry.
13: Na Pomorzu wciąż słonecznie, niebo bezchmurne na ogół. Termometry pokazują teraz od 18 do 21 stopni, wiatr umiarkowany południowy, ciśnienie 1026 hektopaskali. Nocą temperatura w okolicach 10 kreski. Jutro chmury zobaczymy, ale będzie też dużo słońca i trochę bezchmurnego nieba. Termometry pokażą we wtorek do 22 stopni.
5: Radio.

0: Radio Plus, 9,5 minuty po 17. Marek Dmuchowicz, zapraszam teraz na drugą część magazynu reporterów. Teraz tematy.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: Ma ogólnopolski tydzień przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej. W magazynie pytać będziemy m.in. o to, na jakie sygnały powinni zwrócić uwagę rodzice.
2: Żeby w tym tygodniu wybrzmiało, że dokładamy wszelkich starań, żeby w sposób prawidłowy prowadzić działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży, podkreślając problem budowania wzajemnych relacji, empatii, a przy tym podkreślając, jakie są zagrożenia w sieci i jak ich unikać.
0: Potem zajrzymy do gdańskiej Oliwy, gdzie Szkoła Biblijna Archidiecezji Gdańskiej zainauguruje w tym tygodniu 10. już rok akademicki.
3: Ten rok będzie wyjątkowy, bo to już jest jubileuszowe 10 lat minęło. Zaczynaliśmy od takiego kursu dwuletniego i on obejmował jakby całe Pismo Święte. Powtórzyliśmy parę razy ten kurs, ale uczestnicy, którzy już go ukończyli, chcieli kontynuować.
0: Na magazyn jak zawsze przed 18:00 zakończą aktualności z Watykanu. Zapraszam.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Radio Plus 19:17 trwa ogólnopolski tydzień przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: Jest to okazja, by zwrócić uwagę na problem przemocy wśród dzieci i młodzieży, ale także na to, jak ją rozpoznawać i jak reagować. O tym, na jakie sygnały powinni zwrócić uwagę rodzice i jakie konsekwencje mogą ponieść nieletni sprawcy, z podinspektor Moniką Herman z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy rozmawia Karolina Marcisz.
2: Dzisiaj rozpoczęła się ogólnopolska akcja Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej i Budowania Relacji. Skąd jest taka potrzeba?
3: Myślę, żeby podkreślić, jak ważna jest współpraca pomiędzy różnymi pionami i instytucjami z przemocą rówieśniczą. Żeby w tym tygodniu wybrzmiało, że dokładamy wszelkich starań, żeby w sposób prawidłowy prowadzić działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży, podkreślając problem budowania wzajemnych relacji, empatii, a przy tym podkreślając, jakie są zagrożenia w sieci i jak ich unikać, nie dać się zmanipulować, ale też gdzie szukać pomocy.
2: Jak duża jest skala tego problemu? Jak często młodzież, dzieci spotykają się z taką czy inną formą przemocy?
3: Proszę pamiętać, że młodzi ludzie nie chcą o tym mówić, że generalnie z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że tak naprawdę co czwarte dziecko doświadczało jakiegoś hejtu czy też cyberbullyingu. Natomiast problem polega na tym, że dzieci uważają, że jeżeli zaczną o tym mówić, to problem się nie skończy, tylko będzie narastał. Że mamy tak zwanych niemych świadków, którzy widzą, też nie chcą reagować, bo boją się, że ich reakcja może spowodować, że oprawca się skupi na nich. Więc tutaj jest też taki zaklęty krąg osób, które milczą jak takie małpki. Nie chcę widzieć, nie chcę słyszeć i nie chcę mówić. A myślę, że te działania w tym tygodniu mają przede wszystkim podkreślić istotę tego, jest, że jeżeli widzisz, to reaguj. Mów. Jeżeli boisz się sam to zrobić, od tego są dorośli. My jesteśmy, ale dopóki my nie wiemy, my nie możemy reagować.
2: Co się dzieje, gdy policja otrzymuje zgłoszenie o przemocy między uczniami? Jak wygląda taka reakcja?
3: To wszystko w zależności od tego, jaki mamy zgromadzony materiał i od wieku uczestnika. Dlatego, że jeżeli mamy osobę, która ukończyła 13 rok życia, to te wszelkiego rodzaju zachowania są traktowane jako czyn karalny. Policja zbiera, zabezpiecza materiały, przesyła do sądu celem podjęcia działań już przez sąd rodzinny. Jeżeli mamy to dziecko w tym okresie pomiędzy 10 a 13 rokiem życia, są to zachowania, które świadczą o demoralizacji, czyli zachowaniach niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami, wówczas też zabezpieczamy materiał i też wysyłamy celem rozpatrzenia do sądu rodzinnego. Także to nie jest tak, że to pozostaje tylko w sferze organów ścigania. Proszę pamiętać, że zgodnie z ustawą o wspieraniu resocjalizacji nieletnich policja jakby wykonuje tylko pewien zakres czynności, natomiast orzekanie jest po stronie już sądu rodzinnego.
2: Co w takiej sytuacji może orzec sąd rodzinny? Środki wychowawcze czy na przykład zakład poprawczy?
3: Najpierw nadzór kuratorski, nadzór instytucjonalny, wzmocnienie nadzoru przez rodziców, a już dopiero w zależności od sposobu i przewinienia może być to ośrodek wychowawczy.
2: Tak jak pani mówiła, te sytuacje są różne. To mogą być nękanie wiadomościami, wysyłanie jakichś przerobionych zdjęć teraz w dobie sztucznej inteligencji. Z jakim pani największym skrajnym przypadkiem się spotkała do tej pory?
3: Myślę, że to nawet nie była przerabiana fotografia, tylko dzieci tak bez takiej samokontroli robią sobie nagie zdjęcia i wysyłają. Wysyłają koleżankom, kolegom, wysyłają, żeby pokazać, jak są budowani, wysyłają, żeby zainteresować. No i te zdjęcia krążą potem w środowisku szkolnym. Często to jest poza w ogóle wiedzą rodziców, grona pedagogicznego. No i wówczas dochodzi do takich sytuacji, że jeżeli dziecko się dowiaduje, no to przestaje chodzić. Są podejmowane próby samobójcze, bo dziecko nie potrafi jakby stanąć w świecie rzeczywistym z tą prawdą o sobie. I najczęściej się to kończy tak, że dziecko właśnie przestaje chodzić do szkoły, zaczyna się samo okaleczać. I tu też trzeba być uważnym, że dzieci jakby samo okaleczają się w różnych miejscach, że to nie jest tylko tak, że te samookaleczenia są w miejscach widocznych, na rękach, że często jest to tak poukrywane, że często trudno nam dorosłym jest to dostrzec.
0: Podinspektor Moniką Herman z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy rozmawiała Karolina Marcisz. Magazyn reporterów Radia Plus, a za chwilę powiemy o nowym roku akademickim w Szkole Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej.
4: Wstępnych egzaminów nie przeprowadzamy, Więc na pewno wystarczą dobre chęci i pasja do zgłębiania Słowa Bożego.
5: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Gibała kontra Piątkowska. Będzie druga tura wyborów w Krakowie. Przyspieszenie rozliczeń. Ponad 300 spraw i niemal 700 podejrzanych. Turystyczny hit. Do upolowania 300 zł na jesienny wypoczynek.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Są samochody, które po prostu się ogląda. I są takie, które chce się poznać bliżej. Poznaj Szery. Samochody stworzone z myślą o codziennej przyjemności z jazdy. Odważny design, nowoczesne technologie i komfort, który docenisz od pierwszych kilometrów. Szery ma nowy adres w Trójmieście. Kieruj się na Szery Zdunek. Gdańsk, Miałki Szlak 42.
11: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: Płynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
5: Po reklamie.

0: Radio Plus do 18.26 minut. W najbliższą środę w Gdańsku-Oliwie Szkoła Biblijna Archidiecezji Gdańskiej zainauguruje 10 rok akademicki.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: Inauguracja rozpocznie się od otwartego spotkania z siostrą Judytą Pudełko. Wszyscy, którzy chcą lepiej poznać Pismo Święte i jego kontekst, mogą uczyć się raz w tygodniu w Gdańsku, w Gdyni albo online. Jak to wygląda w praktyce, sprawdził Ignacy Motyliński.
2: Jestem w Gdańsku-Oliwie, a moją rozmówczynią jest dziś Magda Szczerkowska, koordynatorka Szkoły Biblijnej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Czym w zasadzie Szkoła Biblijna jest?
3: No myślę, że taką dobrą przestrzenią do tego, żeby człowiek, który interesuje się Pismem Świętym, mógł pogłębić swoją wiedzę.
2: Jakąś wiedzę wstępną trzeba mieć?
3: Wstępnych egzaminów nie przeprowadzamy, więc na pewno wystarczą dobre chęci i pasja do zgłębiania Słowa Bożego.
2: A jeżeli chodzi o wiek, osoby, które do Was przychodzą, jak to wygląda pod tym względem?
3: To raczej tak różnorodnie, od młodych studentów po osoby w podeszłym wieku. Gdzieś tam myślę, że trafiają ci ludzie, którzy szukają miejsca w formacji dla siebie.
2: Mamy trzy lokalizacje spotkań. W Gdyni jest to aula w Dolnym Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa na ulicy Armii Krajowej, gdzie zajęcia są we wtorki o 18.45. W Gdańsku w auli Jana Pawła II w Oliwie na ulicy Nowickiego w środy też o 18.45, no i w formie online. A czym ta forma online różni się od zajęć stacjonarnych?
3: Nie różnią się, w sensie, że ja nagrywam je właśnie w środowe wykłady w Gdańsku. Później dodaję po prostu slajdy, które księża wykładowcy używają, żeby uczestnik online też miał pełny pogląd, jak to wygląda na żywo. Choć wiadomo, że stacjonarnie dochodzi jeszcze przerwa, relacje, dobra kawa, czasem ciastko, więc też jest to coś, co warto zasmakować, więc jeżeli ktoś jest z Trójmiasta, to jak najbardziej zachęcam do stacjonarnego udziału.
2: Takie wykłady Szkoła Biblijna już działa od 10 lat. Co się zmieniło przez te lata?
3: Tak, właśnie ten rok będzie wyjątkowy, bo to już jest jubileuszowe 10 lat minęło. Zaczynaliśmy od takiego kursu dwuletniego i on obejmował jakby całe Pismo Święte. Powtórzyliśmy parę razy ten kurs, ale uczestnicy, którzy już go ukończyli, chcieli kontynuować, więc później teraz co roku są nowe przedmioty, nowe księgi omawiane, więc zawsze każdego roku staramy się dodać coś nowego.
2: Czyli jeżeli było się na zajęciach, na wykładach rok temu, a przyjdzie się znowu w tym roku, czy dowiemy się czegoś nowego?
3: Tak, tak. W tym roku będziemy omawiać na przykład Księgę Pieśni nad Pieśniami, której do tej pory nie było. Zawsze staramy się jakoś urozmaicić, żeby z jednej strony mogły się odnaleźć nowe osoby, które dopiero co zaczynają z nami przygodę, ale też, żeby nasi absolwenci mogli kontynuować przygodę z Pismem Świętym.
2: W środę 30 września zaczynacie i wtedy będzie takie spotkanie otwarte. Tam będzie wykład, spotkanie ze specjalistą.

0: Specjalnym gościem.
1: Tak, tak. Zaprosiliśmy wybitną postać, siostrę Judytę Pudełko z Warszawy, biblistkę, panią profesor. Temat wykładu to wspólnota Jezusa, czyli o jakim kościele uczy nas Pismo Święte. Zaproszeni są wszyscy chętni, i absolwenci, i zapisani, i niezapisani. To też fajna okazja, żeby przyjść i poczuć nasz klimat i być może zostać na dłużej.
0: Jakiś przekaz do kogoś, kto się waha przed przyjściem?
1: Chodźcie, a zobaczycie, jak to powiedział Pan Jezus w Ewangelii.
0: Moim gościem była Magda Szczerkowska, koordynatorka Szkoły Biblijnej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: Rozmawiał Ignacy Motyliński. Spotkanie otwarte, o którym była mowa przed chwilą, rozpocznie się w Gdańsku-Oliwie 30 września o godzinie 19. Oprócz tego Szkoła Biblijna zaprasza także poza salę wykładową. Szczegóły wszystkich wydarzeń można znaleźć na stronie Archidiecezji Gdańskiej.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Po południowy program Radia Plus, 18 minut do 18, a w magazynie jeszcze aktualności z Watykanu za chwilę.
1: Reklama.
2: Od soboty 3 października remontujemy komorę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Hallera i Klinicznej. To oznacza zmiany w organizacji ruchu drogowego i tramwajowego. Inwestorem jest miejska spółka GIFK. Sprawdź szczegóły na gdansk.pl/itd.
1: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W ostatnim dniu wizyty we Francji papież odwiedził Metz, rodzinne strony Roberta Schumana. Leon XIV przypomniał tam o fundamentach zjednoczonej i wiernej korzeniom Europy. Papież przypomniał też postać świętego Benedykta, bez którego nie byłoby cywilizacji europejskiej, jaką znamy. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. XIV jako drugi papież po Janie Pawle II udał się do Metz. W centrum imienia Roberta Schumana wziął udział w spotkaniu z udziałem zwierzchników religijnych we Francji, a także przedstawicielami europejskich biskupów, pośród których był m.in. arcybiskup Tadeusz Wojda. Przywódcy religijni odczytali treść wspólnego zobowiązania na rzecz pokoju. Z kolei Ojciec Święty mówił o tym, że Europa pilnie potrzebuje dialogu ponad podziałami.
2: Dialog nie umniejsza naszej tożsamości, lecz pozwala ją wyrażać z prostotą i w prawdzie, otwierając się zarazem na odmienność drugiego człowieka. Dialog między osobami różnych religii nie odbywa się wyłącznie ze względu na dyplomację, uprzejmość czy tolerancję. Celem dialogu jest nawiązanie przyjaźni, pokoju. Święty Jan Paweł II uważał dialog za wymóg wpisany w samą naturę człowieka. Według Paula Rickera jest on drogą, na której uczymy się postrzegać inność jako obietnicę, a nie zagrożenie. Jest sztuką spotkania, której nasz świat tak bardzo potrzebuje, stojącą na przeciwległym biegunie wobec agresji i przemocy.
1: Następnie papież wziął udział w spotkaniu poświęconemu korzeniom i przyszłości Europy. Leon XIV mówił o postaci premiera Francji i kandydata na ołtarze Roberta Schumana, a opowiadając o jego wizji zjednoczonej Europy, podkreślał m.in. potrzebę poszanowania prawa międzynarodowego, które nie może być narzucane przez pojedyncze państwa, a także dążenia do pokoju, które jest czymś więcej niż tamowaniem krwotoku wojen. Przypomniał też, że nie można mówić o Europie, nie mówiąc o chrześcijaństwie.
2: Do długu, jaki kultura europejska zaciągnęła wobec chrześcijaństwa, nie jest bynajmniej przejawem wykluczającego kryterium wyznaniowego, lecz pozwala lepiej zrozumieć, że otwarcie na transcendencję stanowi zawsze konstytutywny wymiar osoby ludzkiej i żywe źródło cywilizacji. Laickość nie oznacza jedynie bezwyznaniowego charakteru instytucji publicznych, lecz zakłada również rzeczywistą współpracę między stronami, a także poszanowanie przez władze państwowe i unijne autonomii kościołów oraz wspieranie ich wolności organizowania się, wypowiedzi i publicznego sprawowania kultu.
1: Nawiązując do chrześcijańskich korzeni Europy, Ojciec Święty przypomniał też zasługi jej patrona, świętego Benedykta z Nursii.
2: Pomoc ubogim, chorym i osobom starszym, wychowanie dzieci, uniwersytety, szpitale i medycyna, architektura i inżynieria, rozwój nauk, prawo oraz organizacja miast i samych państw. Jakże wiele dziedzin życia Europy zostało głęboko ukształtowanych przez świętego Benedykta i jego mnichów. Bez tego monastycznego podłoża, cywilizacja europejska, jaką znamy, nie mogłaby istnieć.
1: Po południu Leon XIV odprawi mszę świętą w katedrze świętego Szczepana, a następnie wyruszy w podróż powrotną do Rzymu.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
3: Wieści z Watykanu zakończyły dzisiejszy magazyn do 18 niespełna 9 minut. To już za chwilę najświeższe wiadomości z krajów zagranicy, które przedstawi Mikołaj Gronat.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą.

0: tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta. Nie dokazuj, miły, nie dokazuj. Przecież nie jest ciebie znowu.
1: Reklama.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Po reklamie.
6: Radio Plus.
7: Syreny zawyły na Lubelszczyźnie. Rosyjski dron ponownie spadł blisko polskiej granicy. Nastolatek chciał zaatakować w szkole, został zatrzymany. Drogą do pokoju jest przebaczenie, mówi papież w meczu. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Syreny alarmowe, alerty RCB w Lubelskiem i uderzenie rosyjskiego drona przy naszej granicy. Podczas zmasowanego ataku na Ukrainę bezzałogowiec spadł w pobliżu przejścia w Dorohusku. Z wojskowymi w tej sprawie rozmawiał Michał Skolimowski. Dzień dobry.
8: Dokładnie tak, dzień dobry.
7: Powiedz, co ustaliłeś?
8: Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Uderzenie zostało zarejestrowane po stronie ukraińskiej. Trwa teraz ustalanie szczegółów, mówił mi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.
9: Na tej chwili nie mam informacji, co zostało trafione, w jaki sposób i jakichkolwiek dokładnych informacji na temat, czy to ofiar, czy to strat ukraińskich.
8: Alarm dla wschodniej Polski został już odwołany. W związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwano po naszej stronie dyżurną parę myśliwców. W gotowości były też naziemne systemy obrony powietrznej.
7: To kolejne uderzenie rosyjskiego drona blisko polskiej granicy. 17 września niedaleko Jagodzina zaatakowano stację benzynową. Przyznał się do tego, że chciał zaatakować bagnetem w szkole i złożył obszerne wyjaśnienia. 13-latek z powiatu wąbrzeskiego został zatrzymany po niepokojących wpisach w internecie.
10: Jesteśmy na etapie gromadzenia materiału, który wkrótce zostanie przekazany do sądu do spraw nieletnich. No i będziemy oczekiwali decyzji sędziego. Przede wszystkim co z chłopcem, ponieważ no to od decyzji sądu do spraw nieletnich zależy, czy chłopiec wróci dzisiaj jeszcze do domu, czy też pozostanie w jakiejś placówce, na przykład w policyjnej izbie dziecka.
7: Mówiła Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji. Policjanci w domu nastolatka znaleźli tasak i truchła kotów. Miał uśmiercić zwierzęta.
6: Wiadomości Radia Plus.
7: Drogą do pokoju jest przebaczenie, mówi papież w meczu. W katedrze świętego Szczepana Leon XIV odprawił mszę świętą w intencji pokoju i sprawiedliwości. Nie jest prawdą, że ten, kto się mści, jest silniejszy niż ten, kto przebacza, powiedział Ojciec Święty. Pojednanie staje się możliwe tylko wtedy, gdy mamy odwagę przerwać łańcuch urazy, podkreślił i dodał, że przyszłość Europy nie polega na ujednoliceniu, lecz na harmonii różnic. Leon XIV wieczorem zakończy pielgrzymkę do Francji i wróci do Watykanu. Można składać wnioski o stypendia Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Są nazywane żywym pomnikiem świętego Jana Pawła II.
11: To młodzież, która ma wielkie marzenia i aspiracje, która stawia sobie wysokie cele, ale jednocześnie na tej drodze pojawiają się rozmaite trudności. Często tą trudnością jest brak środków finansowych na realizację tych planów. To doświadczenie małej miejscowości i brak takiej wiary w to, że mogę mieszkać w wielkim mieście, mogę studiować nawet za granicą.
7: Mówił ksiądz Łukasz z zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Przyszli stypendyści muszą mieć odpowiednią średnią ocen i pochodzić z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.
12: Pogoda. Na Pomorzu jeszcze słonecznie, niebo w regionie bezchmurne. Na ogół termometry pokazują teraz od 17 do 20 stopni. Wiatr umiarkowany południowy, ciśnienie 1026 hektopaskali. Temperatura w nocy w okolicach 10 stopni. Jutro chmury będą się pojawiać, czasami w sporej dawce, no ale ma być też dużo słońca, a nawet trochę bezchmurnego nieba. Termometry pokażą we wtorek do 22 stopni.

Radio Plus, prawie 11 minut po godzinie 18. Marek Machewicz, zapraszam na kolejną godzinę z przebojami z nutą nostalgii. Do 19 między innymi The Police, Kombi, Scorpions i Berlin też będzie. No i jeszcze będzie podsumowanie ostatniej pielgrzymki papieża Leona XIV, który, jak wiemy, był w ostatnich dniach we Francji. Jakie są oceny tej duszpasterskiej wizyty? Przekonamy się w tej godzinie, a za chwilę zajrzymy do kalendarium. Teraz Rockwell.

0: A w Radiu Plus zaglądamy teraz do kalendarium. 28 dzień września. Posłuchajmy, co się u nas działo dawno temu.
1: Rok 1456. Przeciwko Radzie Głównego Miasta Gdańska wystąpiła opozycja kupiecko-rzemieślnicza. Przewodził jej kupiec i armator Martin Koge. Do rozruchów doszło z powodu szerzących się plotek o rzekomej ugodzie Rady z najemnikami, zezwalającej na wymuszanie okupu od poszczególnych mieszczan. Przyczyną niezadowolenia były również obciążenia wynikające zarówno z wojny z krzyżakami, jak i antypolska propaganda szerzona w mieście. Rok 1466. W trakcie trwającej wojny 13-letniej między państwem zakonu krzyżackiego a koroną Królestwa Polskiego wojska polskie zdobyły Chojnice. Rok 1523. Pod wpływem luterańskiej agitacji Jakoba Hegego jego zwolennicy dokonali napadów na gdańskie kościoły. Rabowano cenniejsze rzeczy i niszczono wyposażenie. W roku 1576 w zameczku we wsi Grabiny pod Gdańskiem król Stefan Batory wystawił pierwszy list kaperski, organizując flotę przeciwko zbuntowanemu Gdańskowi. Rok 1612. Grupa gdańskich artystów malarzy skierowała do Rady Miejskiej po raz kolejny petycję w sprawie powołania w Gdańsku osobnego cechu malarzy. Wkrótce cech został zarejestrowany, a istniał do pierwszych lat XIX wieku. W roku 1656 grupy sympatyków protestantyzmu z Gdańska spaliły należące do kościoła katolickiego podmiejskie osady Stare Szkoty, Chełm i Chmielniki Pelplińskie. Rok 1899. W nocy z 27 na 28 września wybuchł wielki pożar, który uszkodził w znacznym stopniu młyn zbożowy oraz zniszczył zakład produkcji oleju jadalnego i krochmalu przy ulicy Kamienna Grobla. W walce z pożarem brały udział jednostki Straży Miejskiej i Stoczniowej. Rok 1908. W dawnym ogrodzie rodziny Upchagenów we Wrzeszczu otwarto park miejski z istniejącym tu już wcześniej cennym drzewostanem. W roku 1931 powstało Koło Przyjaciół Harcerstwa w Gdańsku. Jego podstawowym zadaniem była opieka nad harcerstwem w szkołach powszechnych macierzy szkolnej w Wolnym Mieście, a od 1932 roku również w szkołach senackich.
0: I tak był 28 września, to wszystko z kalendarium, a za chwilę w Radiu Plus o zakończonej, prawie zakończonej wizycie papieża we Francji.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Wiejskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

0: papieża do Francji. Leon XIV przyjechał do tego kraju z wizytą duszpasterską w ostatni piątek. Jeszcze dziś wieczorem wróci do Rzymu. Spotkania gromadziły setki tysięcy osób. Jakie są oceny tej wizyty? Co z niej zapamiętamy? O to pytała dziś Aneta Paszko.
1: Szacuje się, że ponad 1 000 000 osób brało udział w spotkaniach z papieżem Leonem w czasie 4-dniowej wizyty apostolskiej we Francji. Ponad 700 tysięcy osób wyszło na ulicę w czasie papieskich przejazdów Papa Mobile. To wydarzenie robi wrażenie, przyznaje Palotyn ksiądz Grzegorz Kurb.
2: Dla mnie najbardziej takim momentem wzruszającym były te łzy i wzruszenie papieża, kiedy przed katedrą Notre Dame tłumy śpiewały pieśń maryjną, a papież leciały mu łzy. To bardzo taki ujmujący obraz, ale też to, co papież powiedział, to było kazanie bardzo francuskie. Papież odwoływał się do wszystkich ważnych idei, jakim rządzą się we Francji, w ich edukacji, czyli wiarę w oświecenie i w postęp. W tym te egzystencjalizmu, gdzie papież pokazywał, że doświadczenie załamania może też doprowadzić do poznania siebie i Boga.
1: Zachwytu nie kryje teolog i biblista Piotr Kosiak. Jak mówi, można było się tego spodziewać, choćby ze względu na sam fakt blisko 14 tysięcy chrztów w zeszłym roku wśród dorosłych Francuzów.
3: Te obrazy po prostu wzruszyły. Papieża, który był witany przez młodych, starszych i dojrzałych Francuzów. Słowa, które papież powiedział do Francuzów, że powiedział do Francji, Francja jest święta, nawiązał do tego, że Francja jest tą pierwszą córą Kościoła. Jeśli myślimy o katolicyzmie w Europie średniowiecznym, no to Francja. I ta Francja się na nowo budzi, tak? I papież to widzi, papież docenia ten ruch.
1: To właśnie na spotkanie z młodymi jeszcze przed pielgrzymką zabrakło biletów. Na stadionie Saint-Denis było ponad 80 tysięcy osób, a to pokazało, że Kościół we Francji był aktywny podskórnie. Potrzeba mu było impulsu, podkreśla ksiądz Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży.
4: Ta wizyta papieża po prostu to jest jak katalizator, który wyzwolił ten entuzjazm, swego rodzaju erupcja wulkanu, wiary, radości, którą widzieliśmy na ulicach Paryża czy w tych właśnie miejscach, gdzie były spotkania z papieżem. To nie jest taka pielgrzymka, która ma dopiero zasiewać wiarę i być takim typowo misyjnym działaniem, tylko ta pielgrzymka pokazała, że Kościół we Francji już od wielu, wielu lat, pomimo tych różnych trudności, które przechodził, żyje.
1: Jednym z najbardziej poruszających symboli papieskiej pielgrzymki do Francji były spontaniczne błogosławieństwa dzieci czy korowód świętych Francji, zauważa Palotyn.

0: Zezo, a jednocześnie potrzebne im to jest do tego, żeby pójść dalej, żeby pójść głębiej.
1: Ta pielgrzymka będzie przynosić owoce. To także inspiracja dla innych młodych, uważa ksiądz Kurb.
2: Ten motyw, kiedy widzimy innych młodych ludzi modlących się, on coś w nas robi. To jest tak, że niekiedy Pan Bóg nie przychodzi tylko przez głowę do człowieka, ale przychodzi również przez świadectwo drugiego człowieka. Francja przez te kilka dni stała się dla całego Kościoła, szczególnie w Europie, takim punktem, który powinniśmy spojrzeć, zobaczyć, wsłuchać się, ucieszyć też entuzjazm tych młodych ludzi, którzy tam byli i coś może z tego zaczerpnąć.
1: Ostatnim momentem na mapie pielgrzymowania po Francji jest Metz, rodzinne miasto Roberta Schumana. Dziś późnym wieczorem papież powróci do Watykanu.
3: O ocenę pielgrzymki papieża Leona XIV do Francji pytała Aneta Paszko.
4: Radio Plus.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów.

0: Reklama.
1: Już jest nowy salon Vestiun Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestiun. Vestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Już w październiku nowe salony Renault i Dacia Zdunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o Twój samochód także po zakupie. Renault Zdunek i Dacia Zdunek. Mamuszki 4 Gdańsk, trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.
0: Po reklamie.
6: W Lublinie to po ataku Rosjan przy polskiej granicy. Podejrzani w sprawie planowanego ataku na bazę wojskową w Wielkiej Brytanii wyszli za kaucją. Eksperci dyskutowali dziś we Warszawie o roli Kościoła w integracji imigrantów. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Za godzinę w Lublinie zbierze się zwołany przez wojewodę sztab kryzysowy. To w związku ze zmasowanym atakiem Rosjan na zachodnią Ukrainę.
7: Na terenie całego województwa lubelskiego doszło do uruchomienia systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności. Syreny alarmowe zawyły we wszystkich powiatach województwa lubelskiego. Stało się tak na polecenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
6: Mówił rzecznik wojewody Marcin Bubicz. Po 20 minutach alarm odwołano.
7: I ten stopień zagrożenia został podniesiony do realnego, w związku z czym wszczęto stosowne procedury. Stan zagrożenia został już odwołany, natomiast wojewoda lubelski zdecydował o zwołaniu sztabu kryzysowego w tej sprawie i wspólnie ze służbami spotka się, aby omówić kwestię tej eskalacji i ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
6: Rosyjski dron odrzutowy uderzył 2 kilometry od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku. Rosja prowadzi teraz bombardowania Ukrainy przez całą dobę. Z najnowszych informacji naszych reporterów wynika, że do mieszkańców Lubelszczyzny wysłano kolejny alert RCB. Prokuratura sprawdza, co dokładnie mogli zobaczyć ratownicy i instruktorka podczas tragedii na łódzkim basenie. Pod koniec lipca 7-latek tonął w wodzie, zmarł po 2 tygodniach w szpitalu. Dzisiaj w akwaparku Fala przeprowadzono eksperyment procesowy. Julia Niewiadoma.
8: Śledczy sprawdzali między innymi widoczność z poszczególnych stanowisk, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
9: Prokurator starał się na tyle wiernie odtworzyć warunki, kierował się prognozą pogody. Sprawdził ustawienie słońca, tak żeby znajdowało się mniej więcej w tym samym punkcie, w którym znajdowało się w dniu zdarzenia.
8: Sprawdzono również, jak wyglądałaby widoczność, gdyby ratownicy przemieszczali się wzdłuż basenu.
9: Będziemy dysponować dwoma nagraniami. W eksperymencie uczestniczył także biegły z zakresu ratownictwa wodnego. Jego zadaniem będzie odpowiedź na pytanie, czy ratownicy zachowali się prawidłowo.
8: Ostateczne wnioski z eksperymentu prokuratura przedstawi na dalszym etapie śledztwa.
6: W tym eksperymencie uczestniczyło dziś kilkudziesięciu policjantów, a przebieg zdarzenia rejestrowały kamery. Podejrzani w sprawie planowanego ataku na bazę wojskową w Wielkiej Brytanii wyszli za kaucją. 5 mężczyzn aresztowano wcześniej w związku z próbą ataku terrorystycznego na bazę lotniczą Fairford na południu Anglii. Zostali wypuszczeni, mają jednak ograniczenia w poruszaniu się. Bazy Fairford Amerykanie używają do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe.
1: Wiadomości Radia Plus.
6: Jaka jest rola Kościoła w porozumieniu z migrantami? Nad tym zagadnieniem dyskutowali dziś eksperci w palotyńskim sekretariacie misyjnym. Jak mówi biskup Krzysztof Zadarko, Mimo podzielonych opinii na temat cudzoziemców w Polsce, warto budować mosty.
0: Albo chcemy razem budować społeczeństwo, czyli zburzyć tę wrogość, obcość, albo będziemy dalej pielęgnować swoją inność, nie sięgając do siebie, nie wyciągając do siebie ręki. Ideałem w integracji w społeczeństwie jest uczynienie z tych migrantów, uchodźców, z tych obcych, kogoś, kto będzie w naszej wspólnocie.
6: W Polsce jest prawie 2,5 miliona migrantów i uchodźców, 70% z nich to obywatele Ukrainy.

0: Na Pomorzu niebo na ogół bezchmurne. Termometry pokazują teraz od 15 do 18 stopni. Wiatr miarkowany południowy. Ciśnienie 1026 hektopaskali. Temperaturę nocą w okolicach 10 kreski. Jutro chmury zobaczymy, ale będzie też sporo słońca, a nawet trochę nieba bezchmurnego. Termometry pokażą we wtorek do 22 stopni.
1: Radio Plus.

Ace of Base w Radiu Plus. Do 20 jeszcze m.in. Szeraba, Chojnacki Piasek, Wangelis. Marek Dmachewicz, zapraszam na jeszcze jedną godzinę z przebojami, z nutą nostalgii. Teraz Lady Punk.

0: Conquest of Paradise greckiego kompozytora Vangelisa. Utwór powstał jako motyw przewodni do hollywoodzkiego filmu 1492 Wyprawa do raju w reżyserii Ridleya Scotta z 1992 roku. Jak wiemy, opowiadającego o podróży Krzysztofa Kolumba do Ameryki. Kompozycja opiera się na motywie churalnym, który brzmi jak starożytny mistyczny hymn co najmniej, a w rzeczywistości tekst śpiewany przez chór nie jest w żadnym realnym języku, ani to łacina, ani żaden język rdzennych mieszkańców Ameryki. Vangelis ułożył fonetycznie po prostu słowa ze specjalnie dobranych, brzmiących dostojnie sylab, które miały zwyczajnie robić wrażenie. Desireless i Alan Parsons Project w Radiu Plus już za chwilę.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy.

0: Od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
1: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronut Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
2: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Świętuj Międzynarodowy Dzień Muzyki z Polską Filharmonią Bałtycką w Gdańsku. 2 października Orkiestra Filharmonii zagra piękny koncert Beethovena z udziałem pianisty Jakuba Kuszlika, laureata konkursu Chopinowskiego. Z kolei 9 października solistką będzie znakomita wiolonczelistka Maria Leszczyńska w programie kompozycje Bacewicz i Musorgskiego. Więcej na www.filharmonia.pl. Energa z grupy Orlen, sponsor strategiczny. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza.
7: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Po reklamie.

kalendarzu mamy 28 dzień września, zatem mamy dziś Międzynarodowy Dzień Tajniaka i Światowy Dzień Jabłka. A taki tajniak, no to raz, że potrafi się nieźle kamuflować, za węża na przykład przebrać, a dwa, nie jednego skusić, na przykład jabłkiem. Abba teraz w Radio Plus. If you change

0: Reklama.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
0: Po reklamie.

Cher w Radio Plus. Na koniec tej godziny jeszcze Freddie Mercury i Sade, a po 20:00 otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Dziś takie tematy. Kiedy państwo może wkroczyć w życie rodziny? Wraca głośna sprawa odebrania dzieci rodzicom i pytania o działania Rzecznika Praw Dziecka. O marzeniach o złocie, przygotowaniach do Los Angeles i służbie w Wojsku Polskim opowie Anna Puławska, wicemistrzyni olimpijska w kajakarstwie. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker po 20:00 i aż do 22:00. A już za chwilę Mikołaj Gronet przedstawi najświeższe wiadomości. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę ciekawego wieczoru. Do usłyszenia. Marek Dmochewicz.

0: Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Świętuj Międzynarodowy Dzień Muzyki z Polską Filharmonią Bałtycką w Gdańsku. 2 października Orkiestra Filharmonii zagra piękny koncert Beethovena z udziałem pianisty Jakuba Kuszlika, laureata konkursu szopenowskiego. Z kolei 9 października solistką będzie znakomita wiolonczelistka Maria Leszczyńska w programie kompozycje Bacewicz i Musorgskiego. Więcej na www.filharmonia.pl. Główny sponsor i mecenas kultury PGE Polska Grupa Energetyczna. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza.
0: Po reklamie.
5: Radio Plus.
6: Mieszkańcy Lubelszczyzny usłyszeli syreny po tym, jak Rosjanie zaatakowali blisko polskiej granicy. Papież wraca do Rzymu, zakończyła się pielgrzymka Leona do Francji. Lewy na ławce, znamy składy polskiej reprezentacji na mecz ze Szwecją. Minęła 20. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rozpoczyna się sztab kryzysowy w Lublinie. Wojewoda zwołał go po tym, jak na terytorium Ukrainy, niedaleko przejścia granicznego w Dorochusku, uderzył rosyjski dron odrzutowy. Mieszkańcy Lubelszczyzny usłyszeli syreny i otrzymali alert RCB ostrzegający przed możliwym atakiem z powietrza. Wojewoda chce przeanalizować ze służbami wszystkie procedury i odpowiedzieć na pytanie, czy zadziałały. Nasz reporter Arkadiusz Więsek pytał mieszkańców, czy i jak zareagowali na dźwięk syren.
7: Słyszeli może państwo dzisiaj syreny?
8: Słyszeliśmy.
7: Jak państwo zareagowali na nie?
8: No właściwie to w ogóle
9: tak
8: nie zareagowali.
9: Tak jak większość ludzi prawdopodobnie. Jesteśmy tu od paru dni dopiero, także jest to nowość dla nas. Czytaliśmy trochę na ten temat na internecie, także widzimy też po reakcjach ludzi, którzy nie robią sobie z tego nic.
7: Jak pani by zareagowała, jakby teraz w tym momencie usłyszała syreny?
8: Spojrzałabym w niebo.
7: I tylko tyle?
8: No cóż ja bym mogła zrobić?
7: A miejsce schronienia, jakieś miejsce bezpieczne? Kojarzy pani teraz w tej okolicy?
8: Nie, nie kojarzę. Piwnice też nie do końca mnie przekonują.
10: Trzeba to kontrolować po prostu i to wszystko.
6: Syreny na Lubelszczyźnie zawyły chwilę przed 17. Przed 19 pojawił się kolejny alert RCB, tym razem obejmujący zarówno Lubelszczyznę, jak i Podkarpacie. 3,5 roku więzienia dla Witalia S. Białorusin był oskarżony o przygotowywanie aktu dywersji na zlecenie obcego wywiadu. Chodziło o podpalenie jednego z magazynów w Chełmie pod Lublinem. Akt oskarżenia odczytał prokurator Waldemar Winiarski.
11: Poprzez filmowanie zebrał, a następnie przesłał nieustalonej osobie informacje o tym obiekcie, za co otrzymał wynagrodzenie w postaci kryptowalut w kwocie 412 USDT, stanowiącą równowartość 1474 zł.
6: Białorusin wpadł w ręce ABW w sierpniu zeszłego roku. Dzisiejszy wyrok jest nieprawomocny.
5: Wiadomości Radia Plus.
6: Papież wraca do Rzymu. Zakończyła się pielgrzymka Leona XIV do Francji. Przez 4 dni Ojciec Święty odwiedził Paryż, Lourdes i Metz. Na lotnisku pożegnał go prezydent Francji Emmanuel Macron. Hasłem piątej zagranicznej podróży Leona XIV były słowa, aby świat miał życie. W listopadzie papież poleci do Ameryki Południowej.
5: Wiadomości Radia Plus.
6: Lewandowski na ławce, w ataku od pierwszych minut Żukowski, jest też Puchacz, Nowak i Wiśniewski. Poznaliśmy skład polskich piłkarzy na mecz ze Szwecją w Lidze Narodów. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
12: Jestem.
6: Miały być zmiany i są.
12: Tak, selekcjoner sprawdza zawodników i ustawienia. Lewy zacznie na ławce, w jego miejsce Mateusz Żukowski. Z Bośnią z dobrej strony pokazał się Wiktor Nowak i zobaczymy go dziś w środku pola obok Zielińskiego. Na lewym wahadle Puchacz, wraca do składu po dłuższej przerwie. Po drugiej stronie Kasz, w obronie jeszcze Kiwior, Bednarek i Wiśniewski, w bramce Bułka. Skład nieco eksperymentalny, rywalem silna Szwecja, która nie tak dawno wyrzuciła nas z baraży o Mundial. Będzie to szansa na wyrównanie rachunków, choć Jan Urban zaznaczał, że Polacy nie przyjechali tam po rewanż. Kibice liczą jednak na zwycięstwo.
6: Mecz Polska-Szwecja w Lidze Narodów o 20:45.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś ze mną w studio gościem mecenas Tomasz Gołębiewski. Witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Pan redaktor Bartłomiej Graczak, twórca Przekanału.
3: Dobry wieczór, kłaniam się.
1: I pan redaktor Tomasz Wypych, Salon24.pl.
4: Zdecydowanie dobry wieczór.
1: Zdecydowanie dobry wieczór. Choć temat, który będziemy poruszać, jest tematem, którym chyba żyje cała Polska, a na pewno wielu z Państwa pewnie rozmyślało, rozważało kwestie i temat dotyczący głośnej sprawy odebrania dzieci rodzicom i po interwencji Rzecznika Praw Dziecka. Sprawa dotyczy rodziny z Warszawy, dwójka małych dzieci. 14 sierpnia tego roku Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak miała być świadkiem sytuacji, w której to matka szarpała dziecko, które wybiegło na ulicę i używała przy tym niewybrednych słów. Następnie, kiedy pani rzecznik, która praw dziecka, która akurat była świadkiem tego zdarzenia, zwróciła jej uwagę, zainterweniowała, też do niej zwróciła się w niewybrednych słowach. Finał jest taki, Państwo już wiedzą, jaki jest finał, ale przypomnę, dzieci zostały odebrane rodzicom. Generalnie sąd miał zupełnie inne zdanie. Jednak po interwencji Rzecznika Praw Dziecka i następnie działaniach policji jest taka sytuacja. Od razu zwracam się do pana mecenasa, który tę sprawę śledzi i sprawdza od początku, gdzie w tym momencie, przynajmniej z informacji, które mamy, przebywają dzieci.
2: Z tego, co wiemy, bo rodzice udzielili komentarzu dla mediów w zeszły bodajże piątek,
1: była w kanale mowa, Zero, tak? Kanale bo kanał Zero jako tak. Pierwszy tę sprawę podał.
2: Tak jest. Była mowa o tym, że matka razem z dziećmi, z dwójką dzieci pozostaje w ośrodku interwencyjnym, natomiast ojciec szuka sobie miejsca do spania gdzieś indziej, no bo w ośrodku interwencyjnym podejrzewam, że to jest jakiś dom samotnej matki, ojców nie wpuszczają. A więc tak się ta sytuacja skończyła. Wiemy też z relacji państwa, że wynajmowali mieszkanie, ale po interwencji policji, po tym jak lokal został spustoszony, to właściciel natychmiast wynajął komuś innemu to mieszkanie i oni nie mieli już gdzie wracać, dlatego taka sytuacja. Całe zajście, to znaczy interwencja pani rzecznik miała miejsce 14 sierpnia tego samego dnia policja wysłała notatkę z prośbą o objęcie tej sprawy nadzorem przez sąd rodzinny. 15 pani rzecznik zadziałała w taki sposób, że na jej prośbę policja doprowadziła do tego, że te dzieci z rodzicami zostali rozdzieleni, a sąd już 17, czyli w zasadzie w 3 dni, po 3 dniach i też po długim weekendzie natychmiastowo wydał postanowienie, gdzie nakazał dzieci zwrócić i zdaje się z tego, co rodzice mówili, tego 17 sierpnia rodzina została z powrotem połączona.
1: No więc to Państwo też słyszą, jak ta konfiguracja przebiega. Pytanie, które wydaje się wręcz oczywiste, kluczowe, czy Rzecznik Praw Dziecka nie przekroczyła bądź przekroczyła swoje uprawnienia i czy te działania były zgodne z prawem, czy nie były, panie mecenasie?
2: Powiem, jeżeli chodzi o strony formalnej, to pani rzecznik ma praktycznie nieograniczone możliwości działania, bo w sprawie cywilnej działa na uprawnieniach prokuratora, więc może składać wnioski, pisma, popierać je interwencyjnie, dzwonić do sądu, żeby przyspieszyli rozpoznanie jakichś spraw. Praktycznie ma nieograniczone możliwości. Mogła się kontaktować z policją. Tutaj kwestią ocenną pozostaje to, jak daleko to zabrnęło i czy środki użyte przez panią rzecznik były odpowiednie do natężenia tego, co tam się zadziało.
1: Ja tylko dodam, według uzasadnienia sądu działania instytucji mogły nosić znamiona przemocy instytucjonalnej i były rażąco nieproporcjonalne do zaistniałego zdarzenia. Tutaj redaktor Bartłomiej Graczak, więc...
3: Wiemy, że zawiadomienie o możliwości przekroczenia uprawnień zostało złożone. Dzisiaj w sprawie wypowiedział się prokurator generalny Waldemar Żurek, który ocenił naciski na sędziego, na sąd jako niedopuszczalne. To jest ta pewna możliwość jakby odpowiedzialności za przekroczenie uprawnień ewentualne, a odpowiedzialność polityczna, no to już jest decyzję podejmuje parlament, czy pani rzecznik praw dziecka zostanie zdymisjonowana, więc dwie rodzaje odpowiedzialności, postępowanie w prokuraturze to jest jedno i ewentualna dymisja. No, na razie nie słychać, żeby taka dymisja miała mieć miejsce. Chociaż no, oczekiwanie społeczne jest.
1: Społeczne, to tu też bym zaczęła się zastanawiać, jak społeczeństwo patrzy na tę sytuację. Ja powiem, przejrzałam to, co dzieje się w internecie. Wiadomo, że żyjemy w bańkach informacyjnych i też pewnie nie wszystkie informacje do wszystkich docierają, ale faktycznie można spotkać się przynajmniej z dwiema drogami. Jedna to jest skrajna krytyka tego zachowania, tych działań podjętych przez Rzecznik Praw Dziecka i że instytucja państwa sięga za daleko, za dalekie są to posunięcia. Z drugiej strony przytoczone są argumenty w stronę Lex Kamilek, że jeśli nie będziemy reagować, to może dojść do tragedii. Pan redaktor Tomasz Wypych, bo widzę, że zerka.
4: No to wzdycham cały czas, dlatego że ja myślę, że w ogóle w tej całej sprawie instytucje wszystkie o dzieciach zapomniały. To, co pan mecenas pokazał, tą kolejność zdarzeń jest jakąś upiorną historią dla mnie, bo najpierw dzieci z matką, potem bez matki, potem z ojcem, ojciec się tuła. Jest to jakiś absurd. Ja nie wiedziałem, że to mieszkanie też zostało wynajęte, czyli taka formalna, w ogóle jakby faktyczna ścieżka powrotu jest kompletnie zablokowana. Te dzieciaczki gdzieś tam są. Oczywiście, że ustawa Kamilka jest potrzebna i przeciwdziałanie takim zachowaniom. Natomiast chyba z tego, co na tyle, na ile wiemy, to tam jest założona niebieska karta w tej rodzinie nie z powodu przemocy, ale niedostatku i ubóstwa, więc wydaje mi się, że trochę bomba atomowa użyto to do załatwienia tej sprawy. To jest jakby po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się też, że przez te kilka dni, jak ta sprawa ma, to ja nie widzę jakiegoś takiego wyjaśnienia ze strony pani rzecznik, która by powiedziała, dlaczego to zrobiła. Tam raczej widać taką emocjonalną reakcję, na zasadzie ja mogę, to działam. Instytucje się temu poddały. Rozsądnie zachował się według mnie ten sąd, a najgorsze w tym wszystkim jest to, może państwo to widzą, ale ja nie widzę ciągu dalszego tej sprawy, jak ona ma być rozwiązana. No bo widać, że pani rzecznik się nie podda, bo uważa, że postąpiła słusznie. Wszyscy, którzy mają dzieci, wiemy, że czasami trzeba interweniować, bo dziecko wpadnie pod samochód i różnie to się układa. A trzecia rzecz, no oceniamy sytuację, jeszcze raz powtórzę, bo to mnie przeraża najbardziej, gdzie my tak naprawdę o tych dzieciach nie mówimy. Tutaj pan redaktor słusznie powiedział o odpowiedzialności politycznej, która jest, nie ma żadnej reakcji w ogóle, a te dzieciaki dalej są w tym środowisku, jeśli przyjąć perspektywę pani rzecznik, bardzo złym, albo w takim środowisku, które zepsuto, a było dobre, no. Tak to widzę wszystko. No.
3: I oczywiście jest oczekiwanie co do dymisji społeczne, no to trzeba by zmierzyć pewnymi badaniami, ale polityczne na pewno, tak? Jest żądanie do dymisji.
1: Wiemy, posłowie opozycji, tak, zapowiedzieli wnioski o odwołanie, a część nawet już je złożyła, tak?
3: Decyzja należy oczywiście tutaj do parlamentu. Tylko parlament może odwołać, nie ma jakiejś procedury dyscyplinarnej wobec rzecznika praw dziecka, takie coś nie istnieje. No a to postępowanie, tak jak już powiedziałem, to jest kwestia prokuratury, chociaż nie wydaje mi się, żeby tutaj to postępowanie było jakoś dynamicznie prowadzone, patrząc na to, czym jest zajęta prokuratura dzisiaj. Sam Donald Tusk mówił o statystykach dotyczących rozliczeń politycznych przede wszystkim, ale poprzedników, a nie swoich ludzi. No ale to tak tylko nawiasem mówiąc. Pani Rzecznik Praw Dziecka teraz robi z siebie ofiarę tej całej sytuacji. Że ona jest atakowana, że hejt w internecie, że de facto użyła takiego sformułowania w ostatnich z wywiadów, że instytucja jest sparaliżowana. Tylko pytanie, czyje działania spowodowały potencjalny paraliż funkcjonowania instytucji. Były też doniesienia wskazujące na to, że jak ludzie piszą z prośbą o interwencję Rzecznik Praw Dziecka, to ta jest bardzo ślamazarna albo żadna. A tutaj ewidentnie chodziło o to, że pani rzecznik była świadkiem tych zdarzeń i po prostu sobie, że tak powiem, za punkt honoru wzięła to, żeby zainterweniować. Wiemy przecież, w pierwszej kolejności sąd odmówił. No to pani rzecznik poszła do policji. Pani rzecznik teraz broniąc się mówi, że w przestrzeni medialnej pojawiają się kłamstwa na temat tej sprawy. Tylko, że my wszyscy operujemy wiedzą na temat tej sprawy. Skąd? Od sądu. Mamy uzasadnienie tej sprawy. Tylko tym de facto możemy jako bezsprzecznymi faktami operować. I to robimy. Dziennikarze Kanału Zero właśnie tym operowali. Czyli co? Sąd kłamie według pani rzecznik?
1: To, co też, też uważam, że brak odpowiedniej komunikacji, to, co wypływa ze środowiska czy od strony Rzecznika Praw Dziecka, w moim odczuciu nie wyjaśnia, nie wiem, skutecznie czy na tyle przekonywująco, dlaczego te działania podjęte przez Rzecznika Praw Dziecka były słuszne i dlaczego były wręcz konieczne. Ja uważam, że brak jest takiej wprost komunikacji, dlaczego tak daleko Rzecznik Praw Dziecka podjęła aż tak daleko idące kroki.
4: Ja przed wejściem, słuchajcie, do studia, bo myślałem, że jest nadzieja. Wszedłem na stronę Rzecznika Praw Dziecka i byłem przekonany, że będzie. Jak się coś złego dzieje Rzecznikowi Praw Pacjenta, wyjaśnia, dlaczego się dzieje, to ta strona Rzecznika Praw Dziecka jest po prostu taką wesołą tego przedszkola. Tam nie ma w ogóle nic, ani w aktualnościach, ani w interwencjach, ani w tym, co robimy, żadnego śladu po tej sprawie. W związku z tym nabranie wody w usta przez panią rzecznik to jest też takie jakby przyzwolenie na to, żeby druga strona mówiła i poniekąd według mnie przyznanie się do jakiegoś błędu, co najmniej błędu. Zwłaszcza, że Rzecznik Praw Obywatelskich, no tam jest sprawa o mobbing w tej chwili, pewnie wiecie dwie, bo jedną wytoczył pracownik przeciwko pani rzecznik, a pani
2: Praw
4: rzecznik
2: dziecka.
4: Tak, przeciwko niemu wytoczyła, to jest taka jedna sprawa, plus no za panią rzecznik też jakby nie stoi, no w chwale nie daje chwały to, co zrobiła z tą lodziarnią, która dzieciom kulki lodów dawała w nagrodę, więc tej komunikacji pani redaktor tutaj bardzo uprzejmie, łaskawie powiedziała, że jest taka delikatnie słaba, nie ma żadnej komunikacji i tak naprawdę my się opieramy na tym, co tutaj mówił pan, że to, co powiedział sąd, no trudno sądowi zarzucić kłamstwo, czy spotkanie się z nieprawdą, absolutnie.
1: Tutaj postawimy się przecinek i po przerwie będziemy kontynuować naszą rozmowę.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
5: Reklama.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio niezmiennie mecenas Tomasz Gołębiewski, redaktor Bartłomiej Graczak Przekanał i redaktor Tomasz Wypych, salon24.pl. Obiecałam, że zaraz po przerwie zaczniemy od pana mecenasa. Dlaczego finalnie dzieci nie trafiły do osób z rodziny? Wiemy, że zgłosiła się babcia chociażby, tak, dzieci, aby przejąć nad nimi opiekę, tylko wprost zostały zabrane do ośrodka. Skąd w ogóle taki ciąg zdarzeń i w jaki sposób policja uargumentowała to, że no, te dzieci nie mogły być, opieka nad dziećmi nie mogła być sprawowana przez członków rodziny?
2: Zacznijmy od początku tej historii, czyli tego 14 sierpnia wpływa pismo o objęcie tej sprawy przez sąd rodzinny i sąd wtedy się wypowiada, bo powiemy z uzasadnienia, że biuro rzecznika dzwoniło do sądu i sąd też wspomniał w uzasadnieniu, że się nie zgadza na zabranie tych dzieci, bo nie ma takich przesłanek, żeby te dzieci zabrać. Następnego dnia, czyli 15, też był kolejny telefon do sędziego, żeby on jednak zabrał te dzieci. Zgodził się na to, żeby odebrać rodzicom dzieci i wsadzić dzieci do opieki instytucjonalnej. Sąd ponowny raz się nie zgodził i wtedy pani rzecznik wymyśliła, że obejdzie to wszystko, to całe postępowanie, bo wiemy, że tylko sąd ma prawo zdecydować o tym, żeby odebrać dzieci spod opieki rodziców. Więc ona obeszła to na tej zasadzie, że poprosiła policjantkę, którą też wiemy z uzasadnienia tego orzeczenia, że ta policjantka nigdy z tymi rodzicami nie rozmawiała i całe swoje nakazy, zakazy policyjne wydała w oparciu o to, co pani rzecznik powiedziała. Tam była mowa o tym, że policja skądś miała jakieś akta jeszcze dodatkowe, ale nie wiemy, co dokładnie policja miała. I ta policja przyjechała na miejsce do domu tych państwa z psem tropiącym w poszukiwaniu najprawdopodobniej narkotyków, ale policja się tłumaczyła, że on był tam przypadkiem, żeby zabezpieczać czynności. Też nie wiadomo, na czym to właściwie, o co policji chodziło. Wiemy, że był pies i jedyne, co znaleźli, to dwie butelki z piwem i w oparciu o tą całą sytuację policja wydaje policyjny nakaz opuszczenia lokalu rodzicom i zakaz kontaktowania się z dziećmi, bo gdyby chcieli posłużyć się ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, to zdaje się 12a artykuł. Tam jest mowa o tym, że pracownik socjalny, policjant ma prawo zdecydować, jeżeli jest nagłe, poważne zagrożenie życia lub zdrowia dzieci, żeby te dzieci chronić. Tam nie jest mowa o tym, że pracownik socjalny decyduje o odbiorze dzieci, tylko on chroni te dzieci i przekazuje je w bezpieczne miejsce. I w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest mowa o tym, że w pierwszej kolejności powinien przekazać innemu członkowi rodziny. Wiemy z opowieści państwa, która była na kanale Zero emitowana, że tam zgłosiła się babcia jednego z tych dzieci, no bo te dzieci posiadają innych ojców i ona chciała przejąć tę opiekę, ale państwo powiedzieli, że rodzice powiedzieli, że policja się na to nie zgodziła, nie było żadnego uzasadnienia, w zasadzie nikt nie wie do tej pory, dlaczego się nie zgodzili na to, żeby przekazać babci pod opiekę te dzieci. No i całe szczęście, że szybko sąd zainterweniował, bo tak jak mówiłem, sąd ma 3 dni i o dziwo w te 3 dni ustawowe wydał decyzję i nakazał zwrot tych dzieci, ale tutaj jest jeszcze jeden ważny taki kruczek prawny, bo sąd orzekał w tej głośnej sprawie, orzekał nie w przedmiocie nakazów, zakazów policyjnych, tylko sąd orzekał w przedmiocie tego, że dzieci odebrano tym rodzicom, tak? Więc sąd nie wypowiadał się w przedmiocie tego, czy policja dobrze, czy źle wydała te nakazy, czy one były legalne, czy nielegalne.
1: No bo właśnie chciałam tutaj zapytać o te działania policji. Cały czas oczywiście podnosimy, czy działania Rzecznik Praw Dziecka były zgodne z prawem, czy nie. Ja też zapytam o działania policji. Skoro wiemy, że w pierwszej kolejności dzieci powinny trafić w takiej sytuacji do osób z najbliższego otoczenia, z najbliższej rodziny, zgłasza się babcia tych dzieci i one i tak nie trafiają do tej babci, no to pytanie, czy policja tutaj nie złamała też z kolei swoich uprawnień?
2: Czy to jest kwestia badania przez sąd, czy te działania policji były legalne, czy były z przekroczeniem uprawnień też nie wiemy, czy od tych nakazów, zakazów państwo rodzice się odwołali, bo z tego co się orientuje, to państwo nie mieli jeszcze do niedawna żadnego pełnomocnika, mogli też nie wiedzieć, nie zorientować się, że w 3 dni muszą złożyć zażalenie na to wszystko. Jest kwestia, tu jest wiele kwestii formalnych takich do wyjaśnienia, ale na dotychczasowym etapie sąd jeszcze nie wypowiedział się, przynajmniej nic nie wiadomo publicznie, żeby sąd się wypowiadał, czy policja działa legalnie czy nielegalnie. Jedyne, co było w treści uzasadnienia, to, że państwo policjanci, pomimo tego, że czuli, że się nie zgadzają z tym swoim działaniem, to działali bardzo empatycznie wobec dzieci. A nadużycia instytucjonalnej władzy sąd wskazuje, że dopuściła się pani rzecznik.
3: To jest najważniejsze w tej sprawie, moim zdaniem. Tutaj mówimy o decyzji o uzasadnieniu sądu. Wracam do tej swojej głównej myśli. No jeżeli pani rzecznik uważa, że wszystko odbyło się tak, jak należy, to żyjemy w państwie, w którym można odebrać dzieci za to, że znaleziono w lodówce 2 piwa, a pani rzecznik była świadkiem szarpania dzieci na ulicy. No to ile razy jesteśmy świadkami takiej sytuacji? To już eksperci mówią, że skoro można odebrać dzieci za to, że w domu jest alkohol, to byśmy mieli domy dziecka wyglądające jak stadion narodowy. No niestety.
4: To piwo było nieotwarte jeszcze.
2: Tak,
4: było
2: zamknięte.
4: W protokole.
1: Panowie, ale pytanie, które wydaje się ciągle gdzieś ciąży nad nami, a poza tym no oczywiście temat wywołuje je też cały czas na bieżąco. Kiedy państwo może wkroczyć w życie takiej rodziny? Kiedy jest już ten moment, że ta granica jest przekroczona, tak? Oczywiście...
2: Może ja opowiem.
1: Bardzo proszę, panie mecenasie, tak, bo chciałam jeszcze kwestie. Powiedzieć oczywiście o tych argumentach, które są w drugą stronę, tak? I ustawię Lex Kamilek, bo cały czas też znajduję w drugą stronę, że jeśli pozostawimy takie sytuacje bez reakcji, to może dojść do tragedii,
4: tylko
1: tak?
4: Tylko zanim teraz po jakiej sytuacji, słuchajcie, bo ja czuję, przepraszam, panie mecenasie, intencje pani redaktor takie na zasadzie nie kiedy państwo może, jakie mamy uregulowania prawne, tylko kiedy może powinno wkroczyć w tę sytuację, bo to co redaktor powiedział, to są absurdy. 2 puszki piwa w lodówce, to
3: żadne ekstremum nie jest dobre ani w sytuacji, w której instytucja nie działa albo działa
4: 12 lat temu
3: zbyt...
4: zabrano dzieci
1: redaktor
4: rodzicom, którzy...
1: Tomasz Wypych najpierw.
4: 12 lat temu zabrano dzieci rodzicom, którzy mieli cukrzycę po prostu, dlatego że matka miała często takie stany śpiączki i te dzieci im zabrano w majestacie prawa. Tam były protesty lokatorów, mieszkańców, sąsiadów i sąd przywrócił te dzieci. I wydaje mi się, że tu pan mecenas jest ekspertem, ale to jest pytanie szersze o konstrukcję w ogóle Rzecznika Praw Obywatelskich.
1: Dziecka.
4: Czy to jest po pierwsze potrzebne, po drugie, jak jest skonstruowane, a po trzecie, czy osoby, ja przepraszam, że troszkę mówię ad personam, ale nie uciekniemy od tego, jeżeli mają taką władzę, jak pan powiedział, że i prokuratorską, i prawie sędziowską, czy rzeczywiście to są właściwe osoby na właściwym stanowisku, bo mnie tam absolutnie brak odpowiedzialności za słowo i za czyny. No nie zmienię tego zdania. Cokolwiek tam się nie działo. A biorąc pod uwagę ogrom nieszczęść, które dotyka wielu dzieci, no, tego Kamilka biednego, od którego się tam ta ustawa zaczęła, to no, nie ma jakiejś reakcji rzecznika na takie bieżące patologie, które możemy obserwować. Więc pytanie, jak ten urząd jest skonstruowany, jak jest wypełniany i czy on jest potrzebny w tym zakresie, w ten sposób zrobiony.
2: To może odpowiadając panu redaktorowi,
4: to, pani tak, bardziej.
2: To najpierw panu, bo pan Dziękuję. Się wypowiadał ostatni. Rzecznik ma bardzo szerokie kompetencje, tylko problem jest taki, że w praktyce, przynajmniej z mojej praktyki zawodowej i praktyki zawodowej kolegów, to wygląda tak, że o ile w ogóle po kilku miesiącach odpowie, zareaguje w jakiś sposób na prośbę o zgłoszenie się do sprawy, to sprowadza się ta akcja rzecznika do przejrzenia akt, o ile są przejrzane, i wypowiedzenia się, że pozostawią sądowi decyzję w tej sprawie. I to tak w 99 przypadkach, dlatego jest takie wielkie poruszenie, że teraz pani rzecznik skorzystała z tych wszystkich kompetencji, z których może na co dzień korzystać, ale to skorzystała w sprawie, którą ją osobiście dotknęła. Tak? Więc stąd też takie oburzenie. Kwestia, co...
3: Kiedy państwo może wkroczyć.
1: Kiedy państwo może wkroczyć, tak.
2: Właśnie myślę,
1: albo kiedy nie powinno wkraczać, tak.
2: Nie ma kiedy nie powinno. Właśnie ta ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w powiązaniu z ustawą o policji, która może wydawać nakazy, zakazy, tam nie ma żadnej powinności. Tam właśnie powinno się w każdym praktycznie momencie można zainterweniować, nawet się powinno zainterweniować, bo ta ustawa jest tak, te ustawy są tak właśnie stworzone, że tam czy to jest nauczyciel, lekarz, czy psycholog, mają obowiązek po prostu poinformować odpowiednie organy o tym, że coś złego zauważył.
3: No, odebranie dzieci to powinna być ostateczność.
2: Odebranie dzieci, tak, to powinna być ostateczność, ostateczność. Tam i w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy, i w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jest przesłanka tego, że musi być poważne zagrożenie życia lub zdrowia dzieci i że powinno się skorzystać z innych wcześniej mniej dolegliwych środków, tak? Tylko no tutaj widzimy, że jeżeli państwo zechce, to tak sobie ustawi tę całą sytuację, że może zrobić co chce, tak? Z dziećmi obywateli, tak? Nawet jeżeli wiemy, że miesiąc wcześniej inny sąd rodzinny też się wypowiedział o tym, że nie ma podstaw, żeby te dzieci zabierać tym rodzicom, bo wiemy, że było 23 lipca jakieś orzeczenie innego sądu rodzinnego, który no ustanowi tam jakiegoś kuratora nad tym państwem, ale państwem rodzicami, ale no sąd nie widział podstaw, żeby odbierać te dzieci. Teraz sąd znowu powiedział, pani rzecznik, dwa razy, ja nie widzę podstaw, kurator nie widzi podstaw, policja nie widziała podstaw, no ale...
1: Finalnie dzieci i tak już przebywają z mamą.
2: Tak.
1: Summa summarum, tak? Więc jakby widzimy, że to wszystko zatoczyło koło i pytanie...
3: To wszystko było niepotrzebne. Najwyraźniej wszyscy widzimy, że to było niepotrzebne, że to była ta przemoc instytucjonalna, pani rzecznik. Zresztą no, żyjemy w państwie, które no, bywa represyjne wobec obywateli. Ostatnio choćby może dla kogoś taka błaha sprawa, też w sumie news kanału Zero, przedsiębiorca, który miał ustawiony taki system płatności za przejazdy autostradami, że jeżeli pieniędzy nie będzie na koncie, to w momencie, kiedy będą te pieniądze, to będzie pobierało. Już miał być automatyczne uzupełnianie konta. Chodzi o to, że on to ustawił sobie automatycznie, tylko ten system nie działał. No i zamiast go poinformować przez system, że to nie działa, że te płatności są niepobierane, to naliczano mu za każdą taką nieudaną płatność kary. W sumie ileś tam kilkadziesiąt tysięcy złotych. Taki przykład. No ale przecież pamiętamy, jakie represje stosowano wobec rolników na proteście. I była taka sytuacja z panem Michałem Sołtanem, który został brutalnie potraktowany przez policję. Później miał zarzuty za obrażanie policjanta i trafił do aresztu i tak dalej. Wyszedł z tego aresztu, ale później targnął się na własne życie po całym tej historii. Pamiętamy panią Izabelę

0: nie policjant, który tam kogoś zatrzymuje czy aresztuje. Natomiast to wszystko przypomina takie dosyć straszne w polskim odczuciu historię o tych Jugendamtach, które dzieci zabierają z bardzo dawnych, dziwnych przyczyn. I w Niemczech czy w Norwegii to ten urząd się inaczej nazywa, bo się krzyknie na dziecko i rodzice uciekają nagle z tymi dziećmi, bo nie wiadomo, co się dzieje.
1: No. O, ja się nie zgodzę, bo policja teraz ma obowiązek prawo i obowiązek oceniać to, czy jakie środki mają zastosować.
0: Zapraszam pana na interwencję, jak pan zobaczy pobite dziecko i policjanta, który ma zdecydować, czy ocenia, czy widzi zakrwawione dziecko. To się nie da tak.
2: Panowie, po przerwie kontynuujemy naszą rozmowę, a państwa zachęcam, żebyście zostali z nami.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio mecenas Tomasz Gołębiewski, redaktor Bartłomiej Graczak i redaktor Tomasz Wypych. Rozmawiamy o interwencji Rzecznika Praw Dziecka, wskutek której dzieci zostały odebrane rodzicom. Tu już wspomniana kwestia, czy będzie dymisja praw dziecka. Pani rzecznik takiej dymisji nie składa. Część posłów opozycyjnych mówi, że złoży takie wnioski, czy też już nawet złożyła. Nie widać ruchu w tej sprawie, więc wiadomo, jeśli dojdzie do

0: do takiej sytuacji, no to będziemy obserwować, co się wydarzy, ale kwestia jest dalej idąca. Jak w tym wszystkim raz powinny zachowywać się media? Mam przed sobą tutaj ze mną w studio panów redaktorów. Jak media powinny informować o tej sprawie? Bo oczywiście tak, owszem, jest to news kanału Zero i wiadomo, że oni jako pierwsi podali te informacje, ale wydaje się, że ta sprawa jest tak mocna i tak bardzo przekrojowa dla całego społeczeństwa, że w zasadzie no raz, nie sposób o niej nie mówić, ale dwa, w jaki sposób o niej mówić, bo też jak patrzymy na te reakcje, czy mówię, chociażby w gronie znajomych, czy w internecie, na pewno też panowie rozmawiacie ze swoimi znajomymi na ten temat. Jak media powinny przedstawiać tego typu informacje?
1: No, czytelnie przede wszystkim, w oparciu o dokumenty, tak jak mówiłem. Mamy decyzję sądu i stanowisko sądu jest tutaj jasne. Pani rzecznik przekroczyła swoje uprawnienia, dopuściła się przemocy instytucjonalnej. Na szczęście dzieci szybko trafiły do rodziny. Tutaj pan mecenas w przerwie podkreślał właśnie, że tutaj akurat była nad wyraz szybka, błyskawiczna wręcz decyzja sądu rodzinnego w tej sprawie. Jeśli chodzi o media, no ja widziałem na przykład zupełny brak zainteresowania tematem w mediach publicznych. Pani redaktor Opolska stwierdziła, że nie znamy szczegółów, nie będziemy poruszać spraw prywatnych. No gdyby tak było, to media by się nie interesowały żadnymi sprawami, bo można by zwrócić, że to są sprawy prywatne. Wszyscy jesteśmy ludźmi, gdzieś tam funkcjonujemy w przestrzeni publicznej, no można by zwrócić, że to są moje prywatne sprawy, ile ja zarabiam, tak może powiedzieć poseł, albo gdzie zarabiam. No nie do końca, no jeżeli pełnimy funkcję publiczną, tak jak pani rzecznik pełni odpowiedzialną funkcję publiczną i ona zobaczyła sprawę i była jej świadkiem, to tym bardziej nadała rangę temu wydarzeniu poprzez siebie jako instytucję Rzecznika Praw Dziecka. Wiemy, że wcześniej, to już pan redaktor Wypych przypominał, że nie podejmowała zbyt trefnych decyzji, jeśli chodzi o polskie dzieci, o nagradzanie dzieci, które otrzymały świadectwo z biało-czerwonym paskiem lodami przez pewną lodziarnię. I później też się z tego rakiem musiała wycofywać, chociaż wiemy, że to też spowodowało takie, no, że przedsiębiorcy, którzy prowadzili tą lodziarnię, przestraszyli się, tak, w pierwszej reakcji była taka, że się przestraszyli tej przemocy instytucjonalnej, bo generalnie z urzędnikami raczej nie warto zadzierać. No i to kolejny taki przykład tego, że nasze państwo jest bezwzględne wobec słabych, a często bezsilne wobec ludzi, którzy są wpływowi, mają pieniądze i tak dalej. To jest kolejny przykład tego i dziennikarze muszą informować, a to, co zrobiła pani redaktor Opolska na antenie TVP Info, że nie powinniśmy o tym rozmawiać, to jest sprawa delikatna, nie wiemy wszystkiego, no to jeżeli pani redaktor nie wie, to najpierw niech się dowie, a później o tej sprawie rzetelnie poinformuje opinię publiczną.
2: Jest tak krótko, jeśli mogę, się pewnie zgadzam tu z kolegą, że powinniśmy przede wszystkim informować. Można zrobić milion zastrzeżeń, jak się dowiedzieliśmy, jak ktoś podaje, nie podaje, natomiast...
0: Tym bardziej, że nie byliśmy świadkami, tak? To też tutaj często padało, ale jednak brak informacji też nie jest dobrym działaniem. Przepraszam, że tak panu wchodzę w zdanie. Mi cały czas brakuje tej komunikacji ze strony Rzecznika Praw Dziecka, tak? Co dokładnie się wydarzyło?
2: To jest w ogóle szerszy temat, dlatego i nie też nie na tę audycję, ale kiedyś był taki niepisany kodeks między dziennikarzami, mediami, że jakie były redakcje, nie były, po pierwsze informujemy. Po drugie, jak są dzieci, to jest absolutnie coś absolutnie świętego i w ogóle nie dyskutujemy na ten temat. Natomiast rzeczywiście jest tak, że część mediów publicznych kompletnie tą sprawę jakby zamiotła. Pocieszające jest to, jak można dwa zdania o mediach powiedzieć, że nie było takich sensacyjnych żadnych informacji, bo to też było upiorne. Natomiast media są od informowania, od wyciągania tego wszystkiego, ewentualnie ponoszenia konsekwencji, jak coś tam się przystrzeliło, bo zobaczcie państwo, no gdyby ta sprawa nie ujrzała światła dziennego, to tak naprawdę te dzieciaczki, przepraszam, że o tych dzieciach mówię, to nadzieja w panu mecenasie, czyli w prawnikach i w nikim więcej, bo instytucje delikatnie mówiąc nie tylko zawiodły, ale przeszarżowały po prostu.
1: Myślę, że ta rodzina zgodziła się na publikację tej sprawy, no bo pewnie zgłosili się do kanału Zero z dokumentami. Zresztą wypowiadali się, prawda?
3: To ja może powiem, bo rozmawiałem z redaktorem Michalskim, który to naświetlał, to on chyba odkrył w jakiś sposób ten temat i ta rodzina dopiero później się do niego zwróciła, stąd też pani rzecznik jakieś mu przekłamania zarzucała, że ona to inaczej, no bo on dysponował tylko postanowieniem sądu zanonimizowanym i na tej podstawie
1: ale
3: dopiero
1: rozumiem,
3: później...
1: że rodzina nie miała pretensji do pana redaktora.
3: Nie, przecież u niego, także myślę, że nie.
0: Pana redaktora w ogóle zapraszaliśmy, ale niestety z racji na inne zobowiązania nie mógł przybyć, żeby tę sprawę jeszcze mocniej
2: uczyć. Można powiedzieć, dobrą praktyką w takich urzędach jest, że po prostu osoba zainteresowana, czyli w przypadku pani rzecznik, włącza się ze sprawy. Tak było w przypadku Rzecznika Praw Obywatelskich, który tam interweniował, już nieistotne o co chodziło, i zastępca występował. Po prostu, najzwyczajniej w świecie. I ona wtedy, no nie jest sędzią we własnej sprawie, tak? Jak mi państwo pozwolicie dwie sekundy, to jest dużo zastrzeżeń do pracy biura rzecznika, tak powiedzmy, praw dziecka, choćby w obszarze medycyny, dlatego że nie widać w ogóle żadnej aktywności. No, dziecko to jest najbardziej bezbronny pacjent, jaki w ogóle istnieje, dlatego że jeszcze jak ma rodzinę, która ma czasami prawa ograniczone rodzicielskie, to dziecko, które jest hospitalizowane, jest zdane na łaskę i niełaskę personelu

0: cały czas opinia publiczna nie otrzymała wystarczających informacji.
1: To ja może powiem z prawniczego, pani rzecznik jest zawodowo też adwokatem i na pewno zna świętą złotą zasadę, że tylko winny się tłumaczy, więc myślę, że strategia jest po prostu na to, żeby czekać na rozwój wydarzeń i patrzeć, co trzeba będzie jednostkowo, punktowo wtedy się wytłumaczyć, o ile będzie taki przymus, bo pamiętajmy, że na przykład w sprawie oskarżeń o mobbing Biura Rzecznika Praw Dziecka, to pani rzecznik nie składała, z tego co pamiętam, żadnych jakichś obszernych wyjaśnień, bo też tam użyto, z tego co pamiętam, było jakieś zaproszenie pani rzecznik na komisję sejmową, ale ona się wytłumaczyła w ten sposób, że ona ma obowiązek składać raporty raz do roku, a nie tłumaczyć się przed komisją i to sprawa wtedy ucichła. Nikt tego dalej nie ciągnął i nie było żadnych w zasadzie, tak z tego co pamiętam, tłumaczeń ze strony biura rzecznika.
2: Po czym sama złożyła zawiadomienie o mobbing wobec tego pana, który złożył jej, no. Tak to wygląda.
3: Czekamy na rezygnację albo dymisję. Tyle mogę powiedzieć.
0: Tyle ze strony, tak, pana Bartłomieja Graczaka. I ostatnie zdanie, pan Tomasz Wypych.
2: Nie, ja apeluję, to jest pani program, pani redaktor, chwała Bogu, że pani takie programy robi. Zacznijmy wreszcie dyskutować poważnie o tej instytucji, no. Najzwyczajniej w świecie, bo wyjęliśmy taki przypadek jednostkowy, no to jest kazuistyka, dużo się niedobrego dzieje, nie ma tej pomocy żadnej. Jakbyśmy pytali rozwiedzonych rodziców, co się z dziećmi dzieje, byłoby to samo. Dobro dziecka to jest naprawdę to, jak ono żyje, jak ono funkcjonuje, jeszcze raz to powtarzam i jak już uważamy, że to jest taki obywatel o pewnych prawach, a jest po prostu, najzwyczajniej w świecie, dbajmy o te dzieci.
3: To niech się zajmuje Rzecznik Praw Obywatelskich, to w sumie dobry postulat.
2: Naprawdę, Biuro Dziecka tam zrobić i tyle, a tak od siebie powiem, że trochę wstyd pani rzecznik, że takie rzeczy robi, bo wiecie, jakby sułtan Bagdadu, który chodził, patrzył, co ludzie o nim mówią, to wyciągał wnioski. Ona sobie porobiła zdjęcia, wysłała policję i co to z tego wyszło? No bez sensu zupełnie.
1: Oj nie, tam było jeszcze gorzej, bo pani rzecznik z tego, co rodzina opowiadała, to poszła za tą matką.
2: Ja wiem, ja nie chcę tego eskalować, bo to było takie prawie wtargnięcie. No to jest w ogóle...
0: Będziemy na pewno bacznie obserwować, co się wydarzy w tym temacie, bo wydaje się, że sprawa no, chyba nie może być zamieciona pod dywan. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Mecenas Tomasz Gołębiewski, redaktor Bartłomiej Graczak i redaktor Tomasz Wypych. Dziękuję panom.
1: Dziękujemy.
0: A za chwilę rozmowa z Anną Puławską, wicemistrzynią olimpijską w kajakarstwie, o marzeniach, o złocie i przygotowaniach do Los Angeles i o tym, jak być żołnierzem, jak to jest być żołnierzem Wojska Polskiego. A po 23:00 nocne światła Pawła Krzemińskiego i dzisiaj w cyklu Echa Historii rozmowa o tym, jak Polacy ratowali Żydów. Gościem będzie dr Barbara Stanisławszczyk. Ja już bardzo dziękuję państwu i życzę spokojnego wieczoru.
2: A ja bym chciał ucisnąć.

0: Radio Plus. Reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Renu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Anna Puławska dzisiaj jest moim gościem. Polska kajakarka, wicemistrzyni olimpijska i brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich, multimedalistka Mistrzostw Świata, mistrzyni Europy, dwukrotna złota oraz brązowa medalistka Igrzysk Europejskich oraz żołnierz Wojska Polskiego. Czy wszystko się zgadza, Aniu?
2: Tak, wszystko się zgadza.
1: Jest tego całkiem sporo, no ale skoro ma się takie osiągnięcia, no to trudno, żeby sytuacja wyglądała inaczej. Przed nami 2028 rok i Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Czy to jest ten cel, na który ty jesteś teraz sfokusowana cały czas?
2: Tak, zdecydowanie. Tak naprawdę kończąc tak naprawdę Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, już byłam sfokusowana na kolejnych igrzyskach, więc jestem zadaniowcem i mam zawsze w głowie po każdych zawodach to, że tak naprawdę wszystko, co się dzieje teraz, to jest droga właśnie do tego celu, którym są Igrzyska Olimpijskie. Tym razem będą to Igrzyska w Los Angeles.
1: Czy to jest tak, że w takim razie każdego dnia rano, jak wstajesz, to już tylko myślisz o tym, jak twój dzień powinien wyglądać, od czego zacząć, co zrobić, potem jak kolejny tydzień, miesiąc, żeby nic nie przegapić? Czy pojawiają się jakieś różne, nie wiem, zawiłości, sytuacje, które zmieniają twój plan przygotowań? No bo powiedzmy sobie, 2 lata to jest całkiem sporo czasu.
2: Tak, no na pewno jeżeli jestem w takim okresie właśnie przygotowawczym i startowym, to wszystko jest zaplanowane i tak naprawdę dbam o każdy szczegół, aby ta droga była może nie najprostsza, ale na pewno, żeby było jak najmniej błędów podczas tej drogi, ponieważ no wiem, że na Igrzyska Olimpijskie każdy będzie przygotowany bardzo dobrze, najlepiej i chcę przygotować tą szczytową formę. Ja tego też bardzo chcę, więc staram się podczas tej drogi nie popełniać tych błędów. Natomiast jasne, no oczywiście mam też w swojej karierze sportowej miesiące, w których po prostu odpoczywam i to też jest bardzo potrzebne. Właśnie teraz jestem w takim okresie już postartowym, roztrenowanie, kiedy nie nastawiam budzika już, żeby wstawać rano, tylko spokojnie sobie faktycznie ten dzień planuję tak, aby był również zachowany ten relaks i taki spokój wewnętrzny, żeby faktycznie naładować te przysłowiowe baterie do tego, aby zacząć kolejne przygotowania.
1: No jakbyś nam tak odsłoniła trochę kulisy i powiedziała, jak wygląda taki typowy dzień sportsmenki, twój od rana do wieczora, ile tam jest miejsca na treningi, a ile czasu na odpoczynek?
2: Generalnie to wstaję tak naprawdę codziennie około 7 rano, 7:30 mam śniadanie. No i po śniadaniu, wiadomo, ja lubię bardzo w ogóle celebrować każdy posiłek i bardzo długo spędzam właśnie, poświęcam czas temu, aby spokojnie zjeść, więc to jest też dla mnie taki ważny moment w ciągu dnia. Po śniadaniu zazwyczaj już zaczynam przygotowania do treningu, które zaczyna się około 10. Ten trening to jest zazwyczaj jednostka główna, czyli schodzimy na wodę. Ona trwa zazwyczaj tak godzinę 15. No po treningu na wodzie już jest wtedy chwila czasu przed obiadem i to jest ten czas, kiedy mogę go poświęcić na przykład na rozciąganie albo na jakieś wyciszenie po treningu. Obiad mamy zazwyczaj około 12:30, więc jemy obiad i po obiedzie jest celebracja kawka. I po kawce zazwyczaj idę na drzemeczkę, taki power napik, on trwa do pół godziny maksymalnie, właśnie żeby naładować baterie na trening popołudniowy i zazwyczaj po południu mamy 2 jednostki treningowe, jest to również jednostka na wodzie oraz zależy od dnia w tygodniu, albo są to biegi, albo siłownia. Na wodzie jesteśmy też około godziny, na siłowni z 1,5 do 2 czasami. No i po siłowni, po tych treningach popołudniowych, no już za chwilę jest kolacja, więc celebracja kolacji, no i około, nie wiem, 19:00 kończymy dzień. No i wtedy jest chwila czasu dla siebie.
1: A w weekend też to tak samo wygląda, czy trochę można odsapnąć?
2: To znaczy tak, ja trenuję 11 razy w tygodniu. Czwartek jest dniem, kiedy popołudnie jest wolne, więc wolno od treningu, więc wtedy jest taki czas, żeby właśnie się trochę zrelaksować, spędzić go na przykład u fizjoterapeutki, bądź na odnowie biologicznej, czyli wtedy jest czas na saunę, jakieś właśnie takie jacuzzi, żeby sobie faktycznie zrobić taki chill. No i w niedzielę też jest jeden trening, albo czasami niedziela jest wolna, to zależy od tego, w jakim jesteśmy okresie przygotowawczym. No i to jest też właśnie, jak jesteśmy często za granicą, to jest też taki czas, gdzie możemy sobie pozwiedzać właśnie miejsca, w których jesteśmy. Ale no nie zawsze też jest na to siła, bo jak mamy ciężkie zgrupowanie, to często po prostu w taką niedzielę marzę o tym, żeby położyć się do łóżka i wtedy się po prostu wyspać i odpocząć.
1: Zastanawiam się, czy w twojej diecie jest jakieś miejsce na coś słodkiego, czy niekoniecznie? Czy dieta jest bardzo restrykcyjna i trzeba się mocno trzymać określonych zasad?
2: To znaczy ja jestem bardziej team słone, jeśli chodzi o takie powiedzmy grzeszki jedzeniowe, więc wolę sobie dorzucić jakieś chipsiki albo właśnie coś takiego wytrawnego niż słodycze. Ale jak już jestem w takim okresie blisko do zawodów, no to raczej staram się tego nie podawać sobie. Ja w ogóle bardzo lubię, ja nie mam diety tak naprawdę. Ja nazywam to stylem odżywiania zdrowym i to mi chyba pozwala właśnie nie mieć z tyłu głowy tego, że muszę coś zjeść, tylko po prostu ja lubię jeść zdrowo. Ja lubię się dobrze czuć na treningu. Ja wiem, że to, co jakby takie przysłowiowe paliwo załaduje w swój organizm, to odda mi to po prostu na treningu. Podczas treningu będę się zdecydowanie lepiej czuć, więc ja po prostu lubię ten stan i nie traktuję jakby swojego odżywienia właśnie jako diety, tylko zdrowego stylu żywienia i to bardzo lubię nawet podczas wakacji przysłowiowych. Wiadomo, lubię sobie zjeść coś niezdrowego, ale no jednak staram się patrzeć na to, co jem i po prostu dobrze się czuć.
1: Jak to się w ogóle stało, że zaczęłaś uprawiać kajakarstwo? Z tego, co wyczytałam w różnych miejscach, kiedy byłaś jeszcze małą dziewczynką razem z siostrą bliźniaczką, uczyłyście się gry na skrzypcach. Więc jak to się stało, że ta droga nie poszła w rozwój muzyczny, tylko sportowy?
2: Tak, gra na skrzypcach była w naszym życiu przez około 2 lata i faktycznie my od dziecka lubiłyśmy śpiewać. Nasza mama zawsze mówiła, że jak idzie z nami do miasta, to ma śpiewający wózek, więc do dzisiaj zresztą bardzo lubimy razem z siostrą sobie śpiewać różne piosenki. I tak, faktycznie te skrzypce były, natomiast nasza pani, która nas uczyła gry na skrzypcach, powiedziała któregoś dnia naszej mamie, że wie pani co, one super sobie radzą, naprawdę są uzdolnione, ale to są tak ruchliwe dzieci, że chyba lepiej jak zapisze pani je na jakiś sport, bo one się wtedy na pewno zdecydowanie bardziej spełnią. No i faktycznie to był taki bodziec też dla naszej mamy. W tym samym czasie również do szkoły przyszli trenerzy na, żeby zrobić nabory właśnie do kajakarstwa. No i akurat chciałyśmy spróbować właśnie swoich sił w kajakarstwie, ponieważ też z balkonu codziennie widziałyśmy kajakarzy, bo mieszkamy nad samym jeziorem w Mrągowie. Więc miałyśmy to tak naprawdę na co dzień, chciałyśmy tego spróbować. Kurde, czułyśmy się, że jest fajnie, miałyśmy bardzo dużo znajomych, też to była na początku taka zabawa tak naprawdę. Ta rywalizacja dopiero się zaczęła po kilku latach, ale też fajnie, że miałam tą swoją siostrę bliźniaczkę, bo ona dawała mi takiego kopa, jak na przykład mi się nie chciało iść na trening, to ona mnie namawiała, jak ja miałam gorszy dzień, to ja ją, więc my się zawsze nawzajem motywowałyśmy i pchałyśmy do przodu i to było naprawdę takie super, że właśnie zawsze miałyśmy siebie i między nami była rywalizacja, ale właśnie myślę, że zdecydowanie ta zdrowa.
1: Co zdecydowało o tym, że wytrwałaś w tych kajakach, bo no nie jest to taki powszechny sport jak przynajmniej u chłopaków piłka nożna, nawet siatkówka, patrząc szerzej. Jednak kajaki to jest dosyć wąska dziedzina i ograniczona liczba osób już tak wyczynowo uprawia kajakarstwo.
2: Myślę, że na pewno nigdy nie patrzyłam przez pryzmat popularności dyscypliny czy tego, ile będę zarabiać, bo to nie, jakby nie było nigdy w mojej głowie. Myślę, że dlatego, że kajakarstwo po prostu pokochałam i kocham je do dzisiaj. Jest to moja ogromna pasja i nie wyobrażam sobie dzisiaj wstać rano i pomyśleć sobie, że już nie trenuję. Także myślę, że przez to właśnie, że to jest taka pasja i jest to sport, który jest faktycznie różnorodny, bo tak naprawdę, żeby popłynąć minutę 47 na jedynce, my musimy w przygotowaniach po prostu przez tak naprawdę każdą dyscyplinę przejść, ponieważ zimą biegamy na nartach biegowych, pływamy w basenie, chodzimy po górach, także ta baza, którą musimy zbudować, żeby ten wyścig się udał i żeby zdobywać medale, jest taka szeroka, ten wachlarz różnych dyscyplin jest tak szeroki, że to jest też ta ciekawość, która mnie na pewno napędza i chcę być tak naprawdę w każdej z tych mniejszych dyscyplin też dobra, bo wiem, że to mnie przybliży do sukcesu właśnie w tej mojej kluczowej dyscyplinie w kajakarstwie.
1: No ale na pewno były momenty, które były ciężkie. Nie mówię już o tych momentach, kiedy twoja kariera nabrała pełnego obrotu, ale tak kiedy byłaś jeszcze młodą dziewczyną i tak jak mówisz, no były momenty, że nie chce się iść na trening, człowiek jest zmęczony, wolałby odpocząć i wydaje mi się, że to w wielu przypadkach się zdarza, ale no coś musiałaś chyba pokochać w tym sporcie, że jednak w nim wytrwałaś, no i w zasadzie związałaś z nim całe swoje życie. Co to takiego było? Co się wydarzyło, że właśnie ta droga, to kajakarstwo, to jest to?
2: No myślę, że na pewno tutaj też trenerzy grali bardzo dużą rolę na etapie, kiedy było się tym dzieckiem, którzy właśnie tworzyli taką rodzinną atmosferę podczas czy zgrupowań właśnie takich klubowych, czy każdego treningu trener naprawdę poświęcał bardzo dużo czasu, żeby każdego zawodnika przygotować. Na pewno też to, że miałam tą swoją siostrę bliźniaczkę, która no była, my ze sobą rywalizowałyśmy, ale ona zawsze była ze mną, więc te gorsze dni zawsze gdzieś tam przeżywałyśmy razem. Na pewno też to, że kajakarstwo właśnie nie jest taką popularną dyscypliną i to, że chciałam po prostu być wyjątkową osobą, która osiągnie coś właśnie w dyscyplinie, która nie jest tak popularna, bo teraz nawet to widzę, że tak jest. Wcześniej o tym zupełnie nie myślałam, ale teraz to widzę, że wierzę, że w ogóle to kajakarstwo właśnie dzięki wynikom sportowym będzie jeszcze bardziej popularne, ale to jak na przykład opowiadam ludziom, że trenuję kajaki, bardzo mało osób w ogóle zna tą dyscyplinę, ale jak opowiadam, co ja muszę zrobić, żeby właśnie zdobywać te medale, to w ogóle wszyscy są w szoku, że wszyscy myślą, że wsiadasz sobie do kajaczka i wysujesz sobie w ogóle ramionami i górą tylko tak naprawdę napędzasz łódkę, a my tak naprawdę pracujemy całym ciałem, więc i to też, że na przykład zdrowie, tak? Mam odpowiednią sylwetkę, jestem wysportowana, w ogóle no to są takie aspekty powiedzmy poboczne, ale one jakby na co dzień ułatwiają mi też funkcjonowanie, to, że dobrze wyglądam, że dobrze się czuję, jestem zdrowa, jakby to są takie bardzo, myślę, że ważne i pozytywne aspekty tego trenowania.
1: Na pewno słuchają nas też rodzice i być może któreś z dzieci marzy, myśli o tym, żeby właśnie uprawiać kajakarstwo. Co byś powiedziała takim rodzicom, jeśli ich dzieci gdzieś tam są chętne do tej dziedziny sportu? Jak byś, nie wiem, zachęciła, żeby jednak wytrwały w tym i faktycznie angażowały się?
2: No na pewno kajakarstwo nie jest prostą dyscypliną, ponieważ no my zimą nawet przy minus 15 stopniach schodzimy na wodę i jakby żeby po prostu mimo takich przeciwności, żeby każdy dał sobie po prostu czas i to zawsze mówił mi w świętej pamięci trener właśnie, że mi i mojej siostrze dziewczyny, na was też przyjdzie czas i też będziecie miały ten swój moment w karierze, że będziecie osiągać te wyniki, ponieważ my tych wyników na początku nie miałyśmy i faktycznie teraz patrzę na to właśnie z perspektywy tego minionego czasu, że to wszystko, co spotykałam na swojej drodze, czasami właśnie podnoszenie się z porażek jakby spowodowało, że jestem teraz taką osobą, jaką jestem. Mam już jakby wspaniałe wyniki ze sobą, ale też jestem ukształtowana jako właśnie nie tylko sportowiec, ale też jako człowiek. Dla mnie w tym momencie nie ma rzeczy niemożliwych. Ja jestem w stanie tak naprawdę zrobić wszystko, pokonać wszystkie bariery, które się w moim życiu pojawiają, bo jestem na tyle wzmocniona, że to, co przeżyłam gdzieś tam w sporcie, co wydawało mi się, że było trudne, a ja sobie z tym poradziłam, teraz w normalnym życiu w ogóle jakby mi nie przeszkadza. Więc żeby się nie poddawali na początku swojej drogi na pewno i żeby dali tym swoim dzieciom przestrzeń na co? Na ten rozwój, ponieważ no moi rodzice nigdy jakby nie negowali, wręcz przeciwnie, oni otworzyli nam takie drzwi i dali nam wybór, czy chcemy właśnie grać na skrzypcach, czy chcemy trenować. My wybrałyśmy trenowanie i oni nas wspierali, nigdy, zawsze jeździli z nami na zawody, zawsze nam kibicowali ogromnie, ale nigdy nas jakby od tego nie odciągali, tylko właśnie wręcz przeciwnie, budowali w nas tą właśnie pewność.
1: I tu stawiamy przecinek i po przerwie wracamy do naszej rozmowy. Zostańcie Państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Po reklamie.
5: Let's go, girls.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio niezmiennie Anna Puławska, polska kajakarka, wicemistrzyni olimpijska i brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich, multimedalistka Mistrzostw Świata. Aniu, tak naprawdę ciągle myślisz o 2028 roku i Los Angeles, o tym, co przed tobą, ale chciałabym, żebyśmy się chwilę jeszcze zatrzymały na tych twoich największych osiągnięciach. Letnie Igrzyska Olimpijskie w 2021 roku w Tokio, zdobyłaś srebro i brąz i to był ten moment chyba i najważniejszy, i przełomowy, i kulminacyjny. Jak to jest, kiedy można ten medal Igrzysk Olimpijskich mieć na sobie, zdobyć go? Jakie to są w ogóle uczucia, jakie to są emocje?
2: Tak, no na pewno ten medal jest bardzo ciężki. A jeszcze jak powiesiłam na szyi dwa medale, to w ogóle moja szyja była do masażu fizjoterapeuty. Natomiast tak, generalnie jak w ogóle stając wcześniej na podium właśnie Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, zawodów właśnie rangi mistrzowskiej, dopiero stając na podium Igrzysk Olimpijskich, cała kariera moja sportowa jakby przed oczami mi się pojawiła i jakby poczułam takie spełnienie. Mówię, Boże, zawsze o tym marzyłam, zawsze kibicowałam sportowcom podczas Igrzysk Olimpijskich i płakałam z nimi, kiedy stawali na podium, a teraz to ja staję na tym podium i pamiętam, że zapytałam Karoliny, kiedy zdobywałyśmy pierwszy medal na dwójce. Mówię, Karolina, ale to już jest podium olimpijskie? Ona mówi, tak, Ania, to jest właśnie podium olimpijskie. Jesteśmy wicemistrzyniami olimpijskimi. Ja tak mówię, Boże, że w ogóle nie spodziewałam się, że tak jakby, że ja tak to przeżyję, ponieważ ja byłam zawsze taką, jestem do dzisiaj taką zawodniczką, że moje starsze koleżanki, które przeszły już tą drogę, miały medale olimpijskie, ja zawsze dociekałam i pytałam się, dziewczyny, jak to jest na igrzyskach, jakie to są uczucia, jakie to są emocje, i one mi zawsze opowiadały jakby swój obraz tego. I byłam delikatnie, może nie przerażona, ale taka zestresowana. Mówię, Boże, jak ja sobie z tym poradzę. No ale jak już się to wydarzyło, to w ogóle mówię, kurczę, ja zupełnie inaczej miałam. W sensie, że ja wiedziałam, że my jesteśmy bardzo dobrze przygotowane. I to, że byłyśmy dobrze przygotowane, chyba zdjęło ze mnie taki właśnie stres i taką presję. Ja w ogóle nie czułam, że my startujemy już na igrzyskach, tylko po prostu wiedziałam, że chcę pokazać światu, jak jesteśmy dobrze przygotowane, że jesteśmy gotowe i że możemy teraz właśnie w tym finałowym wyścigu popłynąć najlepszy wyścig w swoim życiu. No i się tak stało.
1: I tak się stało. Ja tutaj w tym miejscu bardzo serdecznie pozdrawiam Karolinę Naję, z którą kiedyś miałam przyjemność rozmawiać do mojej książki Mama na obcasach. Wtedy Karolina opowiadała o tym, to jeszcze było przed Tokio i przed zdobyciem tego olimpijskiego srebra, jakie to są przygotowania, jak to wszystko się dzieje i o tym, jak ona łączy to z macierzyństwem. Mieciu był wtedy jeszcze całkiem malutkim chłopcem. Również serdecznie pozdrawiamy syna Karoliny. Tak, to była piękna rozmowa, a puenta z niej była taka, że akurat macierzyństwo nie przeszkadza w zdobywaniu tych największych trofeów i w chodzeniu na sam szczyt. Ale wracając do ciebie, Aniu, później był Paryż, 2024 rok, czwarte miejsce, to jest chyba najgorsze miejsce dla sportowca.
2: Tak, no zdecydowanie najgorsze, tym bardziej, że tak naprawdę kilka lat wcześniej zdobywałyśmy brązowy medal w tej konkurencji.
1: I apetyt pewnie
2: tak,
1: bardzo
2: apetyt
1: urósł.
2: Tak naprawdę jeszcze jakby przed igrzyskami na Mistrzostwach Świata też zdobywałyśmy medale, więc liczyłyśmy się w tej czołówce. No niestety jakby ten wyścig się potoczył tak, jak się potoczył. Tak naprawdę no niewiele zabrakło do tego medalowego miejsca. No ale trzeba było po prostu przyjąć tą porażkę i jakby pogodzić się z tym, nie wiem, wstać na drugi dzień i jakby ja wstałam na drugi dzień i wiedziałam, że dobra, no trzeba się pozbierać i trenować dalej.
1: Po takiej analizie, bo na pewno nieraz dokonywaliście z całym sztabem takiego rozrachunku, co według ciebie najbardziej zawiodło, czy co poszło nie tak? A może wszystko poszło tak, tylko po prostu konkurencja była dużo lepiej przygotowana?
2: To znaczy właśnie mi się wydaje i jakby też po przeanalizowaniu z dziewczynami, ja często robię sobie taki swój rachunek sumienia, mimo że pływam w osadach, to też lubię sobie tak przed sobą stanąć i powiedzieć, że ja zrobiłam wszystko i ja w tamtym wyścigu zrobiłam wszystko. Więcej już bym na tamten dzień w tym finałowym wyścigu nie dała z siebie. Więc wydaje mi się, że konkurencja po prostu była bardzo dobrze przygotowana i no i my byłyśmy akurat tego dnia słabsze, ale no czwarte miejsce, myślę, że większość sportowców chciałoby w ogóle pojechać na igrzyska, a być jeszcze czwartym na igrzyskach, więc z jednej strony dla nas myślę, że jest to porażka, ponieważ chciałyśmy walczyć o te medale, ale patrząc właśnie jak już minął ten czas, to myślę, że to jest i tak bardzo dobry wynik.
1: Poza tym to jest cały czas ścisła czołówka. Tak naprawdę no nie mamy medalu, ale de facto no jesteśmy w top. Jesteście dziewczyny w top najlepszych kajakarek na świecie. I tutaj był ten moment takiego trochę chyba załamania, tak? Nawet miałaś myśli o tym, czy by już całkowicie nie porzucić tego kajakarstwa. Na szczęście tego nie zrobiłaś. Na pewno musiało się tam sporo zadziać też w twojej głowie, żeby pozostać. No i Mediolan, 2025 rok, 2 złote medale. No to jest niesamowite. I tu pokazałaś, że tak naprawdę możesz, tak? Czyli dalej tak jesteś number one.
2: Tak, no dużo się zadziało i faktycznie moja głowa po prostu buzowała, ale wiedziałam, że do takich decyzji też potrzebuję czasu i później właśnie z perspektywy tego minionego już czasu, kiedy zdobywałam te 2 złote medale w Mediolanie, utwierdziłam się w tym, że no, to była bardzo dobra decyzja, że jednak nie skończyłam i nie odłożyłam tego wiosła. Natomiast też bardzo dużo się wydarzyło, jeśli chodzi o sztab trenerski, co dało również taką świeżość, przynajmniej mi, ponieważ no, ja już swój staż treningowy mam 21 lat trenuję, więc i tak naprawdę od 10 lat byłam jakby z jednym trenerem kadrowym i teraz wiem, że z perspektywy czasu właśnie takie zmiany są potrzebne, ponieważ każdy trener ma swoją filozofię i ona właśnie po takim jakby już stażu treningowym daje takiej świeżości nam zawodnikom, którzy mogą jeszcze w różnych aspektach, nie tylko w treningu właśnie tym naszym ukierunkowanym w kajaku, ale w takich pobocznych właśnie niuansach się poprawić i ten trener, który już jest z nami kilka lat, on nie musi tego widzieć. Natomiast jak przychodzi ktoś nowy, zauważa właśnie pewne nowe aspekty i uważam, że tutaj właśnie mój trener Grzegorz Łabęcki, który mnie przygotowywał jakby jako nowy trener, zobaczył takie aspekty w moich jeszcze przygotowaniach, w moim ciele, które należy poprawić i właśnie to nadało takiej świeżości, co pozwoliło jeszcze jakby wznieść się na wyżyny, ponieważ ja w K1 500 metrów nigdy nie, w ogóle w polskich kajakach kobiecych złoty medal jakby na Mistrzostwach Świata to był jakby historyczny medal, więc tego medalu przez te kilkanaście lat, odkąd są kajaki na Mistrzostwach Świata, nie było, więc ja zdobywając ten medal wiedziałam, że kurde, no jeszcze chcę więcej, nie? I chcę więcej też na tej jedynce i ta jedynka jest teraz dla mnie bardzo ważna, chcę się na niej spełnić, chcę pokazać, że to jest właśnie taka moja rezerwa, która wcześniej była niewykorzystana, a ja jeszcze dalej mam tę moc, mam chęci, mam zdrowie przede wszystkim, bo to jest też dla mnie bardzo ważne, do tego, aby sięgać po te najwyższe cele.
1: Które medale więcej ważą? Te olimpijskie, czy te złote z Mistrzostw Świata? Czy w ogóle można dokonać takiej gradacji, który jest ważniejszy?
2: Myślę, że nie, ponieważ każdy jest okraszony inną historią. Olimpijski

0: Mamy rozróżnienie, ale kiedy teraz patrzysz też z perspektywy swojego doświadczenia, bo to na pewno też wydaje mi się pomaga sportowcom spojrzeć pewnie z dystansem, ale też może i z wdzięcznością, z docenieniem tego, co udało mi się osiągnąć. Czy faktycznie to jest tak, że im większe doświadczenie, tym może łatwiej funkcjonować w tej sportowej rywalizacji, bo ta rywalizacja jest chyba nieodłącznym elementem, tak, napędzającym każdego sportowca, również każdego dnia do tego wstawania rano, do tych treningów nieustannych, do pilnowania diety i innych pewnie zasad funkcjonowania. Czy faktycznie to doświadczenie tobie pomaga i daje może, nie wiem, spokojniejszą głowę, jeśli chodzi o ten cel i no, ten złoty krążek, który rozumiem, że cały czas gdzieś jest na wyciągnięcie ręki jednak.
1: Tak, myślę, że zdecydowanie. Myślę, że to jest właśnie taka moja przewaga, jeśli chodzi o staż treningowy i o to, jaką już jestem doświadczoną zawodniczką, ale też tak naprawdę takie docenienie nastąpiło w mojej głowie dopiero w momencie, kiedy właśnie w Paryżu nie zdobyłyśmy tego medalu. Dopiero pomyślałam sobie, Boże, okej, ale nic się nie stało, świat się nie zawalił. Ja mam już swoje dwa medale olimpijskie i okej, wiadomo, że chciałoby się zdobywać jeszcze więcej, ale na tamten moment byłyśmy czwarte, ale tak jak powiedziałam, ja mam już swoje medale, więc nikt mi ich nie zabierze, więc ja już jakby zaczęłam dopiero doceniać te wszystkie swoją, jakby ta moja, znowu ta prześwietlenie mojej kariery dopiero pojawiło się po tej najważniejszej imprezie i może to też gdzieś tam właśnie pokazało, że tak naprawdę dalej mimo wszystko właśnie chcę być w tej rywalizacji, chcę czuć tą adrenalinę, która mnie ciągle napędza właśnie do pracy.
0: Czy ty dostrzegasz, że kobietom jest trudniej w tym świecie sportowym? Macie więcej przeszkód, więcej kłód pod nogami niż mężczyźni, czy raczej to już takie stereotypowe patrzenie, że kobiety mają trudniej?
1: Myślę, że na pewno kajakarstwo nie jest łatwą dyscypliną dla kobiet, ponieważ no, jest to mocno też siłowa dyscyplina. Nasze, my często gdzieś tam, może przez to, że nie jesteśmy jakby taką popularną dyscypliną, to może aż tak bardzo nie jesteśmy wystawione na hejt, natomiast no, zdarza się, że faktycznie gdzieś tam kobiety są bardziej oceniane przez pryzmat tego, jak wyglądają. Jednak no, jest to dyscyplina, w której faktycznie te budowy nie są, powiedzmy, jakbyśmy były, powiedzmy, lekkoatletkami, które są szczuplutkie i gdzieś tam mogą być tak naprawdę modelkami. My, no niestety, nasza budowa, aczkolwiek ja ją bardzo kocham i uwielbiam z siebie.
0: Bicepsy po prostu, muszą być, rozumiem.
1: Uwielbiam siebie, uwielbiam swoją sylwetkę. Wiem, że ona jest jakby, to pokazuje jakby całą to jest moja historia po prostu w mojej sylwetce całej mojej kariery sportowej. I wiem, że muszę po prostu tak wyglądać, żeby zdobywać wyniki, bo tak wyglądają wszystkie kajakarki, więc w gronie kajakarek się nie czuję zupełnie inna. Natomiast jak faktycznie często gdzieś tam spotykam się z ludźmi, którzy kiedy, nie wiem, ubieram jakieś obcisłe koszulki, czy tam idę na siłownię taką, gdzie jest wielu mężczyzn, oni w ogóle są w szoku, że jak to ty tak wyglądasz, że masz takie bicepsy i w ogóle. Więc myślę, że przez ten pryzmat faktycznie kobietom może być ciężej. No ale tak jak mówię, tutaj też zależy od tego, jaka kobieta jest, jaką ma pewność siebie. Ja myślę, że już przez wiele lat ona została u mnie zbudowana, więc ja się tym nie martwię, wręcz przeciwnie, uważam to jako mój ogromny atut.
0: My rozmawiamy z Anną Puławską, zostańcie Państwo z nami i za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną niezmiennie Anna Puławska, polska kajakarka i wicemistrzyni olimpijska, multimedalistka Mistrzostw Świata. Już tych tytułów jest tak wiele, że no, miło aż je wymieniać. Natomiast tak sobie tutaj z Anią rozmawiamy o tym złotym krążku, który no, trzymamy kciuki, żeby w Los Angeles to się udało, ale chciałam jeszcze jeden aspekt poruszyć. Wojsko Polskie. To też jest takie miejsce, taki obszar, który jest tobie bardzo bliski. Należy do Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. Czym dla ciebie jest bycie w tym zespole wojskowym i bycie w ogóle żołnierzem Wojska Polskiego?
2: No, to jest dla mnie na pewno ogromna duma. Zawsze właśnie, kiedy staję na podium, nie dość, że mam właśnie dres reprezentacyjny, orzełek na piersi, to zawsze z dumą wiem, że również reprezentuję właśnie Centralny Wojskowy Zespół Sportowy. Na pewno jest to taki zespół, w którym my sportowcy jesteśmy zjednoczeni. Na pewno wojsko ma zdecydowanie te same wartości, kieruje się tymi samymi wartościami co sportowcy, ponieważ determinacja, właśnie walka i takie uczucie tej jedności na pewno wiąże się również z tym, co my sportowcy reprezentujemy. Ja również jako żołnierz Wojska Polskiego zawsze staram się właśnie to Wojsko Polskie również reprezentować podczas zawodów sportowych i póki co taka rola tak naprawdę do mnie należy, natomiast wiem, że kiedy zakończę karierę sportową, tak naprawdę w tym momencie to jest taka dwutorowość zachowana, ponieważ trenuję zawodowo, ale również jako żołnierz, kiedy tak naprawdę noga mi się powinie, wierzę, że tak się nie wydarzy, natomiast no, nigdy nie wiemy. Kontuzja każda może się przytrafić każdemu sportowcowi i tak naprawdę wiem, że mam to zaplecze właśnie w Wojsku Polskim, mam to oparcie i mogę zawsze tam po prostu się zgłosić i służyć jako żołnierz, co daje mi na pewno ogromny spokój z tyłu głowy, że po karierze również sportowej nie zostanę tak naprawdę z niczym, tylko mam właśnie taką dodatkową drogę i drzwi, które na pewno są dla mnie otworem.
1: Czyli waszym głównym zadaniem jest no, uprawianie treningów, tak? Czyli trenowanie,
2: reprezentowanie,
1: rozumiem.
2: Tak,
1: i reprezentowanie oczywiście tak. Na wszystkich zawodach sportowych Wojska Polskiego. Mhm. Tych sportowców jest coraz więcej. To też może być dobry przykład, ale również zachęta dla tych, którzy zastanawiają się w ogóle nad wstąpieniem do wojska. No, temat jest niezwykle aktualny, patrząc na sytuację trwającej już niestety kilka lat wojny za naszą wschodnią granicą oraz nad różnymi prowokacjami, które też dzieją się bardzo blisko i niestety z którymi mamy do czynienia. 27 września obchodziliśmy święto Wojsk Obrony Terytorialnej. Do WOT-u mogą w zasadzie wstąpić wszyscy pełnoletni obywatele polscy, którzy oczywiście mają do tego i predyspozycje fizyczne, i psychicznie, i nie byli karani. Mówię o tym nie bez kozery, ponieważ wydaje mi się, że też wasz przykład sportowców, którzy reprezentują, tak jak mówisz, dumnie z orzełkiem na piersi i oczywiście Polskę, ale też wojsko, może być dobrym przyczynkiem do tego, żeby promować taką postawę patriotyczną.
2: Tak, no zdecydowanie tutaj zachęcam. Faktycznie każdy tak naprawdę dobrowolnie może wstąpić do wojska i tutaj uważam, że na pewno nie będzie tego żałował, ponieważ no jest to coś... Jest to, uważam, przywilej również w dzisiejszych czasach, aby właśnie być żołnierzem Wojska Polskiego i dumnie nosić orzełka na piersi. I wierzę, że nie będzie trzeba bronić naszej ojczyzny, ale jeżeli tak się wydarzy, to również na pewno tutaj podejmujemy, że tak powiem, rękawice.
1: Rozumiem, że jeszcze nie myślisz o zakończeniu kariery, o czym też wspomniałaś, ale nie chcesz też kończyć swojej ścieżki z wojskiem, więc najprawdopodobniej będziesz z nim związana dłużej, nawet jeśli już tę karierę sportową zakończysz.
2: Tak, no zdecydowanie tutaj czuję, że faktycznie chciałabym po karierze właśnie wstąpić do wojska i pracować również w wojsku, ponieważ no bardzo mi się podoba ta struktura i jakby wierzę, że się nadaje. Jestem wysportowana, także żadna praca tak naprawdę mnie gdzieś tam tutaj nie złamie, a wręcz przeciwnie, będę mogła się spełnić również.
1: Czy w życiu sportowca, w życiu żołnierza jest w ogóle czas na życie prywatne?
2: Tak, jest. Natomiast jest on bardzo ubogi, że tak to nazwę, ponieważ no 300 dni w roku jesteśmy na zgrupowaniach. Najczęściej za granicą, bo jak wiadomo, no zimą w kajaku nie popływamy, więc jeździmy na dość długie zgrupowania. Wracamy tak naprawdę najczęściej na kilka dni do domu i wyjeżdżamy dalej. Tak naprawdę przepakowujemy walizki i lecimy dalej na kolejne przygotowania. Ale no powiedzmy sobie tak, że no tak naprawdę dlatego ja sobie daję ten czas i wiem, że to jest teraz jeden etap w moim życiu, w którym chcę się oddać na 100% i chcę dać siebie maksymalną maksa po prostu właśnie na sport, ale no myślę już sobie gdzieś tam o tym macierzyństwie, o tym, że chciałabym bardzo zostać mamą po karierze sportowej, ale raczej właśnie jeżeli już zostanę mamą, to chcę jakby zakończyć karierę sportową i zacząć właśnie macierzyństwo jako kolejną drogę.
1: No, Ania, ja trzymam kciuki, żeby to tak się zadziało. My sobie tutaj tak jeszcze w przerwie rozmawiałyśmy właśnie o tym macierzyństwie i o tym, że no chociażby ten wspomniany przykład Karoliny Nai już, którą jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy, pokazuje, że oczywiście można te dwie dziedziny łączyć, chociaż to nie jest łatwe, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten powrót do formy fizycznej, akurat dla sportowca jest to po prostu kluczowe, no wiadomo, forma psychiczna też jest niezbędna, ale no tak jak mówisz, to też na wszystko przychodzą jakieś pewne etapy. Przede mną siedzi piękna, młoda kobieta, uśmiechnięta, promienna, naprawdę bardzo, bardzo, Aniu, promieniejesz. I tak sobie myślę, że wiele kobiet jest w jakimś takim podobnym położeniu, właśnie patrząc chociażby na ten obszar sportowy, tak, że gdzieś dochodzi do takiego momentu, no, że trzeba zdecydować, tak, czy w którą stronę pójść, czy teraz faktycznie idę dalej w tę dziedzinę sportu i rozwijam cały czas tę karierę, czy może rozszerzam te swoje obszary, albo całkowicie wchodzę w ten obszar, nie wiem, zakładania rodziny, tak, bycia mamą. Mówisz, że ten czas jeszcze przed tobą i chciałabyś, żeby on się ziścił po prostu.
2: Tak, no myślę, że teraz sobie tak to planuję, ale pewnie życie pisze różne scenariusze, więc często gdzieś tam nie jesteśmy w stanie ich przewidzieć. Natomiast tak jak powiedziałam, ja bardzo podziwiam wszystkie sportsmenki, które wracają po macierzyństwie i naprawdę jak widzę, jak po prostu te ich ciała wracają do struktury tego, co było przed, a nawet jeszcze lepiej czasami wyglądają. Nawet Karolina, kiedy wróciła po urodzeniu Miecia, no po prostu no było uważam jeszcze lepszym sportowcem, mimo że była mamą, to musiała te dwie drogi gdzieś tam łączyć, co było w ogóle wspaniałe, ale no ja po prostu znam siebie, znam swój mental i wiem, że ja po prostu tak na ten moment, ja nie będę tak potrafiła po prostu funkcjonować. I no, moim na razie założeniem jest to, żeby faktycznie 100% skupić się na sporcie i tutaj się spełnić. I tak jak powiedziałam, wierzę, że będzie mi dane również zostać mamą i wtedy na spokojnie usiądę sobie i będę, no może nie usiądę, ale
1: no właśnie nie wiem,
2: przysłowiowo.
1: Czy będzie czas, żeby usiąść na spokojnie, tak, no ale odłożę, kiedyś na pewno tak.
2: Tak, odłożę wtedy wiosło i będę spełniać się w swojej drugiej roli.
1: No i tego oczywiście ci życzymy, tak? Każda droga jest indywidualna i każda jest zupełnie inna. Co dla ciebie jest największym wyzwaniem w takim codziennym przygotowywaniu się do bycia w tej szczytowej formie? Wiadomo, że Igrzyska Olimpijskie to jest ten punkt kulminacyjny, ale tak naprawdę ta forma musi być rzeźbiona każdego dnia. Co jest najtrudniejsze, żeby utrzymać się w tych ryzach i wytrwać do określonego momentu?
2: No na pewno też przez wiele lat musiałam się tego uczyć. Myślę, że dalej się tego uczę, żeby zaufać właśnie temu procesowi, bo ja jestem też taką osobą, że ja już bym chciała wszystko na już mieć i mimo, że już mam staż treningowy i wiem, że jakby teraz jest dobrze i gdzieś tam faktycznie w tym roku zdobyłam brązowy medal na Mistrzostwach Świata, który no nie był do końca satysfakcjonujący, no bo rok temu byłam mistrzynią świata, więc ale trener mówi spokojnie, Ania, przyjdzie twój czas. Pamiętaj, że to jest droga, że musisz wytrwać w tym i faktycznie konsekwencja też taka, która ja jestem osobą, że u mnie nie ma miejsca na byle jakość, ale właśnie moja głowa często i to jest fajne, bo tutaj się fajnie gdzieś tam z moim trenerem scalamy w tej kwestii, że ja często właśnie jestem w gorącej wodzie kąpana i już bym chciała wszystko mieć na teraz, a on zawsze mnie uspokaja, mówi okej, dajmy sobie ten czas, to jest ten czas, kiedy musisz się odpowiednio wyspać, przygotować, wszystko zjeść, bo wiesz, że to ci dopiero odbije właśnie w tym kluczowym momencie i ja ufam trenerowi i wierzę w to, że on jakby razem tak naprawdę chcemy osiągnąć ten wynik właśnie na Igrzyskach Olimpijskich, więc to zaufanie jest mega ważne, ale też jednym z takich trudnych aspektów jest to, że my spędzając taki długi okres czasu poza domem, bardzo mało czasu spędzamy ze swoją rodziną i takie wytrwanie właśnie w tym wszystkim, przetłumaczenie sobie, że okej, przyjdzie moment, kiedy nadrobić się tego czasu niestety już nie da, ale kiedy usiądziemy i właśnie będziemy mogli, nie wiem, właśnie w takich momentach wakacyjnych, czyli tak jak jestem teraz, mam niecałe 2 miesiące, powiedzmy, wakacji, właśnie nadrobić trochę ten czas z tymi bliskimi, którzy są, no, w moim życiu są bardzo ważni i co gdzieś tam właśnie różne sytuacje życiowe pokazały, że ten czas leci, a tak naprawdę my ten czas spędzamy i dajemy w sport, a nasi bliscy gdzieś tam są, powiedzmy, z boku.
1: Czego tobie życzyć? Przed, no nie tylko przed Los Angeles, ale i przed kolejnymi zawodami, bo to przecież nie tylko Los Angeles przed nami.
2: Na pewno zdrowia, bo ja wiem, że jeżeli to zdrowie będzie, to ja wszystko, ze wszystkim, co się wydarzy, sobie poradzę. Natomiast no, na zdrowie mam wpływ, ale no, gdzieś tam często jakieś takie losowe sytuacje się pojawiają, które no, mogą mnie wykluczyć ze przygotowań do tego celu, więc zdrowia poproszę.
1: Naszym gościem była Anna Puławska, wicemistrzyni olimpijska w kajakarstwie. Aniu, dziękuję za rozmowę i życzymy tobie oczywiście zdrowia przede wszystkim.
2: Dziękuję pięknie.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Na życie patrzysz bez emocji.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: 4 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór, witam Państwa. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Tym razem spotykamy się już po raz 2097, a więc niedługo kolejna setka nam pęknie w Nocnych Światłach. Od ponad 13 lat spotykamy się o tej porze między poniedziałkiem a czwartkiem, 4 razy w tygodniu na 2 godziny. Taki będzie w tym tygodniu. Przypominam, że na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju przez radio nas można odbierać, a na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Facebook to też miejsce, gdzie Państwo możecie program współtworzyć. Tam zapraszam, jak zawsze, pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. To jest forum wymiany myśli dla świetlików, czyli dla słuchaczy Nocnych Świateł. Zapraszam do komentowania, do zadawania pytań, do dzielenia się refleksjami, wątpliwościami. Tam jest na to miejsce. Dzisiaj w cyklu Echa Historii wrócimy do historii tragicznej, ale też i heroicznej, bo mówić będziemy o czym? Mówić będziemy o tym, że w czasie II wojny światowej pomoc Żydom wymagała nie tylko odwagi, ale często gotowości do wręcz ryzykowania własnym życiem i życiem także najbliższych, bo odpowiedzialność była zbiorowa. Za decyzją o ukryciu człowieka, podania mu żywności, czy zdobyciu fałszywych dokumentów, czy nawet podania mu kubka wody, stał nie tylko jeden konkretny człowiek, jego sumienie, strach, czy wybór, jego cała burza emocji, ale cała siatka ludzi, którzy w jakiś sposób wspomagali tę osobę, żeby czy to jedna osoba, czy więcej, czy rodzina, czy jakaś nawet czasami społeczność mała mogła się ukrywać. O tych niezwykłych i niestety też dramatycznych historiach będziemy dzisiaj rozmawiać w cyklu Echa Historii, o tym, jak Polacy ratowali Żydów. Gościem Państwa i moim, naszym ekspertem tego wieczora jest pani doktor Barbara Stanisławczyk, socjolog, pisarka, reportażystka, publicystka, wykładowczyni na wyższych uczelniach i autorka książki Poza strachem, po którą dzisiaj sięgamy. Wokół niej będziemy snuć naszą rozmowę. Kłaniam się, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: To zacznijmy od takiej bardzo, powiedziałbym, oczywistej rzeczy, mianowicie od tytułu książki, no bo to jest właściwie może od podtytułu, który pozwoliłem sobie zaczerpnąć jako tytuł dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Jak Polacy ratowali Żydów? Co pani zdaniem kryje się pod tym sformułowaniem i dlaczego wciąż to wymaga opowiedzenia? Dlaczego o to pytam? Bo książek na ten temat jest bez liku. Nie dalej jak rok temu, też właśnie na rozpoczęcie kolejnego sezonu Nocnych Świateł, rozmawiałem tutaj w studiu z Elżbietą Isakiewicz, autorką książki Piekło ocalonych, która była zbiorem świadectw ocalonych właśnie, jak sam tytuł wskazuje, ale te historie wcale nie były łatwe. Również nie były łatwe także po tym ocaleniu. Nawet jeżeli ci, którzy zostali uratowani, emigrowali do Izraela i wcale tam nie byli chętnie przyjmowani. To jest, można powiedzieć, drugie dno, ale rzeczywiście jest w tym wszystkim coś, co każe nam tę historię opowiadać po raz kolejny, sięgać po nią. Co było dla pani inspiracją? Co było tym spiritus movens, które wpłynęło na to, że pani podjęła ten temat?
2: Pierwsze wydanie tej książki pod innym tytułem 40 twardych pojawiło się już w połowie lat 90. Wtedy to był temat zupełnie, to był temat tabu. Nie mówiło się w ogóle o tym, o ratowaniu Żydów, na tematy żydowskie mówiło się bardzo mało i no taki troszkę temat zakazany. Ja kiedyś jadąc tramwajem czytałam gazetę, już nie pamiętam jaką, ale pamiętam, że przeczytałam taki krótki artykuł o tym, że ktoś został nagrodzony czy odznaczony medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata i była taka krótki komentarz, dlaczego o tym tak mało piszemy. Dlaczego nie pisze się o Polakach, którzy ratowali Żydów, a ratowano ich bardzo wielu. Ja wtedy pomyślałam w istocie, dlaczego się o tym nie pisze, dlaczego ja tak mało wiem na ten temat. I najpierw zgłębiłam ten temat dla siebie. Poszłam tym tropem i odnalazłam historie, które mnie zafascynowały i pomyślałam, że odkryję je, opiszę i podzielę się z nimi, z czytelnikami. I tak też się stało.
1: Tutaj na Facebooku Anna Barbara napisała: czasami zastanawiam się nad odwagą tych ludzi. Czy była to odwaga, czy po prostu człowieczeństwo? Czy potrafiłabym w dzisiejszych czasach być odważna lub po prostu ludzka? Czy strach by nie wygrał? Takie postawy to dla mnie osobiście moment, gdy życie czy Bóg mówi: sprawdzam. I rzeczywiście pani książka też zaczyna się od takiego, no myślę, sformułowania, które warto sobie postawić przed oczy. Pisze pani o tym, że ta wojna zdemaskowała człowieka. To jest cytat z pani znajomej. I tutaj nie ma podziału na narodowość, tylko po prostu na człowieczeństwo albo jego brak w sytuacji próby. Chociaż ja daleki jestem od sądzenia ludzi, którzy stanęli wobec życia i śmierci w takiej sytuacji, w której wielu z nas nie ma możliwości jakby doświadczyć czegoś takiego. Więc jest to w tym wszystkim wielka zagadka. Dlaczego ktoś decyduje się na to, by narażając swoje życie i życie swojej rodziny, jednak pomagać innym, a przecież wokół są ludzie, którzy widzą.
2: Jest pewien wspólny mianownik wśród tych wszystkich, albo większości tych, którzy ratowali. Mianowicie ogromne znaczenie, i bym powiedziała, to jest podstawowy czynnik, to jest jednak wielkie oddziaływanie moralności chrześcijańskiej. To naprawdę wtedy miało znaczenie. Jedni to definiowali, nazywali, inni o tym w ogóle nie wspominali, ale kiedy się dłużej z ratującymi rozmawiało, z tymi, którzy narażali swoje życie i swoich rodzin, swoich dzieci, swoich sąsiadów, często całych dzielnic czy ulic albo wsi, to wynika z tego, że ten czynnik miłości bliźniego odgrywał ogromną rolę. On był nawet podświadomy często, czasami wybrzmiewał, ale był zasadniczą rzeczą, zasadniczym czynnikiem. Gdy zaś chodzi o ludzi, którzy w obrębie tej obowiązującej moralności, wtedy bardzo silnej jeszcze jednak w czasie wojny i przed wojną, kiedy oni decydowali się na ratowanie, to nie zastanawiali się zwykle długo nad tym. To był odruch serca, to był odruch powinności, to był odruch wreszcie niezdefiniowany. Przychodzili znajomi lub nieznajomi, przychodzili ludzie prosząc o pomoc, których nigdy bywało tak, których nigdy nie widzieli na oczy. Ale ta świadomość, że ten proszący potrzebuje ratunku, potrzebuje pomocy, wzbudzało to w tych ludziach właśnie taki odruch ratowania. Nie wszyscy zdawali sobie sprawę, znaczy ta świadomość tego, że poświęcają swoje życie, że ryzykują życie, ona często dopiero wybrzmiewała w momencie, kiedy na przykład stali z dziećmi pod ścianą, a lufy były w nich wymierzone. Wtedy czasami pojawiało się takie pytanie, czy matki na przykład, czy mnie wolno narazić moje dzieci, czy ja powinnam to robić. Te pytania wracały później często po wojnie, już z perspektywy czasu, z perspektywy ocen i relacji, które później się tworzyły już w czasach powojennych, w czasach pokoju. Ale również pojawiały się w czasie wojny, jak gdyby już post factum, kiedy ta decyzja zapadła, kiedy często właśnie tracili swoich bliskich czy tracili dzieci. Ale większość tych, z którymi rozmawiałam, nigdy tego nie żałowała. Natomiast to, co mnie zadziwiło w tych opowieściach, to przypadek, bym powiedziała, najszczęśliwszy w zakończeniu swoim. Mianowicie to jest historia pani Marii Rosenzweig z domu Błaszczuk, która uratowała, z pomocą oczywiście znajomych i rodziny, uratowała lekarza Rosenzweiga, pana Rosenzweiga, i wyszła za niego za mąż. To było szczęśliwe małżeństwo, on był, jak twierdziła, ideałem męża, który niemal codziennie przynosił jej kwiaty, nie pozwolił pracować i hołubił ją jak największy skarb. I ona po jego śmierci, kiedy odwiedziłam ją w krakowskim mieszkaniu i pamiętam, jak tak siedziała zanurzona w fotelu i patrzyła, rozmawiając ze mną, patrzyła w okno, tak jakby patrzyła w przestrzeń, może właśnie tam gdzieś widziała tego swojego ukochanego pana Rosenzweiga i mówiła, ale wie pani co, z perspektywy lat i z perspektywy tego udanego, wspaniałego małżeństwa, tej wielkiej miłości, jaką przeżyliśmy przez 50 kilka lat, ja dziś bym nie zdecydowała się na ten odruch. Bo to straszne, umierać 100 razy na godzinę. I to mnie zadziwiło.
1: O właśnie, to jest pytanie, którego osoba, która tego nie doświadczyła, nie jest w stanie chyba unieść albo nawet próbować znaleźć odpowiedzi. Bo pewnie za tym idzie taka myśl, która przychodzi mi w tym momencie do głowy. No, co było trudniejsze, podjąć taką pierwszą decyzję o pomocy, czy potem, kiedy niebezpieczeństwo narastało? Czy wytrwać w tym było trudniej niż w momencie, kiedy no nie wiem, czasami w odruchu ludzkiego serca kogoś się przyjmowało pod dach?
2: Tak, to prawda. To jest bardzo trafne pytanie, bym powiedziała zasadnicze, bo odruch to jest sekunda, to jest chwila, to jest odruch serca i ludzie podejmowali tę decyzję. Ale wytrwałość w tym, ta decyzja tego ryzyka i walka ze swoją własną słabością, z obawą o życie swoje własne i bliskich, to trwało często latami. To często narastało, te zagrożenia narastały. To była wreszcie walka dnia codziennego o utrzymanie. Nie wszyscy Żydzi przechowywani byli w stanie się sami utrzymać, to znaczy płacić za wyżywienie na przykład, czy jakikolwiek, jakiś okup, czy cokolwiek trzeba było. Przecież oni często musieli być transportowani z miejsca na miejsce. Oni często były te rodziny czy nachodzeni przez policję granatową, ale to rzadziej, ale częściej przez na przykład na wschodzie, czy we Lwowie, czy w tamtych okolicach, przez Ukraińców, którzy przecież współpracowali, czy działali na rzecz Niemców, przez szmalcowników i tak dalej, granatowo przez Niemców samych. Więc te sytuacje często się piętrzyły i zagrożenia i ta walka o przetrwanie, wspólne przetrwanie, świadczyła o wielkim takim determinacji, bohaterstwie, ale właśnie też o człowieczeństwie i o ogromnej sile, którą ci ludzie w sobie generowali. To był wielki sprawdzian człowieczeństwa.
1: A czy taka pomoc zaczynała się zwykle od jakiejś takiej wielkiej decyzji, takiego humanistycznego przebudzenia duszy, tak bym to nazwał, czy raczej od takich drobnych gestów, czyli podarowania jakiejś kromki chleba, trochę żywności, jakaś ciepła zupa, lekarstwa, jakieś dokumenty, informacja o sytuacji i tak dalej, i tak dalej.
2: Tego było bardzo dużo. Właśnie te drobne gesty, one są niezanotowane, nieopisane i niedocenione. I to jest najgorsze, bo tego było tak dużo, że taka skala naprawdę, która pozwalała na przetrwanie tym, którzy przetrwali, którzy mogli uratować i przetrzymać przed całą wojnę, ale oni nie zrobili tego sami. Tak jak pan powiedział na wstępie, potrzebna była cała siatka pomocy, siatka ludzi, kilkunastu często osób, żeby jedną osobę uratować. Więc te decyzje były różne. Ten odruch podania kromki chleba czy wody, to był raczej nagminny. Czasami się zdarzało, ja w swojej książce opisuję, też przecież nie piszę tylko o ludziach. To nie jest książka wydumana, wyabstrahowana z życia, tylko opisuję prawdziwy świat, a w tym prawdziwym świecie są ludzie, którzy się okazują bohaterami, ale są tacy, którzy przed wojną deklarują na przykład wielką przyjaźń czy takie koleżeńskie związki pomiędzy właśnie z Żydami, a w czasie wojny ten lęk ich paraliżuje. Opisuję taką jedną drobną historię, o której mi opowiada pani właśnie Maria Błaszczuk-Rosenzweig, jej ciotki, która przed wojną, mając wspólny sklep z Żydami, przyjaźni się z nimi i często bierze na kolana taką małą salcię, marząc o tym, żeby to było jej dziecko, bo własnych dzieci nie posiada. I kiedy przychodzi wojna, ta bojaźliwa ciotka, tchórzliwa wręcz, jak powiedziała mi Maria Błaszczuk-Rosenzweig, ona, kiedy zobaczyła za drutami tę salcię, ona nie była w stanie zareagować na zawołanie tej dziewczynki. Nie potrafiła podać kromki chleba. I Maria Błaszczuk powiedziała, gdybym ja była za tym płotem, ona również by tego nie potrafiła. Ale większość ludzi, z którymi ja się spotykałam, tych, którzy opisałam, zareagowali zupełnie inaczej. Oni nie tylko podawali kromkę chleba, ale oni po prostu wiele musieli przeszkód pokonać. Często tracili majątki, tak jak w historii ze Lwowa, którą opisuję, kiedy znajoma Żydówka przyprowadziła do ich domu dwie córeczki z getta, okupiła po prostu się wychodząc, przyprowadziła te dwie córeczki i zostawiając je powiedziała: Marysiu, zrób z nimi co chcesz, ja nie mogę patrzeć na ich śmierć. I wyszła. I te dwie dziewczynki, jedna ośmioletnia, druga kilka lat młodsza, zostały u państwa Wojtyszynów we Lwowie, ale oni nie byli w stanie w małym domku, gdzie sąsiadami są Ukraińcy, którzy współpracują czy działają na rzecz Niemców, nie byli w stanie tych dwóch dziewczynek utrzymać. Więc oni jedną tę dziewczynkę wysyłają do swoich kuzynów i ona tam przez całą wojnę jest przechowywana, a drugą, tę młodszą, zachowują u siebie. I to są sytuacje, kiedy to małe dziecko, ta starsza, potrafi się zachować. Ona rozumie, że jest dojrzała, ma świadomość swojej tożsamości żydowskiej i to jest zupełnie inna sytuacja niż ta młodsza, która się buntuje, która krzyczy, która tupie i chce do mamy i sprawia takie zagrożenie dla całej rodziny i otoczenia, no, że często musi być właśnie na przykład skarcona, że musi być jakoś przekonana do tego, żeby się uciszyć. I to są bardzo trudne sprawy, takie bym powiedziała, które my z perspektywy tych lat, bo to pytanie, które pan zadał, czy to jest, no, czy tych ludzi odważnych jest dużo, czy nie, czy to jaki to jest odruch, czy my byśmy ratowali teraz. To są pytania, które my w tej chwili łatwo sobie zadajemy i łatwo udzielamy na nie odpowiedzi, a myślę, że to jest odpowiedź życzeniowa, że jeżeli się pozna tę historię, tak jak ja w głąb bardzo weszłam tych wspomnień, tych łez często, tych utraty bliskich i pamięci o nich, żalu też często, ale i radości, która płynie i płynęła z tego heroizmu podjętego, to myślę, że ja na pewno nigdy bym nie powiedziała, że na przykład byłabym w stanie zdobyć się na taką odwagę, ale też nie powiedziałabym, żebym się nie zdobyła. Po prostu nie odpowiadam na to pytanie.
1: No tak, wie pani co, to jest podobna historia. Wspomniałem tutaj o Elżbiecie Isakiewicz, która była tutaj w studiu Nocnych Świateł. Dzieliła się taką historią, że na jednym z jej spotkań autorskich zadano jej właśnie takie pytanie, czy pani by ratowała Żydów podczas okupacji. Więc powiedziała, nie wiem, ja jestem tu i teraz. Ja nie wiem, co bym zrobiła w sytuacji jakiejś wielkiej presji emocjonalnej i wielkiego ciśnienia sytuacyjnego. Ludzie w takich momentach podejmują czasami decyzje, na które potem sami opowiadają, że nie wiedzieli, że ich na to stać. I to zarówno w jedną, jak i drugą stronę. Znaczy, nie wiedzieli, że stać ich na taki odruch głęboki serca, jak i również na jakieś świństwo po prostu czasami. Więc odpowiedź na to pytanie w momencie, kiedy mamy ciepłą wodę w kranie, jesteśmy syci i generalnie mamy dach nad głową i de facto nikt nie stoi za nami z bagnetem, to raczej nie jest możliwe w moim odczuciu.
2: Tak, w moim również, oczywiście. Nie powinniśmy sobie takiego pytania zdawać i próbować na nie odpowiedzieć, bo to jest, to zwykle może być fałszywa odpowiedź, tak. No, można mówić o tym, co było. I w sytuacjach skrajnych ludzie zachowują się w bardzo różny sposób. U jednych wydobywa się wtedy właśnie taka siła, potęga i heroizm, a inni albo uciekają w lęk, czy popadają w lęk, albo wręcz właśnie w takie zachowania, bym powiedziała, złe, skrajne, jakieś różne. Nie, bardzo, bardzo różne są reakcje człowieka w sytuacjach krytycznych i nieprzewidywalne często. Ale zadziwiająca jest skala w tym wszystkim. Właśnie mnie zadziwiła skala, kiedy badałam ten, kiedy rozmawiałam z tymi ludźmi, kiedy badałam troszkę, może nie z takim metodą naukową, ilościową, ale jednak bardzo wiele tych historii poznałam i wiele na ten temat przeczytałam, zadziwiła mnie skala, duża skala jednak tej niesionej pomocy. Bardzo duża skala.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu Echa Historii rozmawiamy o tym, jak Polacy ratowali Żydów. Dr Barbara Stanisławczyk, reportażystka, publicystka, autorka książki Poza strachem, jest gościem Państwa i moim. Wrócimy po piosence na dalszy ciąg. Przypominam o Facebooku. Jeśli ktoś z Państwa chce do nas pisać, to zapraszam na Facebook pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy w ramach cyklu Echa Historii na

0: jest na tyle dramatyczna, że staramy się tutaj przytoczyć te historie zarówno heroiczne, jak i te, które wiążą się z sytuacjami mrożącymi krew w żyłach. Ale chcę wrócić do tej siatki połączeń, która dzięki której zarówno ci, którzy ratowali, czy byli ratowani, mogli uniknąć trudnych do przewidzenia skutków. Wydaje mi się, że kiedy sięgnąć po materiały dotyczące przetaczanych przez historyków średnich, to wygląda na to, że około 10 do 20 Polaków tworzyło tak zwany łańcuch pomocy. To jest najczęściej przytaczana przez historyków liczba. Wynikało to oczywiście ze skrajnie surowych realiów okupacyjnych, w których za jakąkolwiek pomoc ludności żydowskiej groziła natychmiastowa kara śmierci dla całych rodzin. Znamy tutaj, bo wielokrotnie podejmowaliśmy temat historii rodziny Ulmów. Z profesorem Piotrem Kosiakiem tutaj debatowaliśmy na temat tej rodziny i jej historii dramatycznej, ale także pięknego życia przed śmiercią i chociażby zwieńczeniem tego była właśnie pomoc tym, którzy byli najsłabsi. Samotne ocalenie życia bez wsparcia siatki całej innych osób było praktycznie niemożliwe. Uratowanie jednej osoby po tak zwanej aryjskiej stronie wymagało współdziałania wielu osób, które pełniły różne role. No i tutaj do pani takie pytanie kieruję. Jak wyglądała taka logistyka pomocy? Skąd zdobywano żywność, pieniądze, fałszywe dokumenty czy kryjówki? Ta logistyka była na pewno jakimś dużym wyzwaniem.
1: Logistyka ratowania była, bym powiedziała, podstawą sukcesu i to wiązało się, jak i decyzja zresztą z ratowania była związana z możliwościami, ale też z taką pomysłowością tych, którzy ratowali. Po prostu to, w jaki oni sposób wymyślali na przykład budowę schronów, podam jeden przykład. Henryk Grabowski, który bardzo wielu Żydów przeprowadzał z miejsca na miejsce, pomagał im cała żydowska organizacja bojowa. To byli ludzie, którzy przeszli przez mieszkanie i przez podwórko i przez dom właśnie rodziny Henryka Grabowskiego na Czerniakowie w Warszawie. I jednym z takich schronów, skrytek, to był bunkier pod studnią. To znaczy w kręgach studni powyżej lustra wody zostało wybite taka jama, taka dziura i wykąpany, wydrążony w ziemi coś w rodzaju tunelu czy takiej podziemnej izby. I tam Żydzi byli spuszczani wiadrem i przez ten otwór do tego wydrążenia tam wchodzili i kiedy trzeba było tam się, tam byli przechowywani, przetrzymywani. Oczywiście długo w takich warunkach by nie wytrwali, ale kiedy ktoś stał na tak zwanej gapie w Łąkach i widział nadjeżdżające samochody gestapo czy jakieś inne niemieckie samochody, wtedy Żydzi natychmiast tam schodzili. To była skrytka nie do wykrycia tak naprawdę przez nikogo. Ale trzeba też powiedzieć, że ukrywanie Żydów to była tajemnica Poliszynela. Zwykle tak było. Bardzo rzadko, kiedy sąsiedzi nie wiedzieli o tym, że Żydzi byli przechowywani. To było prawie niemożliwe, dlatego że nawet dostarczanie większej ilości jedzenia w czasie wojny, kiedy był głód i kiedy były trudności z zaopatrzeniem i teraz nagle rodzina przechowująca kogoś, nawet jedną osobę, nie mówiąc już o kilku, nagle potrzebuje tego jedzenia dużo więcej. Więc sąsiedzi widzą, jak są robione zakupy, czy jakiś szmugiel, czy jakiś sposób zdobywania jedzenia. Więc przyzwolenie otoczenia na ukrywanie było również rzeczą zasadniczą. To była właśnie tajemnica Poliszynela. To był udział często sąsiadów czy jakichś innych znajomych.
0: No właśnie, kto tworzył ten łańcuch pomocy?
1: Rodzina, sąsiedzi, znajomi, dozorcy, różni ludzie, na przykład ryksiarze, koledzy z pracy, albo ci, którzy koledzy i chodzący razem na szmugiel, żony, na przykład żona Grabowskiego, która była w zaawansowanej ciąży, a kiedy on poszedł w taką długą trasę po to, żeby powiadomić bojowników. Wydawało się tak tutaj tym warszawskim bojownikom, że tam trzeba zorganizować ruch oporu, żydowski ruch oporu w gettach, na przykład w Białymstoku, czy w Grodnie, czy w Wilnie. I Henryk Grabowski został tam przekierowany i musiał, często pokonywał drogą, pieszo tę drogę, jakoś kombinował pociągiem trochę. No, bardzo to była trudna i ciężka podróż i bardzo złożona, ale wtedy, kiedy on w tej wędrówce tam gdzieś walczył po drogach, żeby przetrwać, żeby powiadomić, żeby wrócić, nie zwrócić na siebie uwagę różnych ludzi, Niemców przede wszystkim, to jego żona w zaawansowanej ciąży wtedy przemycała właśnie Żydów. Chodziła też na bazar, kupowała im jakieś rzeczy, czapki, czy jakieś ubranie, w którym wyglądali, nie rzucali się w oczy. Ona ich przyjmowała w domu, ona spała na łóżku, a pod łóżkiem były całe zapasy broni przemycanej następnie do getta. To byli również ludzie, którzy na przykład mieli kiosk z mięsem gdzieś na rogu ulicy i to było miejsce przerzutu broni czy chwilowe przetrzymywanie Żydów, żeby ich przerzucić do innej skrytki. To byli znajomi, sąsiedzi, rodzina, bardzo różni ludzie, bardzo różni, po prostu tyle możliwości, tyle osób i różnych kontaktów, ile sytuacji wymagających właśnie jakiejś konspiracji, pomocy, przeprowadzenia, przenocowania często na jedną noc, ale ta jedna noc, czy ten jeden podany kubek wody często, czy jakieś ubranie, czy pierzyna podarowana gdzieś w schronie, to były te elementy, wydawałoby się takie drobne, ale one decydowały o życiu. Ale jeszcze jest jedna ważna rzecz. Jeżeli mówimy o skali pomocy, nie możemy zapominać o tym, że nie wszyscy mogli sobie pozwolić na pomoc ze względu na warunki. Na przykład polska wieś, często tak bardzo oskarżana o to, że za mało

0: stodół, tylko były stogi takie sterty słomy albo stogi siana. Więc przetrzymywanie w takich warunkach Żydów było naprawdę bardzo trudne. Na przykład opisuję jedną historię, kiedy takich państwa Patyrów, którzy tam na południu Polski, na południowym wschodzie Polski za Lublinem przechowywali swoich sąsiadów, sześcioosobową rodzinę w różnych sytuacjach. I w bunkrze, i w domu. Często oni, ci sami Żydzi, decydowali się na przejście do dworu takiej pani ziemianki lechnickiej, ponieważ oni sami bali się tego, że przebywając zbyt długo w jednym miejscu mogą ściągnąć na siebie czyjeś oczy, czy w jakiś sposób narazić siebie i gospodarzy na to największe zagrożenie. Więc oni sami poza tym chcieli mieć informacje, co z rodzinami. Oni również często gdzieś tam pochowali przed wojną jakieś biżuterię, czy pieniądze, czy jakieś zapasy na czas właśnie wojny i często po te zapasy gdzieś tam wychodzili, żeby je zdobyć, żeby odkopać, czy żeby od kogoś wydobyć. Oni nie siedzieli zwykle w jednych miejscach, tylko to był taki, bym powiedziała, podziemny, nieustający ruch, w który właśnie często gospodarze nie zdawali sobie z tego sprawy, albo często o tych krokach swoich podopiecznych nie wiedzieli. I ja opisuję takie przypadki, kiedy właśnie ten taki, bym powiedziała, zbyt lekkomyślny czasami wyjście z kryjówki naraziło śmiertelnie gospodarzy. Na przykład ta rodzina Stępniewskich z Białej Rawskiej, oni przechowywali Żyda, który miał rysy takie mało żydowskie, takie raczej przypominał Aryjczyka. I on przechowywał się w stodole, mieszkał tam, raczej spał w tej stodole, ale w dzień przychodził i jadł obiady razem z rodziną Stępniewskich, albo pani Stępniewska zanosiła jedzenie do tej stodoły. No i ten właśnie Wacław, on miał na imię Wacław, nocą wychodził do Białej Rawskiej i tam nie wiadomo dokładnie po co, ale pewnej nocy wracał, no i właśnie natknął się na patrol niemiecki. Razem ta patrol przyprowadziła, musiał przyprowadzić do domu, w którym, czy do tej stodoły, w której się przechowywał, ponieważ oni mu zadawali pytanie, kto, gdzie się przechowywałeś. On się bronił, że mówił, że tutaj spał właśnie w stogach, że gdzieś w rowach, że gdzieś w lesie, ale ponieważ to była zima, to Niemcy nie dali wiary, aż wreszcie musiał ich przyprowadzić do tego miejsca, gdzie był przechowywany. No i niestety w rezultacie ten pan Stępniewski został zamordowany za to. A cała rodzina popadła w ruinę. To jest taka opowieść zatytułowana Pszczoły uciekają od śmierci. Bo w istocie było tak, że po tym jak ten senior Stępniewski został aresztowany, a następnie odbyła się egzekucja, został zamordowany, to jego żona, może nie w obłęd popadła, ale z jej zdrowiem psychicznym już było bardzo źle, a cała rodzina popadła potem w taką biedę, ruinę, w depresję. Nigdy się już z tego upadku nie podniosła. Tak, że nawet pszczoły uciekły z uli i nigdy już do tych uli tam nie wróciły. A był to przed wojną w okolicy najbogatszy dom, który się wyróżniał, był oszalowany, był elegancki. To było bogate gospodarstwo.
1: Historia tragiczna. Dzisiaj mówimy o czasach pogardy dla ludzkiego życia, o okupacji hitlerowskiej w Polsce, ale nie tylko. Wreszcie Europy także ta okupacja miała miejsce, chociaż może nie było aż tak w innych krajach prześladowania Żydów. Niemniej jednak te niemieckie maski sięgały właściwie tam, gdzie tylko mogły. Ta mordercza chęć zlikwidowania zagłady narodu żydowskiego odcisnęła piętno właściwie i do dzisiaj jest odczuwana zarówno przez samych Żydów, jak i przez tych, którzy poświęcali swoje życie. Niewielu ich już zostało, jeżeli w ogóle ktoś jeszcze żyje z tych, którzy Żydów ratowali. Ale są książki, są świadectwa, które zostały spisane. Jednym z takich świadectw jest książka zatytułowana Poza strachem, którego autorka, pani dr Barbara Stanisławczyk, jest państwa i moim gościem. W ramach cyklu Echa Historii rozmawiamy o tym, jak Polacy ratowali Żydów. Za chwilkę po piosence wracamy na dalszy ciąg rozmowy.

0: Nocne Światła.
1: Tego wieczora cykl Echa Historii w Nocnych Światłach. Rozmawiamy o tym, jak Polacy ratowali Żydów. Gościem Państwa i moim jest dr Barbara Stanisławczyk, socjolog, reportażystka, autorka książki zatytułowanej Poza strachem. Właściwie z tego, co wiemy z historii, z tego, co pani ujęła w książce i teraz z tego, co przed momentem tutaj padło z pani ust, no to wygląda na to, że taką siatkę było stosunkowo łatwo zdemaskować.
2: Bardzo łatwo, oczywiście, że tak. Każdy fałszywy gest zarówno ratujących, jak i ratowanych mógł oznaczać właśnie demaskację, ściągnięcie Niemców na głowę lub innych właśnie szmalcowników, czy jeszcze jakichś innych donosicieli, których oczywiście nie brakowało, to trzeba sobie powiedzieć, no nigdzie na całym świecie. To, co jest ważne bardzo, to trzeba powiedzieć, że Polska była de facto jedynym krajem, w którym obowiązywała kara śmierci za ratowanie Żydów, w którym były wykonywane wyroki za ratowanie Żydów jedynym krajem. Mówi się tam gdzieś, że na Ukrainie czy w krajach bałkańskich też takie prawo obowiązywało, ale badacze nie znaleźli chyba ani jednego przykładu, że ktoś poniósł śmierć za ratowanie Żydów, że takie wyroki były. Natomiast w Polsce tych wyroków było bardzo dużo, więc to jeszcze powodowało, że zarówno lęk był silniejszy, a jeżeli lęk, to choćby mimika, choćby gesty, no tak zwany body language, zarówno tak jak no, w opisie choćby to, co opisywała Hanna Kral, zdążyć przed Panem Bogiem, czy ja w swojej książce to opisuję również, że ciało zdradza strach, że ta twarz robi się zupełnie inna, że przyciąga wzrok tych, którzy śledzą. Więc chociażby takie drobiazgi powodują, że ta demaskacja miała miejsce. To było, ale ci przechowywani, zwłaszcza tacy, którzy nie mieli takich wyraźnych rysów semickich i mogli sobie pozwolić na to, żeby wyjść na ulicę, czy próbować normalnie, w miarę normalnie żyć, to oni mieli taką potrzebę, taką potężną, silną potrzebę, żeby przecież ta wojna trwała 5 lat, żeby wyjść i zobaczyć światło, słońce, żeby spotkać się z kimś, żeby poczuć, że jest się normalnym człowiekiem. Więc oni właśnie często wychodzili, narażali się. To były te duże zakupy tych czynników, które... No to wreszcie historia, którą opisałam, historia rodziny Patyrów, że kilkuosobowa rodzina, która przechowywana była w bunkrze pod oborą no, tygodniami, jeśli nie miesiącami, i oni wychodzili w nocy tylko troszkę, żeby zaczerpnąć powietrza, ale oni mieli potrzeby, ponieważ sami byli gospodarzami, rolnikami z sąsiedztwa, to oni mieli potrzebę takiej pracy fizycznej, pracy w polu. I kiedy zobaczyli, że zboże u tych sąsiadów, u tych patyrów, którzy ich przechowują, jest na polu i czas żniw, to po prostu którejś nocy wyszli i pokosili to zboże. I wtedy rzeczywiście zaczął się tragiczny moment dla jednych i dla drugich, ponieważ jakiś złośliwy pijaczek z wioski, który miał coś za złe patyrom lub właśnie komuś tam jeszcze i to taki łańcuch jakiś żali czy pretensji, czy jakkolwiek to nazwać, spowodował, że ten człowiek zadawał pytanie, a kto wam skosił, a jak to się stało i tak dalej. No i już zaraz cała wieś huczała i zaraz byli Niemcy i zaraz się zaczęły właśnie ustawianie pod ścianą i a w rezultacie choroba psychiczna najmłodszego syna. Więc również były takie sytuacje. Na przykład tam w tym rejonie, który opisuję na wschodzie Polski właśnie w przypadku rodziny Patyrów, tam na tym terenie Niemcy powołali 2 straże. Jedna straż polska, a druga straż ukraińska. I typowe dzieli rządź. I te 2 straże miały wzajemnie się pilnować. Miały właśnie donosić, czy ktoś się nie ukrywa, czy nie ma jakichś Żydów, czy ktoś nie szmugluje, nie przemyca i tak dalej. I wykorzystując jeszcze te animozje polsko-ukraińskie czy ukraińsko-polskie, te 2 straże deptały sobie po piętach i właśnie tym było trudniej w tamtym rejonie Żydów przechować. Więc tych czynników, wreszcie na przykład partyzantka komunistyczna, żydowska również. Oni, Żydzi, przynależeli tam na wschodzie Polski, szczególnie do partyzantki, współpracowali z komunistami polskimi, ale oni próbowali też pozyskać tych Polaków do tej działalności, więc przychodzili do domów, zwłaszcza pod koniec wojny, namawiali. Oni też przecież zdobywali jedzenie, często nie mieli z tych lasów, wychodzili nie mając jedzenia, oni po prostu zwyczajnie podkradali. No w taki sposób została, raczej to było, z tego co mówią mieszkańcy Ciepielowa Starego i Rekówki, to było przyczyną, że Niemcy spalili 30 kilka osób, czyli kilka rodzin w Ciepielowie Starym i w Rekówce. Kiedy tam pojechałam właśnie w latach 90. i pytałam, no jak to się stało, kto doniósł? Oni mówią, no ktoś musiał donieść. I tam było kilka wskazań, aż wreszcie jedna z rodzin opowiedziała, że właśnie ci, którzy przechowywali tam chyba kilkanaście osób, kilkunastu Żydów, no to byli ludzie, którzy działali w partyzantce i oni zwyczajnie chodzili na kradzież, razem zresztą z tym synem gospodarzy. I tak ściągali, wywoływali niechęć u sąsiadów, u rolników, no bo wszyscy wtedy byli biedni, więc podkradanie jakiegoś jedzenia, czy jakiś kilima, czy jeszcze czegoś wywoływało zwyczajnie gniew, więc ktoś tam doniósł, także całe te rodziny zostały po prostu spalone.
1: Straszna historia. Czy jest jakaś z tych opowieści, z tych historii, które pani zawarła w swojej książce, która no, szczególnie mocno panią poruszyła?
2: One wszystkie, jakby każda jest inna, ponieważ one opisują losy w różnych środowiskach i w różnych rejonach Polski. I każda ma swoją specyfikę. Ale to, co mnie najbardziej uderzyło, to pod koniec wojny, czy zaraz po wojnie, kiedy te, wydawałoby się, że wtedy wszystkie problemy powinny zniknąć w kontekście tego, jakie wielkie zagrożenie wtedy panowało, że później, kiedy już nie było zagrożenia życia, to ci wszyscy ludzie powinni sobie paść jakby w objęcia, dziękować, być przyjaciółmi, ale wtedy została otwarta puszka Pandory. I na przykład poraża mnie historia, którą opisałam, tych właśnie dwóch dziewczynek przechowanych przez dwie rodziny. Rodziny takie wzajemne, rodziny względem siebie rodziny. I ta młodsza dziewczynka, która wrosła w rodzinę Wojtyszynów, ona niemal była adoptowana, to znaczy przynajmniej uczuciowo, oni chcieli ją naprawdę adoptować. Oni po wojnie posłali ją do komunii i traktowali jako własne dziecko, a ona ich jako rodziców. No ale jest czynnik po pierwsze polityczny, że wtedy odzyskiwanie Żydów, młodych, małych dzieci, szczególnie czy dziewczynek, jako budulca narodowego, to było ogromnym czynnikiem, dochodziło do porwań. Tak ta mała dziewczynka została porwana z domu Wojtyszynów, ale była też jej ta starsza siostra, która u kuzynów się przechowała przez całą wojnę, która miała świadomość, że jest Żydówką i zaraz pod koniec wojny ona się skontaktowała z gminą żydowską, nawiązała te kontakty, planowała wyjazd do Izraela, ale przede wszystkim pragnęła odzyskać swoją siostrę, która jej nie pamiętała. I doszło tam do porwania tego dziecka młodszego, tej dziewczynki, do odbicia tej dziewczynki. Doszło do wielkiej jakby takiej wręcz nienawiści, która zapanowała. Ta starsza Rena w rezultacie nie wyraziła zgody na przyznanie medalu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata rodzinie, która tę siostrę jej uratowała. A przecież pośrednio uratowała i ją, bo przekazując ją do swoich kuzynów, de facto ją uratowali. Więc ja rozmawiałam z panią Reną, kiedy pisałam książkę i ona powiedziała, bo oni nie chcieli mi oddać Janeczki. Ale Janeczka... No, Janeczka została porwana z domu przez jakąś obcą panią. Janeczka, czyli ta młodsza dziewczynka, ta młodsza siostra, ona tej pani nie znała, więc płakała w tym. Jakiś sąsiad to zobaczył, te krzyki dziecka, więc powiadomił rodzinę Wojtyszynów. Ta Krysia, najstarsza córka, pobiegła z kolegą razem, dogonili tramwaj, wpadli do tego tramwaju i, krótko mówiąc, odbili to dziecko. I pani Krystyna już wtedy, no już nie dziewczyna, tylko dorosła kobieta, bardzo rozżalona całą tą sytuacją, ona powiedziała: ja Reny nie widziałam, ja widziałam tylko starszą panią, która trzymała na kolana płaczącą Janeczkę, ja nie wiedziałam, kto to jest, gdzie to dziecko chcą i dlaczego taką metodą nam to dziecko zabierają, którzy ją kochaliśmy i traktowaliśmy jako naszą młodszą siostrzyczkę, a rodzica jako córkę. I doszło do takiej sytuacji, że przychodzili przedstawiciele gminy żydowskiej. Najpierw próbowali, śledzili Janeczkę, próbowali namawiać, żeby ona się zgodziła, żeby właśnie uciekła, ale to dziecko nie było związane z rodziną Wojtyszynów. Więc przychodzili do Wojtyszynów i prosili o oddanie, argumentowali, że właśnie, że budulec narodowy, że przynależy do narodu żydowskiego, że musi być z siostrą w jednym jakby domu czy w jednym kraju. Więc Wojtyszynowie ją oddali, za co wzięli jakąś sumę pieniędzy. No to tam w przeliczeniu na produkty, które wtedy można było za to kupić, to nie było dużo, to jakaś, nie była to duża suma, ale jednakże była jako wynagrodzenie, coś takiego. No i ta dramatyczna sytuacja, która zamiast te rodziny, jakby i narody, i rodziny połączyć, to rozdzieliła strasznie tak, że tego medalu nigdy Wojtyszynowie nie otrzymali. A stracili cały majątek, bo musieli się okupywać właśnie prześladującym ich Ukraińcom, że musieli chodzić na posterunek gestapo, że prosili o pomoc dziedziczkę Łosiową, która się za nimi wstawiła i przeżyli koszmary i zapłacili też cenę zdrowia, że to wszystko się rozpadło. Są tylko listy, zostały Janeczki, już potem pani Janki, pani dorosłej, mężatki, która pisała: kochany wujciu, kochani, i takie bardzo czułe listy właśnie, pełne tęsknoty do nich. Więc to jest historia rozdzierająca serce. W nas budzi, we mnie też budziło pewne niezrozumienie, jakby jest próba zrozumienia i narodu żydowskiego, i siostry, i tych Wojtyszynów, i tej Janeczki małej wtedy, która nie znała swojej matki, nie pamiętała, i siostry nie pamiętała. I cała ta sytuacja jest tak tragiczna i tak złożona, że po prostu, no właśnie, że to przeszywa serce i nie pozwala tak spokojnie o tym myśleć.
1: A co panią najbardziej zaskakiwało podczas pracy nad tymi opowieściami, podczas ich słuchania, podczas redagowania?
2: Że ludzie, którzy przechowywali wiele z tych, które ja opisałam, nie chcieli, nie mówili o tym, że jakby to nie była historia, którą oni chcieli się jakoś dzielić, podkreślać swoje zasługi. Ja odkryłam takie historie, no takie zupełnie dziewicze, to znaczy o nich nikt nie wiedział. Jedna z rodzin, taka gajówka, pod lasem, na skraju lasu, gdzie tam właśnie Izraela Wigwajzera, w okolicy Rawy Mazowieckiej, gdzie tam przechowywano. I ci ludzie, ja dowiedziałam się od tej historii od pewnej pani, która w sąsiedniej wiosce mieszka, ja tam wakacje jakoś trafiłam. I ta pani mi powiedziała, wiedząc, że ja piszę na ten temat książkę, ona mi opowiedziała tę historię i mówi: a tu proszę, w tej wiosce jest taka historia, to proszę, tam pani pojedzie i oni pewnie opowiedzą. I ci państwo Skowronowie już wtedy nie żyli, ich dzieci, pani Leokadia, ich córka żyła, mi tę historię opowiedziała, ale byli zaskoczeni, skąd ja o tym wiem. Więc wiele takich przypadków było, że ludzie o tym nie mówili. Dopiero w latach 80. niektórzy z nich wystąpili o Medal Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. A to, czym się kierowali, to była potrzeba pokazania, że jednak byli pod wpływem oskarżeń, pod wpływem własnego takiego żalu do tych, którzy oskarżają Polaków o tak masowo, tak naprawdę często brutalnie oskarżają o za małą pomoc, albo o brak pomocy, albo różne grzechy wobec Żydów. Więc oni na znak takiego świadectwa, że są te historie, ale nimi nie było potrzeby się chwalenia. Bo i po co, jak mi powiedzieli. Niektórzy z nich właśnie wielu z nich w latach 80. wystąpiło, czekając na to, że zrobią to Żydzi, którzy ich przechowywali, ale często tamci tego nie zrobili, więc sami wystąpili o ten medal. Ale na przykład ten Henryk Stępniecki, ten z Białej Rawski, którego ojciec został zamordowany za przechowywanie Wacława, kiedy zapytałam A czy pan próbował wystąpić o przyznanie medalu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata? On mówi, jak to tak? Samemu dla siebie medal załatwiać? Przecież to wstyd, jak to tak niehonorowo. Więc on był w szoku, że w ogóle ja takie pytanie zadałam. Czy nie byli ludzie, którzy robili to na pokaz, dlaczego, z jakiegoś powodu? Czy byli ludzie, którzy to robili, bo czuli taką potrzebę, taką powinność? Albo po prostu to był taki odruch, który oni tego nie definiowali, oni to po prostu robili. I gdy potem z nimi rozmawiałam, to no, oni nie wie, często mówili, no bo jak to? No to człowiek potrzebował pomocy. I tak to się działo, po prostu, spontanicznie.
1: Tak to się snuje, ta opowieść, proszę państwa. Dzisiaj rozmawiamy w ramach cyklu Echa Historii o tym, jak Polacy ratowali Żydów. Gościem Nocnych Światła jest dr Barbara Stanisławczyk, socjolog, reportażystka, publicystka, autorka książki zatytułowanej Poza strachem. Półmetek Nocnych Świateł nam minął przed momentem. To też jak zwykle o tej porze krótka przerwa na muzykę i wrócimy do państwa na dalszy ciąg rozmowy po piosence.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od 6 minut mamy wtorek, 29 września. Nocne światła od ponad godziny trwają i niespełna godzina. Druga część programu nam pozostała do końca dzisiejszego wydania. Zerwaliśmy już kartkę z kalendarza, ale temat ten sam. Rozmawiamy tego wieczora w cyklu Echa Historii o tym, jak Polacy ratowali Żydów. Gościem Nocnych Świateł w ten wieczór jest pani dr Barbara Stanisławczyk, socjolog, pisarka, reportażystka, publicystka, autorka książki zatytułowanej Poza strachem. To wtedy, gdy działo się tyle nieszczęścia, to może te osoby, które ratowały Żydów, uważały się za bohaterów. A może przeciwnie. A może uważały swoje zachowanie za coś zupełnie zwyczajnego. Tak natknęło mnie do postawienia takiej myśli, tutaj pod dyskusję, podania jej. To, co pani powiedziała o tych osobach, które wcale nie miały ochoty starać się o medale, o odznaczenia, o jakiekolwiek laury za to, co zrobili. Czy więc byli bohaterami, uważali się za takich, czy po prostu było to coś, co w ich ocenie po prostu trzeba było zrobić i koniec, bez dyskusji?
2: Oni się za bohaterów nie uważali. Oni w ogóle tymi kategoriami nie myśleli. To my ich powinniśmy uważać za bohaterów. Ale też jakby ważne jest, ja zadałam sobie w pewnym momencie pytanie, kiedy pracowałam nad tymi historiami, kiedy rozmawiałam z ludźmi, właśnie takimi, którzy mając dzieci, małe dzieci, będąc w ciąży, narażali się, poświęcali. Zadałam im i sobie takie pytanie o warunki moralne, to znaczy, gdzie leży moralność w takiej sytuacji? Co człowiek powinien zrobić w takiej sytuacji i kogo mieć bardziej na względzie? Czy na przykład bezpieczeństwo własnego dziecka, które narażane jest często niepytane o zdanie, bo rodzice z małymi dziećmi nie rozmawiali na ten temat. Tym bardziej, kiedy z dziećmi, które były w łonie matki, ale już je narażali wtedy. Czy wolno poświęcić własne dzieci dla ratowania kogoś innego? Czy wolno bez ustalania narazić na przykład wieś na spalenie, ratując kilka osób? Ja nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, ale myślę, że te pytania powinny, że ten aspekt moralny powinien wybrzmiewać, zwłaszcza gdy tak łatwo się rzuca oskarżenia i oczekuje takiej pomocy totalnej. Ale czy nam wolno z perspektywy tych wygodnych foteli, bezpieczeństwa, tego szafowania właśnie takimi powinnościami czy nakazem moralnym, że to powinieneś, czy tamto powinieneś, czy my powinniśmy. Czy w ogóle wolno takie nakazy nam teraz wydawać, oczekiwać, żądać i rozliczać? I czy wolno nam nie brać pod uwagę tych różnych aspektów moralnych, choćby tego, o którym wspomniałam? A tak mało tego jest w przestrzeni publicznej i w opisach tamtej rzeczywistości. Więc wracając do pana pytania, ci ludzie wszyscy, z którymi ja rozmawiałam, żadne z nich nie czuło się bohaterem w sensie definiowania tego. Oni myśleli, żeby przetrwać. Oni się czuli związani na śmierć i życie często z tymi ludźmi, których ratowali, i nie dlatego, że tak bardzo ich kochali, bo przecież często to byli obcy ludzie. Te związki się jakby tworzyły, bo to zagrożenie to wytwarza pewną więź, nawet silną bardzo więź, ale to było takie, jak ja to nazwałam, bliźniacze.

0: było w sytuacji spotkania z Mincem po wojnie. Ale te próby są ważne, że one miały miejsce. I jednocześnie właśnie te oddzielne kultury. I to też było przeszkodą dla pomocy, pomocy Żydom w czasie wojny. Tak bardzo różna kultura, która jakby utrudniała pomoc.
1: Pozwolę sobie znowu sięgnąć pamięcią do fragmentów książki Elżbiety Isakiewicz Piekło Ocalonych. Dlaczego to robię? Bo tam miała miejsce no, taka bardzo niezwykła, opis takiej niezwykłej kryjówki, no bo zdarzało się, że to były jakieś piwnice, bunkry, podwójne ściany i tak dalej, ale po raz pierwszy przeczytałem tam o tym, że ktoś był, ukrywał się w kominie. W takim kanale dolotowym do komina. Więc dlaczego o tym mówię? Bo chciałem zapytać panią, co właściwie musiało się wydarzyć w domu, żeby przygotować miejsce dla osoby ukrywającej się nawet niewiele miesięcy, czasami dziesiątki miesięcy, by nie powiedzieć lat.
0: Bardzo różne sytuacje, w zależności jaki to był dom. Jeżeli to był duży dom, na przykład opisuję historię uratowania rodziny takiego boksera Rotholca, Stanisława Rotholca, znanego przedwojennego boksera. On był policjantem żydowskim w getcie, więc nie był osobą, którą jakby pierwszą, której moralnie należałoby nieść pomoc, ponieważ policjanci żydowscy to byli tą grupą, która wyniszczała własny naród, która jakby dostarczała transport w getcie. Więc nie był osobą, którą jakby pierwszą, transportów na Unschlagplatz, która wyciągała z domów Żydów i wydawała, która pałkowała i tak dalej, i tak dalej. Czyli to nie była grupa osób, które się dobrze zasłużyły w czasie wojny, wręcz przeciwnie. A jednak te przedwojenne relacje z klubu bokserskiego sprawiły, że polska rodzina, dwóch braci, zdecydowało się na no właśnie pomoc. Jeden z nich zapłacił życiem, ale jak wyglądała kryjówka, którą w pewnym momencie wspólnie zbudowali razem z tymi przechowywanymi Żydami, między innymi właśnie Stanisławem Rotholcem. Tu czynnikiem były pieniądze, które Żydzi mieli i mogli wynająć mieszkanie przy ulicy Grzybowskiej, duże mieszkanie z poddaszem. I to poddasze zostało tak zabudowane, że część z takimi oknami w dachu, no to była taka część, do której się wchodziło po prostu zwyczajnie schodami, ale druga część tego strychu, już taka niższa część, to była właśnie taką dobrze zakamuflowaną skrytką i tam się wchodziło poprzez toaletę, poprzez łazienkę toaletę. W suficie toalety był wycięty taki duży otwór, odpowiednio zabudowany, ale ruchomy. Także spuszczana była drabina i w razie alarmu, w razie jakiegoś niebezpieczeństwa, to Żydzi, którzy spędzali czas normalnie w mieszkaniu na dole, to w ciągu potrafili, tak jak mi powiedział właśnie ten jeden z tych braci pomagający, przechowujący, powiedział, że w ciągu 30 sekund kilka osób, kilku tych Żydów po prostu potrafiło szybciutko wejść na ten strych i tam przeczekać niebezpieczeństwo. Ale to były komfortowe warunki, kiedy były pieniądze i kiedy można było lokal wynająć. Kiedy matka tego Zdzisia Mańkońskiego, właśnie tego młodszego z braci, no wtedy to był 16-17-letni chłopiec, kiedy ta decyzja o tej pomocy zapadła i on się w to bardzo intensywnie włączył. To był przecież młody chłopiec. Jego matka, której wypożyczono od jakichś bogatszych ludzi ubranie i ten odpowiednio też ubrany Zdzisio razem z matką poszli i wynajęli mieszkanie, bo gdyby poszli tak normalnie ubrani jako biedni warszawiacy, no to wzbudziłoby to natychmiast podejrzenie. Więc musiały istnieć warunki, żeby to miejsce, ta skrytka, ten jakby to miejsce przechowywania było odpowiednio wygodne. Ale były też miejsca pod podłogą, były za szafą, przecież słynna szafa, czy za szafą, w której przechowywano ludzi, jakiś właśnie komin również się zdarzał, stodoły, obory, bunkry w ziemi, czy

0: tak jak rodzina Konowie, dla których dziedzice przygotowali taki schron wokół przystawach. I bardzo bezpieczny schron. Tam mieli i kuchenkę gazową, i tam sobie gotowali, i mieli pierzyny, i tam sobie przez kilka lat żyli w miarę normalnie. No tak, że żyli. Kilkuosobowa rodzina, sześcioosobowa, tam czy siedmiu przetrwała całą wojnę. Od momentu, kiedy ta decyzja o 42 roku tak naprawdę. Więc tyle możliwości było, że jakby nie opowiemy wszystkich przypadków. One były bardzo, bardzo, bardzo różne i bardzo wymyślne często. A było też tak, że opisuje taki dom, tak zwany zażydzony dom, jak to tytuł jednej z tych reportaży, który ja napisałam. Przy ulicy Raszyńskiej stojący do dziś dom, mieszkający tam, no, pewnie już nie żyjący, a może jeszcze żyjący, ludzie, którzy właśnie w czasie wojny, których rodzice przechowywali Żydów, no to przez ten dom przewinęły się tłumy, ale to nie byli ludzie, którzy cały czas się ukrywali. Oni często mieli nie semickie rysy, ale bywali tacy, którzy mieli semickie rysy. Na przykład żona miała rysy niesemickie i ona wychodziła, ona robiła zakupy, ona różne rzeczy załatwiała, a jej mąż, który miał, no jak to opowiedzieli mi moi rozmówcy, wręcz karykaturalne rysy semickie, on się ukrywał w tym mieszkaniu. Państwo, którzy wynajmowali pokoje czy część tego mieszkania dla właśnie różnych osób w czasie wojny, wśród tych wynajmujących było bardzo wielu Żydów. Tam się przewinęły całe tłumy przez ten dom, a gospodarze udawali często, że nie wiedzą, komu wynajmują. Pani gospodyni była nauczycielką języka niemieckiego, w związku z czym na drzwiach był właśnie taki szyld, taka tabliczka, że jest to nauczycielka niemieckiego, w związku z czym Niemcy mieli już respekt, ale kiedyś przyszli i tam indagowali właśnie na okoliczność tych wynajmowanych pokoi i lokatorów, no więc ona takim wręcz apodyktycznym tonem w pięknym języku niemieckim mi odpowiedziała, że oni po prostu zwyczajnie odeszli. I to był taki też sposób przechowywania, ale nawet w tych dobrych warunkach zdarzały się sytuacje, czy taka bym powiedziała lekkomyślność tych, którzy byli przechowywani, czy tak jak tam wynajmowali to mieszkanie, że ginęli często w sposób bezmyślny. Żona Żydówka poszła do fryzjera, a mąż oglądał kapelusz, który wcześniej kupili razem z żoną i tak patrzył na ten kapelusz, podnosząc troszkę rękę, unosząc lekko rękę ku górze i w tym czasie nadleciał samolot i widocznie wypatrzyli, myśleli, że to jakiś znak szpiegowski lub jakiś inny znak i po prostu zwyczajnie ustrzelili tego męża z tym kapeluszem, więc jakby no, głupszej śmierci nie można sobie wyobrazić, prawda? Więc tu grała taka przezorność, bym powiedziała, miała ogromne znaczenie również.
1: Krótką przerwę zrobimy. Dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach w cyklu Echa Historii o tym, jak Polacy ratowali Żydów. Opowiada o tym państwa i mój gość, dr Barbara Stanisławczyk jest z nami. Pisarka, reportażystka, autorka książki Poza strachem. Piosenka, potem wracamy na dalszy ciąg tych historii, które są tragiczne, jak państwo słyszą, ale jesteśmy zobowiązani, żeby o nich pamiętać i temu też służy i ta książka, i wiele innych, które o tym mówią.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Jak Polacy ratowali Żydów? O tym dzisiaj rozmawiamy w cyklu Echa Historii. Dr Barbara Stanisławczyk, socjolog, pisarka, reportażystka, autorka książki Poza strachem, jest gościem tego wydania Nocnych Świateł. Czy ukrywający się Żydzi w jakiś sposób podlegali napięciom? To jest więcej niż pewne. Sama pani o tym mówiła, że funkcjonowali psychicznie w trudny sposób, można powiedzieć. Trudno mówić o jakimkolwiek komforcie, chociażby elementarnym, kiedy nie można normalnie rozmawiać, poruszać się, czy kontaktować się niejednokrotnie z rodziną. Ale czy to rzutowało również na jakieś konflikty i napięcia, które pojawiały się między osobami ukrywanymi, a pomagającymi?
2: Zdecydowanie tak. Często, zwłaszcza po wojnie, okazuje się, że powodem animozji, czy niechęci, czy często jakichś konfliktów nawet, czy zerwania znajomości i tych relacji, były drobne rzeczy, które nakładały się na tamtą tragiczną sytuację i urastały do rangi wielkiego problemu. Ale przede wszystkim to Polacy ratujący Żydów byli świadkami ich największego upokorzenia, ich intymności szarganej, niszczonej, ich takiego doprowadzenia do stanu często wręcz niemalże ze zwierzęcenia, kiedy byli właśnie uciekali jak te zaszczute zwierzęta, kiedy musieli swoje najintymniejsze jakby potrzeby realizować lub nie realizować, ale jeśli realizować, to często właśnie na oczach tej przechowującej rodziny. Często były to sytuacje i dla jednych, i dla drugich trudne, ale rola świadka tych największych upokorzeń to jest bardzo trudna rola. Trudna rola tego, który ma świadka tych największych upokorzeń. Więc oczywiście, czy można mówić o symetrii? Pewnie zależy, w których sytuacjach. Na pewno skazani na śmierć byli z samej definicji, że są Żydami, Żydzi. Polacy byli tymi, którzy w drugim rzędzie byli skazani. W pewnym momencie także też ponosili śmierć masowo, ale jakby nie ma co tutaj jakichś znaków równości czynić. W sytuacji ratowany, ten czynnik upokorzenia na pewno grał ogromną rolę. Drugim takim czynnikiem, który determinował późniejsze relacje, to były właśnie często drobne sprawy. Niewygoda, ktoś komuś czegoś nie dał, ktoś wziął pieniądze, nie oddał, za dużo oddał, za mało oddał. Na przykład opowiem sytuację, która jest wręcz symboliczna i stała się tytułem całego pierwszego wydania książki, czyli 40 twardych. 40 twardych to są dwie złote dolarówki. I te dwie złote dolarówki to jest w ogóle opisana historia ich i bardzo skomplikowana, to już nie będę Państwu teraz tutaj mówić, ale Stanisław Rotholz, ten bokser, którego ratowali dwaj bracia, on te dwie złote dolarówki przetrzymał przez całą wojnę, przez czas Powstania Warszawskiego, kiedy razem ze Zdzisławem Mańkowskim, tym młodszym bratem ratującym Rotholza, bo reszta już została wymordowana, wybita, czyli zarówno rodzina Rotholza, jak i brat Zdzisława, oni zostali zamordowani, zostali oni we dwóch, oni dwaj. Przeżywali głód w czasie Powstania Warszawskiego, ukrywali się gdzieś w jakichś ruinach i były dni, kiedy pili tylko pół litra maślanki we dwóch, bo tylko tyle Zdzisiek mógł zdobyć. I te dwie złote dolarówki, nawet jedna rozmieniona na drobne i kawałeczek tej złotej dolarówki, mogłoby naprawdę ich uratować od tego głodu. Mogło im zapewnić lepszy dużo komfort życia niż mieli. Ale jednak to był dla Stanisława Rotholza to był najwyraźniej symbol przetrwania, bo on tego nigdy nie wydał. I później po latach, kiedy syn Rotholza odwiedził Zdzisława Mańkowskiego i o tym rozmawiali, to syn Rotholza powiedział: ojciec nigdy tych dwóch dwudziestu dolarówek nie wydał. Przechował je przez całą wojnę. na co Zdzisław Mańkowski powiedział, to ja je przechowałem, bo kiedy staliśmy pod murem na Placu Bankowym już po upadku Powstania Warszawskiego i Sesmani jakby tak przechodzili wzdłuż tego szeregu powstańców i tych mieszkańców Warszawy i zbliżali się do Rotholca, i on wtedy niemalże się osunął w ostatniej chwili do drugiego szeregu, go ściągnęli, bo okazało się, że tym SS-manem był też bokser, z którym Rotholz stoczył pojedynek w 1936 roku i powiedział, on mnie zna, szepnął Mańkowskiemu, on mnie zna jak własną kieszeń. Jakoś się uratował, jakoś mu właśnie stojący obok i ten Zdzisio Mańkowski pomogli, że postawili go do pionu. I wtedy Rotholz przekazał te dwie 20-dolarówki Mańkowskiemu, Zdzisiowi, i on przez obóz później w Niemczech je przechował. Wracając do Polski, oddał Rotholzowi te dwie 20-dolarówki. Tamten nigdy ich nie wydał. To był dla niego najwyraźniej symbol przetrwania.
1: No niesamowita to jest historia, rzeczywiście. No o tym, że niestety pomoc w niektórych sytuacjach zakończyła się tragicznie, to wiemy z książki, mówiła pani o tych historiach, ale czy spotkała również pani historię osób, które chciały pomóc, ale w pewnym momencie się wycofały?
2: Te historie, które ja opisuję, to są takie do końca, ale są historie pośrednie, które jakby napotykam, opisując te zasadnicze historie, napotykam na takie, które były podobne gdzieś po drodze, moi rozmówcy, moi bohaterowie się z nimi zetknęli lub jakoś są zapętlone z tą zasadniczą historią. Tak, takich historii było dużo, chociażby dlatego, że miejsce było spalone lub sąsiedzi zaczęli podejrzewać i się bać. Ten lęk ludzki był bardzo silny jednakże, że na przykład sami Żydzi się wyprowadzali, bo uważali, że tu jest miejsce spalone, że może gdzieś indziej będzie im bezpiecznie, że przechodzili właśnie gdzieś dalej. Zdarzało się na wsiach, że brakowało jedzenia zwyczajnie. No i wtedy musieli z tej pomocy zrezygnować. Tych sytuacji takich trochę było, ale zwykle taka decyzja, żeby powiedzieć wynoście się, to ja z takimi się nie spotkałam, albo było ich raczej mało. Jednak te związki się tworzyły, to znaczy wygnanie kogoś, komu życie zależało od pomocy, kiedy już na tę pomoc się ludzie zdecydowali, no to było bardzo trudne. To jednak to sumienie ludzkie jest silnym instrumentem i ono działało bardzo silnie w czasie wojny, wiedząc, gdzie są ci Żydzi wyganiani. Na pewno są sytuacje, że tak było. To na pewno to jest, życie jest skomplikowane na co dzień, dziś również, a co dopiero w czasie wojny. To na pewno takie przypadki były. Ale jeśli teraz przebiegam myślą, pamięcią po historiach, które ja opisałam, to one, żadna z nich nie miała takiego momentu właśnie wygonienia, wyrzucenia. Na przykład Gajówka, którą opisuję, to w pewnym momencie, ponieważ tam przychodzili jakowcy, ale tam w związku z tym, że przychodzili jakowcy, pojedzenie, przenocować, przeczekać lub zrobić zasadzkę na Niemców, to przychodzili również Niemcy, więc to Niemcy. To był taki punkt, bym powiedziała, właśnie taki, gdzie przejściowy, gdzie się tam różni ludzie przewijali. I do tego miejsca zgłosił się właśnie ten Izrael Wegweiser, i on tam długo nie mógł być zwyczajnie przechowywany. Ale ci ludzie nie wyrzucili go, powiedzieli znikaj i nie chcemy o tobie wiedzieć. Oni skontaktowali się z znajomymi z sąsiedniej wsi.

0: wtedy chłopcy nagle w nocy czują, że właśnie przychodzi jakiś ktoś do ich łóżka, a to Wegweiser wskakiwał do ich łóżka, żeby się ogrzać. Więc nie pytając o zgodę, a nie był wyrzucany, ale też w tej historii jest taki tragiczny moment, taki zupełnie niezrozumiały dla tych gospodarzy, czyli dla tych państwa Kieszków, dla tego ojca szczególnie i jednego z braci. Bo była taka sytuacja, że w sąsiednich gdzieś w okolicy Nowego Miasta jeszcze tam gdzieś były spalone wsie i rozstrzelania iluś tam całej dużej grupy mieszkańców tych wsi za pomoc udzielano. No i w tej wiosce, w tym Przełodowicach, którą ja opisuję, gdzie się ukrywał między innymi ten Wegweiser, dochodzi do paniki. Na wiejskim zebraniu ktoś rzuca hasło, że tam właśnie palą za pomoc Żydów, a tutaj właśnie Żyd się przechowuje, czy Żydzi się przechowują. Wybuchła, co Gustave Le Bon opisywał w psychologii tłumu. Zadziałała psychologia tłumu, doszło do paniki. I w tej panice wystarczyło jak iskra, po prostu zapalona jeden głos i poszło. I tego, to nie Wegweisera, tylko innego, schwytano i oddano właśnie Niemcom. I później po wojnie ten syn tych państwa Kieszków, którzy Wegweiserowi pomagali, a ich drugi syn urządził pościg za innym przechowywanym Żydem. On został aresztowany po wojnie, groziła mu no, nawet może kara śmierci. I Wegweiser wtedy go uratował. I ja zadałam temu gospodarzowi, temu panu Kieszkowi, dlaczego ten brat tak się zachował. Przecież ukrywaliście, nawet pod własną pierzynę przyjmowaliście tego Wegweisera. Dlaczego gonił tamtego? I oni właśnie, oni nie potrafili tego zrozumieć, ani wytłumaczyć. Powiedzieli, on był w takim stanie, że po prostu trzeba by go było, nie wiem, jakiś stan takiego lęku, szału, czegoś takiego. Coś niezwyczajnego, co właśnie opanowało tę grupę tych ludzi na tym wiejskim zebraniu. Więc zachowania ludzkie w tamtych tragicznych momentach były nieprzewidywalne kompletnie. Z jednej strony ratunek, a za chwilę ta sama rodzina, ten członek tej samej rodziny goni drugiego i wydaje Niemcom. Jak to wytłumaczyć? Tylko taką paniką.
1: No tak, łatwych odpowiedzi, jak już na wstępie zaznaczyliśmy tutaj, na pewno być nie może przy tych wszystkich historiach. To też warto chwilę refleksji tutaj snuć o tym, co słyszymy. Za chwilę krótka przerwa i ostatnia już tego wieczora. Po niej będziemy domykać dzisiejszą opowieść, która mówi o tym, jak Polacy ratowali Żydów. To w ramach cyklu Echa Historii, którego gościem jest dr Barbara Stanisławczyk, pisarka, reportażystka, autorka książki Poza strachem. Po piosence wrócimy na ostatnie minuty dzisiejszego spotkania w Nocnych Światłach.
2: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Strony Światła.
1: Echa historii dzisiaj w Nocnych Światłach. Rozmawiamy o tym, jak Polacy ratowali Żydów. Opowiada o swojej książce, o przede wszystkim o jej treści, ale w ogóle przede wszystkim o bohaterach tej książki. Pani Barbara Stanisławczyk, pisarka, reportażystka, autorka książki zatytułowanej Poza strachem. Zresztą wielu innych książek także, ale dzisiaj akurat tę chcemy omówić. Teraz chciałbym zwrócić uwagę na rzecz następującą, bo wspomniała pani tutaj parę słów o tym, że część osób ratujących Żydów przez dziesięciolecia milczała, ale czy zawsze wynikało to na przykład ze skromności, a może w innym przypadku z traumy, czy może nawet z chęci ochrony własnej rodziny, bo okoliczności były niesprzyjające, czy może z przekonania, że właśnie nie robiło się niczego wyjątkowego, albo na przykład sytuacja polityczna czy społeczna no, nie sprzyjała temu, żeby takie wynurzenia snuć, bo może lepiej byłoby siedzieć cicho.
2: Tak, to prawda. Wiele osób mówiło, że obawiały się opowiadać o tych swoich no, pięknych, bohaterskich doświadczeniach wojennych, ale jednakże mimo to się obawiały. Po wojnie sytuacja no, była wiadomo jaka i oni mówili, no bo czasy były takie, jakie było i nigdy nie wiadomo było, czy można o tym mówić, czy warto o tym mówić. Więc lęk towarzyszył tym ludziom również. Lęk z tego powodu, że pomagali, co jest zupełnie niebywałe, co wydaje się nieprawdopodobne, ale jednakże tak było. Nie wiedzieli, czy to dobrze, czy to źle, że pomagali. Władze się zmieniały, a ten taki aspekt tej pomocy niesionej nigdy nie był taki u nich do końca jakby zdefiniowany w kategoriach poprawności, bym powiedziała, czy też dobra jakoś pojętego. Także nie wiedzieli, czy mogą o tym mówić, czy nie. Czynniki zresztą polityczne trwały bardzo długo i wpływały na relacje między ratującymi a ratowanymi, w związku z tym również i na milczenie. Zaraz po wojnie no to milczenie spowodowane tym, że właśnie, że lęki, że lepiej nie mówić, lepiej zachować ciszę, ale później w latach 60. po 67. roku, kiedy relacje między Izraelem a Polską zostały, tak jak z całym blokiem komunistycznym, zerwane, to wtedy skończyły się relacje również między ratowanymi a ratującymi. I dopiero w latach 80. one zwykle, kiedy znowu relacje dyplomatyczne zostały nawiązane, to wtedy również ludzie zaczęli się odszukiwać, czy właśnie niektórzy znowu zaczęli pisać listy i szukać swoich wybawców. Nie wszyscy, ale wielu tak, wielu szukało. Również Polacy, którzy ratowali, taką potrzebę mieli, żeby odszukać tych dawnych swoich znajomych.
1: A teraz to właśnie do pani chciałbym skierować takie pytanie, no można powiedzieć bardziej już warsztatowe niż dotyczące tych historii, bo jak pani opowiada, jak opowiadasz taką historię takich dramatycznych wydarzeń, by nie zamienić ludzkiego cierpienia w literacką sensację? Halo, halo? Coś nam tutaj widocznie przeszkodziło. To momencik. Jeszcze raz w takim razie spróbujemy nawiązać połączenie. Halo, halo?
2: Tak, jestem.
1: Czy pani mnie słyszała? Bo przez moment chyba...
2: Przez moment była cisza, nie słyszałam.
1: Tak, coś mieliśmy tutaj na łączach dziwnego. No więc pytanie powtórzę w takim razie, bo do pani jako reportażystki kieruję tę myśl. No mówiąc najprostszym językiem, jak opowiadać o takich strasznych, dramatycznych historiach, by nie zamienić tego cierpienia, tych ciężkich doświadczeń w sensację literacką?
2: po prostu pokazywać prawdę, całą złożoność. To, na czym mnie zależało, pokazując tę historię, to jest poznać szczegół, poznać motywację, ale poznać też dokładną sytuację. Jak było, dlaczego ktoś coś zrobił, gdzie się co wydarzyło, czyli odtworzyć tamtą złożoność tamtej historii, tamtych czasów, tamtego miejsca. I to wystarczy. Nie trzeba żadnych założeń, jak my to pokażemy, z jakiej strony, czy dobrze, czy źle. Nie trzeba historii upiększać. Trzeba ludzi pokazywać w reportażu i ja takie założenie zawsze przyjmuję, takimi, jakimi one są i historie takimi, jakie one są. I jedyną selekcją, jakiej ja dokonałam, to była różnorodność jakby spektrum społeczne, czyli właśnie jest rodzina dziedziców, jest rodzina chłopska, jest rodzina inteligencji, są różne miejsca Polski. To było jedyne kryterium takiego doboru, a reszta to po prostu to, co się wydarzyło, czyli żywe historie opisane i pokazane w całej ich złożoności. I to wystarczy.
1: Ale jak pani uważa, gdzie przebiega taka granica między dokumentem a interpretacją?
2: W interpretacji, znaczy, no właśnie, w samej interpretacji. Reportaż pokazuje fakty. Nie posługuje się wieloma przymiotnikami. Wystarczą one tam, gdzie są konieczne i niezbędne, a reszta to jest po prostu dzianie się. I jeżeli pokazujemy samo zdarzenie, pokazujemy cytaty z ludzkich wypowiedzi, z opisu miejsca, no to już tam nie ma miejsca na interpretację. No niektórzy twierdzą, że wszystko jest interpretacją, nawet dobór bohatera, nawet zapożyczony cytat czy wypowiedź jest. No tak, no to możemy dojść do jakiegoś absurdu, ale odtworzenie rzeczywistości, odtworzenie faktów nie jest już interpretacją, ani nie jest jakąś fikcją literacką. Jest po prostu reporterskim opisem zdarzenia.
1: A jak weryfikuje pani takie rodzinne opowieści, wspomnienia czy relacje świadków? Na przykład, czy zdarzyło się pani kiedyś odkryć, że taka rodzinna historia, jakaś ponadpokoleniowa, którą pani zna z opowieści, wyglądała inaczej w dokumentach?
2: Zwykle weryfikuję za pomocą wielu pytań różnie zadanych, tak zwane krzyżowe pytania. Zresztą mając już pewne doświadczenie, ale nawet od początku to słyszę się, kłamstwo wybrzmiewa, kłamstwo, znaczy jest bardzo mało ludzi, a praktycznie ich nie ma, którzy idealnie potrafią kłamać. Jeżeli się rozmawia z ludźmi szczegółowo o ich przeżyciach, o ich zdarzeniach, poznaje się wiele szczegółów, to bardzo trudno jest ukryć kłamstwo. Ono wychodzi i wtedy wystarczy zadać pytanie, czasami wprost, dlaczego pani kłamie? Dlaczego pani czy pan to powiedziała? Seria różnych pytań, dociekań. Z historią opowiadaną jest tak, czy odtwarzaną jest tak, że ja często to przywołuję, że to jest jak układanie puzli. Jeżeli te puzle są dobrze utworzone, jeżeli nie ma wypiętrzeń, jeżeli wszystko ze wszystkim się zgadza, sytuacyjnie, logicznie, historycznie i też różne, przecież każda opowieść składa się z iluś opowieści. Nie jest jeden, jedyny bohater. Jest kilka osób, czy kilkanaście, które opowiada daną historię. I wszystkie te opowieści, te elementy składają się na jedną całość i one się muszą ułożyć właśnie w te puzzle, które wypełnią całą przestrzeń bez wypiętrzeń. Że każdy element będzie do siebie pasował. I wtedy, kiedy to się wszystko ułoży, to zarówno autor, jak i czytelnik będą czuli, że to jest prawda. To się czuje, to się widzi. Po prostu logika z tego wybrzmiewa. Życie jest logiczne.
1: Co jest najtrudniejsze w takiej pracy z pamięcią świadków wydarzeń sprzed ponad kilkudziesięciu lat? No, tutaj już sporo czasu upłynęło, a więc mogą niektóre historie, fakty czy wydarzenia, bieg wydarzeń jakoś może się zatrzeć.
2: Czasami się zaciera, ale jeżeli to są takie tragiczne przeżycia, jakich doznawali ludzie właśnie w czasie II wojny światowej, szczególnie na styku tych relacji polsko-żydowskich w tamtym kontekście, to one się tak bardzo nie zacierają. jeżeli zginie ktoś bliski z rodziny, kiedy się przeżywa, tak jak powiedziała pani Maria Błyszczuk-Rozencwajk, 10 razy na godzinę śmierć, to tego się nie zapomina. To nie zapomina się żadnego szczegółu. Ci ludzie opowiadają ze szczegółami swoje życie. A najtrudniejsze w tych opowieściach i w wydobyciu prawdy jest po prostu zderzenie. To są sytuacje, kiedy trzeba tych ludzi zderzyć czasami z ich trudnymi momentami w życiu, z ich trudnymi wyborami, wtedy, kiedy oni tymi wielkimi się na przykład nie okazali. I to są chyba, to są najtrudniejsze momenty, kiedy czasami trzeba im udowodnić, że jeszcze muszą troszkę pogrzebać w swoim gdzieś sumieniu czy w pamięci, żeby dokładnie odtworzyć sytuację. A to jest też, to są też emocje, które z tych ludzi wydobywamy, a następnie musimy z nimi coś zrobić, z tymi emocjami. One wybrzmiewają w czasie rozmowy, ale one są przełożone potem na papier i kiedy rozmówca czyta, to nie zawsze chce się zgodzić z tym, co powiedział, w takim sensie, że pewne rzeczy może chciałby inaczej powiedzieć, albo żeby było coś ukryte, no ale reportażysta nie może na to pozwolić. Czyli tutaj jakby taka negocjacja z bohaterem, że jednak ta prawda musi wybrzmieć. To są często współprzeżycia. Opowiadając czy odtwarzając historię, współprzeżywamy z bohaterem. I on czasami oczekuje od nas, żebyśmy na pewien kompromis poszli, że na przykład pewnych relacji rodzinnych, żebyśmy nie pokazali, żebyśmy dochowali jakiejś tajemnicy. Oczywiście nie robimy niczego wbrew ustaleniom, ale te ustalenia muszą nas zbliżyć do całkowitej prawdy. I to są takie trudne momenty, kiedy tym ludziom trzeba jakoś ich do tego przekonać, że jednak musimy razem przejść przez to i do tych głębin, gdzieś się tam w te głębiny zanurzyć. I czasami to są trudniejsze historie, kiedy oni te rozdarte serca potem jakoś pozostają. I reportażysta musi sobie z tym poradzić, i bohater. To jest też trudne, kiedy opisujemy właśnie niekoniecznie happy endy, że jest coś w rodzaju, zadzierzga się taka bliskość, żeby nie powiedzieć przyjaźń, na czas trwania reportażu.
1: No tak, ale takie osoby muszą, powinny czuć się bezpiecznie, żeby się otworzyć, prawda? Więc trzeba zbudować jakąś relację.
2: Zaufanie, absolutnie. I tego zaufania nie można nadużyć. Nie znaczy to, że my możemy iść na daleko idące kompromisy, spełniać jak gdyby oczekiwania naszych rozmówców. Naszym zadaniem reportażystów jest napisać po prostu prawdę historyczną, prawdę ludzką również. I to jest zadanie. A czasami to jest jakby, no, zderzamy się czasami z naszymi rozmówcami, którzy mają inne wyobrażenie o tym, jak będzie to wyglądać. Ta prawda, którą oni sami odkrywają często w czasie takiej rozmowy reporterskiej, czy potem, kiedy o sobie czytają. Także są też takie sytuacje. No, z którymi reportażysta musi sobie radzić. No, to jest też jakby element naszej pracy. To jest fascynujące. To otwiera człowieka, to zbliża do człowieka, ale czasami też bywa trudne, emocjonalnie trudne i właśnie trudne w takich relacjach piszący, opowiadający.
1: Wspomniała pani o bokserze, który jest jednym z bohaterów pani książki. Bokser, który jednocześnie był policjantem w getcie. No więc jest tutaj pewna ambiwalencja, prawda, tej postaci, ale tak. Czy spotkała pani inne osoby, w których można powiedzieć, wystąpiły jednocześnie dwa różne zjawiska? Heroizm, no i pewnego rodzaju podłość. I jak o takiej osobie mówić, żeby nie upraszczać historii?
2: Pokazać taką, no, są opisy, ja nawet w swoich tych opowieściach również pojawiają się tacy bohaterowie, jak ten chociażby, o którym ci dwaj bracia. Oni obydwaj przecież pomagali Wegweiserowi, a jednocześnie później jeden z nich zdradził innego i wydał jakiegoś innego Żyda. I to jest też ta złożoność. I teraz rozmawia się z tą rodziną tych Kieszków i trzeba z jednej strony, pokazuje się ich jako ludzi, którzy pomagają, no więc w pewnym sensie bohaterów, a z drugiej strony, no jest ta trauma rodzinna i ta tragedia, i do tego trzeba też dotrzeć i w pewnym momencie zadać to pytanie o tę właśnie historię, która się wydarzyła. I to jest trudny moment dla tych ludzi. To jest trudny moment, to jest wtedy to jest moment, który jakieś łzy wydobywa, jakieś milczenie, jakieś rozdarcie wewnętrzne. Chciałoby się o tym nie mówić, ale trzeba o tym powiedzieć. No to trudno, no trzeba, po prostu trzeba.
1: Tak, no to jeżeli dążymy do prawdy, to pytanie, które chcę na koniec postawić, dotyczy też pytania. Czy reportażysta szukający tej prawdy, tego jądra wydarzenia i biegu, prawdziwego biegu wydarzeń, powinien jednak mimo wszystko pozostawić pewne pytania bez odpowiedzi?
2: Chyba tylko wtedy, kiedy to, nie wiem, naraża życie na przykład, kiedy to zniszczyłoby życie tego człowieka, z którym rozmawiamy, to pewnie tak. Przed tym krokiem trzeba się zatrzymać, dlatego że dla napisania nawet najlepszego reportażu nie warto poświęcać człowieka. No ale to już jest ta ostateczna granica. Wszystko inne jest pewną decyzją. Jeżeli szukamy tego bohatera i on się decyduje na rozmowę, to on się decyduje na wspólne z nami poszukiwanie prawdy. No i te kompromisy nie mogą być za dalekie, bo wtedy ta praca cała nie ma sensu. To jest wtedy pewna malowanka, udawanka i schodzimy na manowce. Tracimy życie, zarówno my, reportażyści, jak i czytelnicy tracą czas, czytając książki tego typu. Więc ja na takie kompromisy nie idę, ale nie zdradzam nigdy swoich rozmówców. Nawet kiedy pisałam takie książki, na przykład o esbekach, to również zachowuję lojalność wobec tych ludzi. Więc jeżeli obiecuję, że na przykład nie zdradzam nazwisk, to tych nazwisk nie zdradzam. Więc na coś się umawiamy, ale nigdy nie zawieram kompromisu kosztem prawdy. Mogę na przykład o pewnej jakiejś intymnej rzeczy nie powiedzieć lub nie dopisać jakiejś rzeczy, która na wydźwięk całej historii nie ma większego wpływu, może byłaby pewnym smaczkiem dla czytelnika czy dla mnie też jako reportażysty, ale to nie skrzywia obrazu tej prawdy historycznej, którą opisuję. Więc tylko na takie drobne, bym powiedziała, kompromisy mogę iść, ale jeżeli miałabym zrezygnować z dociekania do prawdy, to rezygnuję z reportażu, po prostu rezygnuję z tematu. To nie ma sensu.
1: Jakie znaczenie, to już ostatnia kwestia, jakie znaczenie tak w finale miała dla pani ta książka? Co w pani zostawiła? Co takiego do dzisiaj mogłaby pani powiedzieć, że jest tą wartością, która tkwi w pani sercu po spotkaniu z bohaterami tej książki?
2: Odpowiedziałam sobie przede wszystkim na pytanie, no właśnie to pierwsze pytanie, kiedy zabierałam się za pisanie, to była ciekawość. Ja jako Polka w różnych kontekstach często padają oskarżenia, często jakieś pochwały, ale częściej oskarżenia. Ja chciałam zrozumieć siebie jako członka tego narodu i chciałam poznać dla siebie tę historię. I dziś jestem o to bogatsza. Jest mi z tym dobrze po prostu, że rozumiem. Myślę, na drodze mojej reporterskiej spotkań wielu z czytelnikami, odzewu, jaki ta książka w kilku wydaniach, jakie ona przyniosła, to zobaczyłam, że ona była, jakby na nią czytelnicy czekali, że ona była potrzebna, ponieważ, niechaj to nie zabrzmi jako pochwała samej siebie, ale wydaje mi się, że ona pokazuje właśnie całą złożoność tamtych czasów i że ja tu nie oszczędzam nikogo, ani Polaków, ani Żydów, że ona pokazuje złożoność, komplikacje na różnych szczeblach, w różnych sytuacjach i uczuciowe, i polityczne, i społeczne, i kulturowe, tak w czasie przed wojną, bo ja wracam do pewnych takich kontekstów przedwojennych, wojenną komplikację, ale zadałam też sobie pytanie, które mi się wydaje zasadnicze. Co te bliźniacze relacje wręcz, te bardzo bliskie relacje, takie, które powodują, że albo razem żyjemy, albo razem umieramy, co one wywołują, jaki efekt po wojnie, co się z tymi bliskimi związkami dzieje później. No i tu się otwiera puszka Pandory. Tu się okazuje cała złożoność ludzkiej psychiki. Także wydaje mi się, że to jest też ważny taki element, który do tamtego czasu, kiedy ja pisałam tę książkę, nie został dotknięty. Na przykład wdzięczność. słowo wdzięczność. Czym jest wdzięczność? Czy ludzie oczekują wdzięczności? Czy są w stanie tę wdzięczność okazać? A jeżeli, to jak ona wygląda? Jak to wyglądało, kiedy te losy po wojnie się odwróciły? Kiedy to często na przykład tacy ziemianie czy inni ludzie potrzebowali pomocy, kiedy trafiali do więzień albo groziła im wywózka na Sybir i losy się odwracały? Czy mogli liczyć na tych, którzy wybawili? Wreszcie to są i drobne sprawy, kiedy ktoś na przykład spotyka przypadkiem z tego, którego wybawił i u niego w domu spotyka na przykład srebra z inicjałami rodzinnymi, swoimi rodzinnymi. No i tu się zaczyna rozmowa i tak dalej. Ale to są też piękne historie. Nie chcę powiedzieć, że zawsze było źle, bo są też piękne historie, właśnie małżeństwo, właśnie przyjaźń do końca życia i spotkania i odwiedziny. Było bardzo różnie. Ale to, co się działo później po wojnie, jest kontynuacją tamtej historii, kontynuacją również losów ludzkich, ale też jest opowieścią o psychice człowieka, o sumieniu człowieka, o konstrukcji człowieka, o człowieczeństwie. Ono przybierało różne barwy i różne formy, i różne postacie, tak w czasie wojny, jak i po wojnie. I wydaje mi się, że jestem z tego zadowolona. Uważam, że to jest ważne, że to wybrzmiało, że to zostało pokazane. Więc w tym sensie uważam, że ta książka po prostu, że była potrzebna i jest potrzebna. Najpierw dla mnie, a później dla czytelników i oni mi to powiedzieli i za to dziękowali. I to jest ważny taki moment w moim życiu.
1: Bardzo pani dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za książkę, za lekturę poruszającą i za równie poruszającą rozmowę.
2: Bardzo dziękuję również. Zaproszenie. Dziękuję państwu za uwagę i dobrej nocy życzę.
1: Dziękuję jeszcze raz. Dzisiaj w cyklu Echa Historii rozmawialiśmy o tym, jak Polacy ratowali Żydów, a gościem Nocnych Świateł była dr Barbara Stanisławczyk, socjolog, pisarka, reportażystka, publicystka, wykładowczyni na wyższych uczelniach i autorka książki Poza strachem i wielu innych pozycji. Dziękuję państwu za uwagę, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku, od 23 do 1 spotykamy się na 2 godziny, 4 razy w tygodniu. Jutro spotkamy się ponownie tuż po 23 i dalszy ciąg historii chrześcijaństwa. Profesor Piotr Kosiak będzie z nami, teolog, biblista, wykładowca na Uniwersytecie Civitas i dyrektor Instytutu Witosa. Kolejny fragment tej historii przejdziemy jutrzejszego wieczora. Zapraszam już dzisiaj. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.